0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Czytelnictwo w Polsce nie umiera, a nawet trochę rośnie. W 2024 roku co najmniej jedną książkę przeczytało lub odsłuchało prawie 60% Polaków. To 1,5% więcej niż w 2019. O szczegółach Agnieszka Czekaj z Urzędu Statystycznego w Krakowie.
2: Z badania uczestnictwa ludności w kulturze przeprowadzonego przez GUS wynika, że w 2024 roku co najmniej jedną książkę przeczytało lub odsłuchało 59,7% osób. Wyraźnie widać, że to kobiety czytają częściej. Ponad 70% kobiet przeczytało lub odsłuchało co najmniej jedną książkę w 2024 roku, podczas gdy wśród mężczyzn mniej niż połowa. Dane pokazują, że literatura pozostaje przestrzenią, w której wiele osób, zwłaszcza kobiet, znajduje przede wszystkim odpoczynek oraz czas dla siebie. Najchętniej sięgamy po literaturę piękną. Powieści, opowiadania, poezję. To właśnie beletrystyka stanowiła prawie 40% wszystkich czytanych książek. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się książki popularno-naukowe oraz książki fachowe i zawodowe. Pokazuje to, że traktujemy czytanie nie tylko jako formę rozrywki, lecz też jako sposób na poszerzanie wiedzy i rozwój. Warto dodać, że ponad połowa czytelników deklarowała, że czytała przede wszystkim dla przyjemności. Interesujące są również dane dotyczące źródeł pozyskiwania książek. Najczęściej korzystamy z własnych zbiorów. Ponad 26% osób sięgało po książki z domowej biblioteczki, a nieco ponad 21% kupowało książki w księgarniach i na targach. Popularnością cieszyły się także biblioteki. Korzystało z nich blisko 26% Polaków, a wśród młodzieży ponad 70%. To pokazuje, że biblioteki pozostają ważnym miejscem kontaktu z kulturą. Co ciekawe, książki są obecne prawie w każdym domu. Własny księgozbiór posiadało 91% gospodarstw domowych, a w dużych miastach ten odsetek sięgał nawet 96%. To dowód na to, że mimo postępującego rozwoju cyfrowego, książki wciąż pozostają ważnym elementem naszej codzienności. Podsumowując, czytanie nadal odgrywa istotną rolę w życiu Polaków. To nie tylko forma spędzania czasu, ale też sposób na rozwój i refleksję.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Czekaj z Urzędu Statystycznego w Krakowie.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Biznes is biznes, a turysta to też biznes. Na połączenie jednego i drugiego stawiają Katowice, które coraz więcej zarabiają na turystyce biznesowej. Miasto Sandry Hajduk.
4: Turystyka w Katowicach nie jedno ma imię, to po pierwsze, dlatego że rzeczywiście stawiamy na turystykę biznesową, która rośnie w siłę, ale rośnie w siłę także ta turystyka związana ze zwiedzaniem miasta z city breakiem, bo to rzeczywiście, jak pokazują badania, jest troszeczkę połączone. Natomiast jeśli o sam biznes i turystykę biznesową chodzi, to rzeczywiście ten najnowszy raport dotyczący turystyki biznesowej wskazuje, że jest coraz lepiej. Ponad 340 milionów złotych, czyli niemal o 20% więcej niż w roku 2024 zostawili ci, którzy przyjechali właśnie do Katowic na różnego rodzaju spotkania, wydarzenia biznesowe. Jest tak, że te średnie wydatki delegata korzystającego z noclegu w Katowicach w 2025 roku są większe niż w roku 2024. Ten rok 2025 to już 1370 zł ponad, jeśli chodzi o te wydatki. 2024 rok to był 1030 zł, więc to pokazuje, że o 33% niemal wzrosły te liczby, które wydają osoby przybywające do Katowic, a mówimy tutaj oczywiście o cenach usług, towarów, czyli tych pieniądzach, które zostają w lokalnej gospodarce. Stąd właśnie stawialiśmy na tą turystykę biznesową, aby zagwarantować tej miejskiej gospodarce dodatkowe źródło dochodu, bo to są właśnie noclegi, restauracje, sklepiki, suweniry, pamiątki, czy też nawet atrakcje związane z kulturą. I to wszystko pokazuje, że coraz większe kwoty są zostawiane i coraz większe kwoty napędzają tę lokalną gospodarkę. Natomiast, co ciekawe, dzieje się tak pomimo tego, że zmienia się ta liczba osób, która bierze udział w tych wydarzeniach, bo liczba uczestników tych wydarzeń całkowita w 2025 roku to jest ponad 733 tysiące osób, a rok wcześniej było to 791 tysięcy osób, więc liczba uczestników wydarzeń spadła, niemniej wzrosła ta suma kwot, która jest przez nich wydawana w trakcie takiego pobytu właśnie na spotkaniu biznesowym czy delegacji. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że jak pokazują badania, wzrósł średni czas trwania konferencji i to już jest 1,5 dnia. Wcześniej to było 1,3 dnia, więc tych godzin spędzonych w mieście było mniej, więc ten czas wydłuża się pomimo tego, że liczba osób biorących udział w tego typu wydarzeniach jest jest mniejsza, to mimo wszystko napędza to bardzo mocno lokalną gospodarkę i sprawia, że już ponad 340 milionów złotych takie osoby w 2025 roku zostawiły w Katowicach. To właśnie pokazuje, że pomimo tego, że ta liczba wydarzeń, przepływ uczestników, one uległy jakiejś tam niewielkiej korekcji, więc troszeczkę spadły, to ten wpływ ekonomiczny na miasto osiągnął rekordowe poziomy, bo rzeczywiście takich kwot, jeśli chodzi o zostawianie środków w mieście, dotychczas nie mieliśmy. Ten obrany kierunek, bo mówimy o tym, że to rzeczywiście jest jeden z filarów tej transformacji, którą przechodzą Katowice, czy w zasadzie już można powiedzieć, że przeszły Katowice z miasta, które było bardzo mocno osadzone w przemyśle i korzystało z tych rozwiązań przemysłowych, do miasta, które między innymi właśnie stawia na turystykę biznesową, na turystykę typu city break, stąd też te atrakcje z tym związane staramy się rozwijać, jest takim zadaniem, które można powiedzieć opłaca się dla lokalnej gospodarki, bo rzeczywiście napędza ją i sprawia, że te pieniądze w tej gospodarce dalej się obracają, co jest bardzo dobre i korzystne właśnie dla tych, którzy prowadzą swoje biznesy w mieście.
3: Czy tych wydarzeń było podobnie jak w jeszcze poprzednim roku? Czy tych wydarzeń jest coraz więcej w Katowicach? Czy to są duże eventy, czy raczej takie drobne spotkania?
4: Mamy oczywiście duże wydarzenia, które kojarzymy z Katowicami. Europejski Kongres Gospodarczy to jest jedno z tych wydarzeń, które rzeczywiście dziesiątki tysięcy osób dzięki takim wydarzeniom przyjeżdża do stolicy województwa śląskiego, ale mamy też cały szereg i to jest pewnie zdecydowana większość różnych mniejszych eventów. Ogólnie było to w ubiegłym roku ponad 5700 wydarzeń, a większość, bo ponad 35% z nich trwało dwa dni lub dłużej, więc to pokazuje, że rzeczywiście organizatorzy, jeżeli już organizują jakąś konferencję, no to raczej jest to wydarzenie dłuższe. Całkowita liczba tych dni konferencyjnych w Katowicach wzrosła o ponad 11%. W 2025 roku było to ponad 8600 dni, rok wcześniej 7800 dni konferencyjnych. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że my w Katowicach stale rozwijamy tę bazę, jeśli chodzi o te miejsca, w których mogą się odbywać przeróżne eventy, bo mamy miejsca absolutnie kultowe, czyli katowicki Spodek, gdzie w sumie około 11 tysięcy osób jest w stanie w jednym momencie korzystać z tych różnych atrakcji czy właśnie konferencji. Mamy MCEK, który też ma wiele sal konferencyjnych i jest bardzo często i wszechstronnie wykorzystywany do tego, aby różne eventy tam się odbywały, ale też w tym roku dwa ważne i znaczące wydarzenia się odbyły, jeśli chodzi właśnie o turystykę biznesową w Katowicach. Jednym z nich jest otwarcie Areny Katowice. My wiemy, że w świadomości większości z nas to jest po prostu stadion, na którym odbywają się mecze, natomiast trzeba też pamiętać, że to jest bardzo nowoczesny obiekt, który posiada zaplecze konferencyjne i rzeczywiście jest tak, że odbywają się tam już spotkania biznesowe, czy też różnego rodzaju wydarzenia i konferencje, więc ta przestrzeń jest także przygotowana na takie eventy. Teraz otwiera się tam to zaplecze gastronomiczne, które także będzie sprawiało, że zdecydowanie łatwiej będzie w tym aspekcie z tej przestrzeni korzystać. I drugim ważnym takim krokiem, który w tych ostatnich miesiącach się odbył, to jest to, że miasto Katowice zwiększyło wpływ na zarządzanie portem lotniczym Katowice Airport. Przejęliśmy pakiet akcji razem z samorządem województwa śląskiego, akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Dzięki temu mamy 21% udziału w tej spółce. I to też jest taki kluczowy element rozwijania turystyki biznesowej. My jako miasto Katowice oczywiście jesteśmy stolicą województwa śląskiego, jesteśmy też w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii i dzięki temu, że mamy też wpływ na to, jak rozwija się lotnisko, jakie inwestycje tam będą podejmowane w kolejnych latach, to też jest taki gwarant tego, że możemy stawiać na tę turystykę biznesową, możemy rozwijać tę gałąź, no bo wiemy o tym, że ci, którzy chcą przyjechać do nas na konferencję, nie muszą już korzystać wyłącznie z samochodu, wyłącznie z kolei. Mogą też po prostu wsiąść w samolot i do Katowic przylecieć i to też jest wygodna forma podróżowania. Te wszystkie czynniki, które weryfikowaliśmy, jeśli chodzi o turystykę biznesową, często też przekładają się na to, że rozwija się ta turystyka typu city break. Zauważyliśmy to i rzeczywiście powstał w ostatnich latach taki raport, który pokazuje, że dzięki temu, że turystyka biznesowa stale się rozwija i rzeczywiście te wpływy do gospodarki miejskiej są zdecydowanie większe, to też coraz częściej jesteśmy wybierani jako miasto właśnie w ramach city breaków, bo ktoś był na konferencji, zobaczył, że jest fajnie i postanowił też zweryfikować, jak to wygląda w weekend, więc to jest jeden z tych dodatkowych elementów, które rzeczywiście też jeszcze dalej przekładają się na aspekty gospodarcze, a z drugiej strony mamy też to szczęście, że dzięki po prostu takim spotkaniom rozwija się sieć lokowania przedsiębiorstw. Instytucje jakby chętniej współpracują z różnymi partnerami branżowymi z całego świata, więc to pozwala na nawiązywanie kontaktów biznesowych i często też otwiera możliwość właśnie inwestowania czy w samych Katowicach, czy w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, bo to są spotkania, rozmowy, wydarzenia. Nie ma nic lepszego do tego, aby przekonać kogoś, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, czy samo miasto Katowice to jest dobre miejsce do inwestowania. Nie ma lepszego sposobu na to, aby zacieśniać takie biznesowe relacje, więc korzystamy z tego właśnie także poprzez rozwijanie turystyki biznesowej.
3: A czy jeżeli już mówimy o tych city breakach, to czy tutaj mamy jakieś liczby, ile takich turystów przyjechało do Katowic stricte, żeby no, pooglądać miasto, skorzystać z jakichś wydarzeń, imprez tutaj akurat?
4: Za ostatni rok takich danych jeszcze nie mamy, natomiast my staramy się też tę turystykę taką już stricte właśnie city breakową, wypoczynkową w jakiś sposób wzmacniać i takim ostatnim narzędziem, które wymyśliliśmy, jest aplikacja City Break, a więc aplikacja, dzięki której można lepiej poznać miasto, można lepiej poznać dzieła street artu, modernistyczną architekturę, która jest rzeczywiście fajnie rozwinięta w Katowicach. Można przejść się szlakiem moderny właśnie i dzięki temu poznać, jak ta architektura wygląda. Można się zanurzyć w postindustrialnym klimacie Nikiszowca. Rzeczywiście są różne pomysły na to, ale my też zweryfikowaliśmy, jak wygląda wzrost liczby użytkowników tej aplikacji, bo to jest bardzo łatwa aplikacja, którą można sobie pobrać na telefon komórkowy. Jak dotąd pobrano ją łącznie ponad 13 600 razy, więc to pokazuje, że rzeczywiście zainteresowanie tą formułą City Breaku jak najbardziej tutaj w Katowicach występuje. Aktualnie ta aplikacja jest dostępna oczywiście w języku polskim i angielskim, ale mamy także wersję niemiecką i czeską, dlatego że zauważamy to, że nasi południowi sąsiedzi coraz chętniej także do Katowic przyjeżdżają. Mamy zresztą w Czechach także miasto partnerskie, stąd te kontakty są zacieśnione, więc z racji tego, że zauważyliśmy, że coraz częściej nasi południowi sąsiedzi chętnie przyjeżdżają do Katowic, stąd też ukłon w ich stronę właśnie w postaci tego, że ta aplikacja także jest w języku czeskim dostępna, więc jeśli ktoś chce także poznać Katowice właśnie z takiej strony, to zachęcamy do tego, aby aplikację City Break pobrać sobie na telefon, bo rzeczywiście ona też w bardzo fajny sposób i nawet zaskakujący często dla mieszkańców Katowic czy całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pokazuje, jak wiele, jak ciekawe jest to miasto, jak przez różnorodny pryzmat można je lepiej poznać.
3: A propos lepiej poznać, ponad 700 tysięcy turystów biznesowych. Czy wiemy, skąd ci turyści do nas nadjeżdżają? Bo jak zawsze powtarza pani dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej, turystą jest osoba, która przyjeżdża i zostaje na jedną noc. W sensie nie przyjeżdża tu na kilka godzin i nie odjeżdża, tylko faktycznie ten przynajmniej jeden nocleg wykupuje, więc skąd ci ludzie nadjeżdżają do nas?
4: Te statystyki i dane pokazują, że to jest zupełnie różnorodny temat. Oczywiście wiemy, że takie wydarzenia jak konferencje, czy chociażby Europejski Kongres Gospodarczy, to z jednej strony osoby, które zjeżdżają do nas z całej Polski. Tutaj ten przegrój jest bardzo różnorodny, bo często gościmy samorządowców z innych miast. Często w tych spotkaniach biznesowych i przeróżnych wydarzeniach i eventach biorą udział rzeczywiście reprezentanci różnych miast, różnych gałęzi biznesu, którzy pochodzą z różnych województw, więc jeśli chodzi o Polskę, to tu ciężko byłoby wyróżnić jakiś region szczególnie. Ale oczywiście jest też tak, że na tego typu duże wydarzenia, bo przecież w historii swojej mamy chociażby World Urban Forum, więc jedno z większych światowych wydarzeń. Mamy też szczyt klimatyczny, który także odbył się w Katowicach. No to już na tym kalibrze, ale także jeśli chodzi o Europejski Kongres Gospodarczy, to odwiedzają nas goście z zagranicy. Mamy przedstawicieli Niemiec, często są to osoby, które z Francji do nas przyjeżdżają, więc rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o tych zagranicznych gości, to te okresy, kiedy ważne wydarzenia i konferencje odbywają się w Katowicach, są takimi momentami, kiedy na ulicy, na tych głównych ulicach w rejonie Rynku czy Śródmieścia, można bardzo często usłyszeć przeróżne języki, dlatego że jesteśmy chętnie odwiedzani przez osoby, które gdzieś tam z tych różnych stron świata tutaj przyjeżdżają. Jest też tak, że jak weryfikujemy te statystyki, które pokazują, jak wygląda liczba gości, to możemy tutaj zajrzeć, mówiąc kolokwialnie, do Centrum Informacji Turystycznej. To jest taki punkt, w którym rzeczywiście ci, którzy przyjeżdżają do Katowic, często goszczą po to, aby zapytać się, co zobaczyć, co zwiedzić, w jaki sposób gdzieś dojechać, więc jak najbardziej miejsce absolutnie przeznaczone dla tych, którzy przyjeżdżają, żeby Katowice poznać. Jak pokazały nasze statystyki, tutaj także mamy wzrost, jeśli chodzi o liczbę obsłużonych gości w 2025 roku. Sumarycznie to było ponad 36 tysięcy osób i jak pokazują statystyki, turystyki to było 17% więcej niż w roku 2024. Z tym, jeśli chodzi o tych polskich turystów, to było ponad 31 tysięcy osób. Tu mamy wzrost o 14%. Jeśli chodzi o gości z zagranicy, to było ponad 1900 osób, więc wzrost o 28%.
3: Dla Antyradia Magda Poddańczak.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Bądź turystą w swoim mieście. Do października krakowianie mogą wziąć udział w 250 spacerach, bezpłatnych i z przewodnikiem.
5: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Krakowskiego Forum Kultury. Do kogo kierujemy ten projekt? To jest właściwie szereg pewnych aktywności, spacerów, które przeznaczyliśmy przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, żeby mogli przyjrzeć się swojemu miastu, może odkryć je na nowo. Natomiast też oczywiście jesteśmy otwarci i na tym też nam zależy i to też mamy wpisane w naszą strategię rozwoju naszej instytucji na turystach. Zarówno turystach z innych miast Polski, jak i też turystach zagranicznych, bo w naszej ofercie spacerów w tym roku pojawiły się również spacery anglojęzyczne.
6: W jakich okolicznościach narodził się ten projekt i która to już edycja?
5: To jest edycja już piąta tego wydarzenia, natomiast też wskażę na pewną istotną zmianę. Przez cztery ostatnie edycje tych spacerów było około 300, natomiast w tym roku, podczas piątej edycji, od maja do października będziemy spacerować i tych spacerów w sezonie będzie aż 250 w samym tym jednym 2026 roku. Więc to jest ogromna zmiana ilościowa, ale będzie też zmiana jakościowa tego projektu, ponieważ stawiamy na różnorodność tych spacerów, więc pojawią się spacery biograficzne, będą spacery architektoniczne, będą spacery dźwiękowe, które tutaj między innymi nasz kolega z instytucji Michał Wiśniowski będzie współprowadził. To są spacery przeznaczone dla osób, które może chciałyby trochę uciec od miejskiego zgiełku, niekoniecznie tutaj w przestrzeni miasta się poruszać, bardziej wśród natury, więc to jest bardzo dobra propozycja też dla osób ze specjalnymi potrzebami, dla osób neuroatypowych powiedzmy również. Mamy również spacery, tak jak wspomniałam, anglojęzyczne, spacery dla dzieci, więc tych możliwości jest naprawdę dużo.
6: Czyli dla każdego coś miłego i szybko sobie przeliczyłam, że wychodzi na to, że w każdej poprzedniej edycji średnio realizowaliście 60 spacerów, czyli ta liczba 250 przez cały ten rok rzeczywiście jest zdumiewająca. Pani wspomniała, jakiego rodzaju to będą spacery realizowane. Zainteresowały mnie między innymi te spacery dźwiękowe, to może pani nam powie nieco więcej za chwilę, ale jeśli chodzi o same tematy, to jakie to będą spacery, czy poznamy właśnie jakieś takie mniej znane obszary naszego miasta?
5: Będą to spacery po różnych dzielnicach miasta, skupione wokół postaci z danych dzielnic albo właśnie wokół budynków, wokół ciekawych historii. Będzie też trochę takich tematów, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, a są to tematy trochę takie bardziej nietypowe lub można powiedzieć nawet kontrowersyjne czasami. Są to spacery ezoteryczne, spacery kryminalne, też zawsze bardzo nasi odbiorcy polują tutaj na miejsca na takich spacerach, czy też spacery z wątkiem erotycznym również takie się pojawią.
6: To tutaj złapię panią za słowo. Jeśli chodzi o te spacery erotyczne, to rozumiem, się będzie kryła za tym jakaś miłosna krakowska historia.
5: Tego nie traktujemy tak do końca dosłownie. Tutaj będzie się krył za tym szereg takich wątków tematycznych, które będą dotyczyły też koligacji rodzinnych królów, będzie wątek białych małżeństw, stosunek w dawnych czasach do bezpłodności, do antykoncepcji, trochę o upodobaniach Słowian, trochę o zazdrości, więc w tym kierunku będziemy zmierzać tak bardziej anegdotycznie w tym spacerze.
6: W ostatnich latach coraz bardziej popularne stały się spacery śladami słynnych albo mniej znanych krakowianek, ale znamienitych postaci zasłużonych dla Krakowa. Czy tego typu spacery znajdują się i w waszej ofercie?
5: Tak, jak najbardziej szereg biograficznych spacerów się tutaj pojawi, więc nie mogę na razie więcej zdradzić, dlatego że cały nasz pomysł na ten projekt w tym roku wygląda następująco, czyli w piątki o godzinie 12 my publikujemy harmonogram spacerów na kolejny tydzień i dopiero wtedy nasi odbiorcy mogą się na nie zapisywać, więc też nie chciałabym tutaj za dużo szczegółów zdradzić w tym zakresie.
6: Tu może jednak starajmy się chociaż tak nieco uchylić rąbka tajemnicy. Czy w waszej ofercie będą na przykład spacery nawiązujące do historii przedwojennego Krakowa, czyli nawiązanie do tego, że Kraków był licznie zamieszkiwany przez społeczności żydowskie?
5: Tak, dużo takich spacerów się pojawi już nawet w najbliższych tygodniach. Pierwsze te spacery będą startowały. Będzie właśnie żydowski Kazimierz, będą przeróżne legendy, opowieści, więc tak jak najbardziej takie spacery również planujemy.
7: Michał Wiśniowski, realizator.
6: Wspomniała pani Karolina o dźwiękowych spacerach. Co za tym się kryje? Jak to będzie wyglądać?
7: Będziemy spacerować i intensywnie słuchać tak zwanego pejzażu dźwiękowego, czyli danej przestrzeni akustycznej. Będziemy korzystać z różnorakich mikrofonów specjalistycznych. Będziemy słuchać dźwięków pod wodą, będziemy słuchać dźwięków w drzewie, będziemy słuchać również dźwięków, których nie da się usłyszeć bez właśnie tych specjalistycznych mikrofonów, na przykład dźwięków elektromagnetycznych. Będzie to bardzo inspirujący spacer dla wielu osób, którzy pierwszy raz się pojawią na czymś takim na pewno. No i serdecznie zapraszam.
6: Czyli to będzie takie uzupełnienie tych spacerów na przykład przyrodniczych.
7: Zgadza się, będziemy mogli to sobie posłuchać ptaszki. Spotykamy się na pierwszym spacerze przy Symbiozie, przy Lasku Wolskim. Kolejny spacer to będziemy słuchać kumaki w kamieniołomie Liban między innymi. Kolejny spacer to w Nowej Hucie, przy Zalewie Nowochódzkim. Właśnie będziemy eksplorować okolice, jak już wspomniałem, Zalewu Nowochódzkiego. I na końcu ostatni spacer na Zakrzówku.
6: A kto nas oprowadzi po tych miejscach?
5: W tym roku nawiązaliśmy współpracę z aż niemalże 30 przewodnikami. Każdy z nich specjalizuje się w innej tematyce i na podstawie właśnie ich tutaj zakresów tematycznych my sporządziliśmy harmonogram spacerów. Wśród nazwisk pojawią się tacy przewodnicy jak Agnieszka Kuźma, będzie Alicja Zioło, Piotr Kapusta, Emil Bajorek, Tomasz Skalik, który poprowadzi spacery dla dzieci, Aleksandra Biela. Będą też spacery we współpracy z Ośrodkiem Kultury Norwida i tutaj między innymi pani Katarzyna Kobylarczyk pojawi się wśród nazwisk, z którymi współpracujemy.
6: A czy prócz tematów i częstotliwości spotkań, puli tych spacerów, coś wyróżnia tę edycję od poprzednich?
5: Tak, główną zmianą jest to, że w tym roku spacery są bezpłatne. W zeszłych latach nasi odbiorcy kupowali bilety na te spacery, w tym roku wszystkie bez wyjątku spacery są bezpłatne. Zmieniliśmy też proces zapisu. Stworzyliśmy specjalną stronę internetową i tutaj podam adres kno.com.pl, kno jak Kraków na okrągło, bo to nazwa projektu. Wchodząc na tą stronę, nasi odbiorcy mają możliwość właśnie spojrzenia na harmonogram tygodniowy, ale też, do czego bardzo gorąco zachęcam, mogą stworzyć swój profil w panelu spacerowicza. I teraz taka osoba, która ten profil sobie stworzy, ma możliwość właśnie zapisywania się na spacery, ale też zarządzania tymi swoimi spacerami, czyli odwoływania, gdyby nie mogła się stawić, podejrzenia sobie wszystkich informacji o przewodnikach, wszystkich informacji o trasach. Ma też możliwość wgrania swoich zdjęć ze spaceru albo też właśnie przeglądania tych zdjęć w galeriach, więc tutaj szereg różnych udogodnień związanych z tą stroną się pojawia. Jeżeli chodzi o zapisy, które właśnie odbywają się w tym roku niemalże wyłącznie elektronicznie. Mówię niemalże, bo przewidzieliśmy też pewną pulę spacerów dla osób, które może nie są tak biegłe w korzystaniu z internetu, a chcieliśmy, aby te spacery były dostępne. Będzie specjalna pula papierowych wejściówek. Ta pula się pojawia zawsze u nas w poniedziałki w godzinach otwarcia naszej kasy przy ulicy Mikołajskiej 2 w Krakowskim Forum Kultury. Między 9 a 17 w poniedziałki takie wejściówki odebrać można na piątkowe spacery. Te spacery z papierowymi wejściówkami odbywają się wyłącznie w piątki. Natomiast pozostałe spacery odbywają się zarówno w weekendy, jak i w tygodniu i tutaj zapisujemy się elektronicznie.
6: I rozumiem, że te wszystkie zapisy są już bezpośrednio przez jakiś formularz na tej stronie, czyli na stronie Keno.
5: Tak, wchodzimy sobie w harmonogram, przy wybranym spacerze mamy taką opcję zapisz się, klikamy sobie w tęże opcję przy wybranym spacerze. Tak naprawdę to jest bardzo prosty, intuicyjny proces. No i tak jak wspomniałam, właśnie w każdy piątek o godzinie 12 pojawia się możliwość zapisu i cały harmonogram na kolejny tydzień. Odbiorcy niestety nie mają możliwości podejrzenia, jaki spacer będzie odbywał się przykładowo za miesiąc. Będą mogli tylko z tym tygodniowym wyprzedzeniem sobie spojrzeć, na co mogliby się zapisać.
6: Planujecie Państwo rozszerzać ten projekt w kolejnych latach?
5: Tak, są już takie plany.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
0: Antyradio.

Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie ustyranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie ustyranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio. Gramy najlepszy rock na świecie. Nirvana.

0: empty handed. You're just a heartbreaker, heartbreaker. What you do to me? Skunk and AC.
1: Antyradio. Gramy. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: Magda Mleczko, zapraszam. Przed nami największe święto kina dokumentalnego, czyli Millennium Dogs Against Gravity w Katowicach, śląska edycja, od 8 do 17 maja. O festiwalowym rozkładzie jazdy opowie Wam Paulina Kwas z instytucji filmowej Silesia Film. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem poszukiwania. Czego będziemy poszukiwać, a może kogoś będziemy poszukiwać?
3: Wydaje mi się, że poszukiwać będziemy jak co roku prawdy o świecie. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować, odkrywać, jak co roku na Millennium Dogs Against Gravity przekraczać granice, ale też za pomocą filmów dokumentalnych, na styku ekranu i wspólnie przeżywanej rzeczywistości, no przede wszystkim poszukiwać prawdy o życiu i o nas samych.
2: Bardzo bogaty program, bo aż 50,
3: tak jest.
2: Ponad, przepraszam, 50 najlepszych dokumentów z całego świata.
3: Tak, przede wszystkim jak co roku podejmujemy te aktualne tematy, które zmieniają świat tu i teraz. Będziemy mieć najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, czyli Ciało Wojny, które dotyka poprzez sztukę tematu wydarzeń w Ukrainie. Będziemy mieć film Uciszone, który nawiązuje poniekąd do Me Too, ale mierzy się z tym, co po Me Too poniekąd zostało i z innymi formami represji, jakie mogą być w stosunku do kobiet stosowane. Mamy też film Marinka, który też dotyka tematów ukraińskich, ale też w troszkę inny, nieco poboczny temat, nie do końca mierząc się z tematem wojny, ale z tym wszystkim, co wokół i przed tym tematem się pojawiło. Ale też z tego dużego i poważnego świata będziemy wracać troszkę do małych miast i miasteczek, do bardzo ciekawych lokalnych społeczności, lokalnych historii. Szczególnie polecam dwa filmy, Pod osłoną lasu i Córki góry. Pod osłoną lasu to jest film, który zabiera nas do wschodniego Teksasu, do bardzo małych, takich może nawet troszkę zamkniętych społeczności i obserwujemy to życie społeczne w Ameryce, trochę Ameryce nieznanej, nie takiej z pierwszych stron gazet, w których życie toczy się gdzieś na uboczu, więc mamy wgląd do tych bardzo odległych terenów. A Córki góry to jest fantastyczny film, który polecam szczególnie tym z Państwa, którzy być może pamiętają, podczas pierwszej edycji naszego festiwalu w Katowicach był taki film Kraina Miodu. Który zresztą dostał wtedy nagrodę. Córki góry to film, który dzieje się w Czarnogórze, opowiada o historii matki i córki, które zajmują się pasterstwem, ale przy okazji będą musiały się zmierzyć z trudnościami, które napotkają w związku z rozwojem przemysłowym, rozwojem nawet takimi politycznymi kwestiami, które będą chciały zagarnąć ich naturalne tereny. Więc piękny wizualnie film, ale też film, który dotyka bardzo ważnych tematów. Mamy oczywiście też bardzo dużo osobistych historii. Tutaj może taki temat poważny, ale też podany z bardzo dużą czułością i czasami nawet z niepozbawionym humoru, historii osobistych zmagań z odchodzeniem, z żałobą. Film Andrzej jest idiotą, który mierzy się z tematem właśnie choroby terminalnej, czy też film Najstarszy człowiek na świecie, bardzo ciepła podróż głównego bohatera, ale też reżysera i jego spotkanie z najstarszymi ludźmi na świecie, konfrontacja z ich doświadczeniem, z prawdami, które chcą nam przekazać.
2: I czy te tytuły, które teraz wymieniłaś, to będą jednocześnie tytuły, które będą brały udział w konkursie?
3: Niektóre z tych będą w konkursie. W konkursie mamy też inne filmy, o których zaraz powiem, ponieważ konkursy mamy dwa. Mhm. Staramy się praktykować tę zasadę, że mamy jeden konkurs, który jest konkursem skierowanym poniekąd do naszej śląskiej publiczności, czyli konkurs o Nagrodę Publiczności Województwa Śląskiego. Tam jest 12 filmów w tym konkursie i tutaj głosuje publiczność, oddaje głosy podczas po seansie. Nagrodę wręczamy podczas gali zakończenia, która w tym roku będzie w sobotę 16 maja. Natomiast mamy jeszcze drugi konkurs, tak zwana Zielona Energia o Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice i tutaj staramy się skupić już na takim pewnej wąskiej tematyce, a mianowicie na tematyce ekologii, ochrony środowiska, ale też szerokich relacji z przyrodą i naturą, która też ma na nas bardzo duży terapeutyczny wpływ, która nas koi, która przywraca właściwą perspektywę patrzenia na rzeczywistość. I tutaj mamy 6 filmów i na te 6 filmów chciałam też Państwa uwagę bardzo mocno zwrócić i zachęcić do obejrzenia tych filmów. To jest film Bug Boy, który opowiada o bardzo specyficznej, terapeutycznej relacji bohatera z świerszczem. To jest też film Córki lasu o tym, jak naturalne zasoby bogatego w grzyby lasu Meksyku zostają jakby przetworzone przez współczesną naukę, ale też zwracam Państwa uwagę na fantastyczny film Pieśni lasu. To jest film Vincenta Muniera, czyli reżysera filmu Duch śniegów. Fantastyczny film, który też dotyka bardzo ważnego podczas tej edycji tematu relacji ojców z synami, męskości, wrażliwości właśnie męskiej, ponieważ opowiada historię reżysera Vincenta Muniera, jego syna i jego ojca, którzy razem jakby przemierzają francuskie lasy i czerpią stamtąd właśnie siłę, ale też nawiązują ten kontakt z przyrodą. Oprócz tego mamy też filmy o refleksji nad kryzysem klimatycznym, czyli Niedźwiedzice, rolą człowieka w zachowywaniu ekosystemów, czyli film Jak głęboka jest Twoja miłość, także bardzo ciekawą, poetycką wizję przyrody, czyli skandynawski film o czasie i wodzie. I wyboru zwycięskiego filmu w tym konkursie dokona jury konkursowe.
2: Tutaj możemy tylko oglądać i podziwiać.
3: A jest co, zapewniam, że tutaj akurat piękne widoki są gwarantowane.
2: Piękne widoki oczywiście na ekranach katowickiego kina Rialto i Światowi, tam Państwa zapraszamy, a wszystkie informacje znajdziecie na stronie tych kin oczywiście, ale także stronie Silesia Film, gdzie Państwa odsyłamy, ale nie kończymy tutaj też na naszej rozmowy, bowiem jeszcze sporo wydarzeń towarzyszących będzie podczas tej śląskiej edycji Millennium Dogs Against Gravity, a mianowicie Jakie moja droga?
3: Tak, mamy 11 dni festiwalowych, licząc film z dniem otwarcia, natomiast mamy aż 14 wydarzeń. Takim pierwszym wydarzeniem będzie właśnie już ta gala otwarcia i to będzie pokaz filmu Kandydaci śmierci reżyserii Macieja Cuskę, zresztą naszej silezjańskiej koprodukcji, więc tym bardziej zachęcamy, bo to będzie taki pierwszy, wręcz powiedziałabym prapremierowy pokaz tego filmu tutaj na Śląsku. I po filmie będzie spotkanie z reżyserem filmu oraz z bohaterami tego filmu. Też fantastyczny film, ciepły, zabawny, o przyjaźni, o relacjach ojcowsko-synowskich, więc szczerze Państwa zapraszamy i można będzie spotkać się z reżyserem. Jak zwykle bardzo ciekawe spotkanie dotyczące architektury z lubianym przez widzów kina Światowi Ryszardem Nakoniecznym, który również w niedzielę oprowadzi nas swoim autorskim szlakiem po Katowicach i też będzie nawiązywało to oprowadzanie do jednego z naszych filmów. Na wyciszenie proponujemy koncert mis i gongów przed pokazem filmu Córki lasu. Oczywiście będziemy mieć też wprowadzenia ekspertów, dyskusje po seansach, spotkamy się z psychologiem czy filozofem z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Będziemy mieć świetne spotkanie dotyczące zapachów przed filmem Sekretne życie roślin. Będzie dr Marta Lisok z katowickiej ASP, która opowiada nam przed filmem Love 22 Love o splotach sztuki i życia, jak można jedno w drugie wkomponowywać. Oczywiście nie zabraknie też spotkań z twórcami i twórczyniami filmów. Oprócz wspomnianego już Macieja Cuskę będzie Dawid Nikel, współtwórca filmu Ciało wojny. Będzie Łukasz Żonduda i Filip Pawlak, autorzy filmu Freak Show. Będzie też Anne-Stephan Moss, reżyserka filmu Sekretne życie roślin. Więc tak jak mówię, 14 wydarzeń. Zapraszamy Państwa serdecznie. Jest naprawdę w czym wybierać.
2: Wracając do spaceru architektonicznego po Katowicach z architektem, oczywiście Ryszardem Nakoniecznym, to proszę sobie rezerwować miejsca, bo tam ich ilość jest ograniczona. Co prawda ten ogonek spacerowiczów mógłby być długi, ale nie wiadomo, czy ten na końcu usłyszałby to, co mówi oprowadzający, czyli przewodnik.
3: Tak, zawsze te wydarzenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego też polecamy dokładnie tak jak mówisz, żeby już rezerwować sobie miejsca w kinie Światowid i na to wydarzenie.
2: Podobnie jak kupować bilety albo wejściówki na festiwal, bo pewnie są i takie,
3: mamy
2: czy karnety wejściówki.
3: Mamy karnety, karnety są nadal w sprzedaży, mamy bilety na pojedyncze seanse, na seanse z wydarzeniami. Wszystkie informacje na stronie Kina Światowid i na stronie Instytucji Filmowej Silesia Film, silesiafilm.com.
2: Mówiłyśmy, że tutaj podczas festiwalu jest konkurs, a co jest nagrodą?
3: Nagrody są finansowe i w jednym i w drugim konkursie nagrody są finansowe dla i oczywiście nagrodą jest również statuetka.

0: konkursie głównym we wszystkich miastach, w których odbywa się festiwal Millennium Dogs Against Gravity, bo to nie tylko jakby Katowice, konkurs główny zawiera 12 tych samych 12 filmów, które są oczywiście w Warszawie i wszędzie indziej. Natomiast my dbamy o wybór już naszych filmów do naszego konkursu tutaj Zielonej Energii i tutaj dokonujemy wyboru w naszym zespole selekcyjnym tutaj na miejscu.
1: Czyli nie jest tak, że te same filmy zobaczymy na przykład w Warszawie i te same w Katowicach. Nie, to będą różne filmy.
0: W konkursie głównym zobaczymy te same filmy, natomiast w konkursie tym naszym Zielona Energia, ponieważ na przykład Warszawa ma też inne swoje konkursy, ma ich oczywiście więcej.
1: I swoje nagrody.
0: Ma też oczywiście więcej filmów, bo my tutaj mamy tylko albo aż ponad 50.
1: Poszukiwania, czas zacząć. Moi drodzy, przypominam, że pod takim hasłem w tym roku odbywa się śląska edycja Millennium Dogs Against Gravity w Katowicach. On w dniach od 8 do 17 maja. Zapraszamy serdecznie. A co tak w ogóle jeszcze na wiosnę w instytucji filmowej Silesia Film słychać?
0: O rany. Słychać bardzo dużo, ponieważ cały czas pracujemy nad naszymi wydarzeniami z okazji 80-lecia instytucji filmowej Silesia Film. Mieliśmy już pokazy Seksmisji po Śląsku. Teraz przygotowujemy książkę o naszych kinach. Przygotowujemy się do koncertu jubileuszowego. Także pracujemy nad szlakiem murali, więc jest tego bardzo dużo i myślę, że na jesień finał, no książka już niebawem, ale finał wszystkich pozostałych planów będziecie Państwo mogli obserwować.
1: Ale poczekaj. Seksmisja po Śląsku? W którym kinie?
0: A była już w Światowidzie dwa razy nawet.
1: Ojej, a będzie jeszcze?
0: Będzie jeszcze w Kosmosie.
1: Mm-hmm. A kiedy wiesz? Jesienią dopiero. Wow. A ty widziałaś?
0: Widziałam.
1: No to powiedz, jak na przykład, wiesz, tam Albercik, wychodzimy, to jak będzie?
0: Ojej, to tak, dokładnie.
1: Kopernik też była kobietą.
0: Tak, tak. Więc był Dariusz Chojnacki i Michał Żurawski, którzy wcielili się, że tak powiem, w naszych śląskich odpowiedników, głównych bohaterów. No, oczywiście dwa seanse od razu się na pniu rozeszły, bo jak wiemy, te seanse się cieszą ogromną popularnością i mam nadzieję, że no, na ten pokaz w Kosmosie też będzie dużo, dużo chętnych, więc zapraszamy.
1: To nie pierwszy film dubbingowany po śląsku, bo i Pulp Fiction już było. Co jeszcze było?
0: Shrek, Top Gun i druga część Terminatora.
1: I one są tak jeszcze cyklicznie powtarzane? Jak to wygląda? Czy czekacie, aż będzie następny i wtedy dopiero wchodzi do kina?
0: Teraz wyszliśmy właśnie z Seksmisją jako tym nowym projektem właśnie jubileuszowo. Natomiast zdarza nam się jeszcze wracać.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie. Jeśli nie na Seksmisję po Śląsku, to przede wszystkim na festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Paulina Kwas, instytucja filmowa Silesia Film. Bardzo Ci dziękuję za wizytę i za rozmowę.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Śmieci do kosza albo do przoku. Tak powinno być, ale nie jest. I drogowcy, i leśnicy musieli w zeszłym roku wydać miliony na sprzątanie tego, co Polacy wyrzucili tam, gdzie nie powinni. O szczegółach Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
4: Niestety wiele osób wciąż traktuje drogi krajowe jako wysypisko śmieci. Śmieci zalegające na poboczach nie tylko szpecą krajobraz, ale także stwarzają realne zagrożenie w ruchu drogowym. Te trafiające do przydrożnych rowów melioracyjnych mogą również zaburzać odpowiednie działanie systemu odprowadzania wody, a to z kolei może prowadzić do podtopień. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada nie tylko za budowę i utrzymanie dróg, lecz także za utrzymanie czystości. Nadal widzimy i nadal obserwujemy to, że wiele osób specjalnie przyjeżdża na drogi krajowe lub w ich bezpośrednie otoczenie, aby pozbyć się odpadów. Mowa tutaj na przykład o oponach, o pełnych workach ze śmieciami, mowa tutaj o gruzie budowlanym, czy wrakach samochodów, czy innych elementach, na przykład karoserii samochodowej. Sprzątanie dróg to nie tylko kwestia kultury osobistej, ale to też konkretne koszty ponoszone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Środki na utrzymanie dróg krajowych oczywiście pochodzą ze skarbu państwa, a więc z naszych podatków. Oznacza to, że im więcej śmieci trafia na drogi, tym większe koszty musimy ponieść. Tylko w 2025 roku na utrzymanie czystości, m.in. pasa drogowego, parkingów czy mopów, musieliśmy wydać 82,5 miliona złotych. W niektórych województwach roczne koszty utrzymania czystości przekroczyły 10 milionów złotych.
5: Śmieci w polskich lasach to stały problem. W 2025 roku leśnicy zebrali aż 75 milionów metrów sześciennych odpadów, co można porównać do 833 wypełnionych śmieciami tirów. Lasy Państwowe poniosły koszt 30 milionów złotych na wywóz śmieci, co jest równoznaczne z wartością 44 nowych wyposażonych karetek pogotowia. Leśnicy znajdują w lasach cały przegląd odpadów, stanowiących dużą objętość i masę, np. opony, gruz czy stare meble. Bardzo często są to

0: odpady pozostawiane w lesie podczas wizyt, na szlakach turystycznych lub wyrzucane na pobocze z samochodów. Przeważnie to odpady metalowe i plastikowe. Przypomnijmy, że rozkładają się one nawet 500 lat. Zdarzają się także odpady bio. Te, które są elementami roślin obcego pochodzenia, mogą być zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Niebezpieczne jest także wyrzucanie na przykład surowego mięsa, co stanowi wysokie zagrożenie sanitarne. Zdarza się, że leśnicy znajdują w lesie dokumenty.
1: Dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Dziwolągi będą straszyć wskansenie w Chorzowie. Między starymi chałupami i szopami rozłoży się XIX-wieczna trupa cyrkowa. Tegorocznym hasłem przewodnim Nocy Muzeów jest horror wskansenie, freak show. O czym więcej opowie Angelika Nowicka z muzeum.
4: Tak, w tym roku postawiliśmy na cyrk na wsi. A jeżeli cyrk, to w XIX wieku przede wszystkim jego główną atrakcją były tak zwane cyrki osobliwości, czyli freak showy. W takich cyrkach pokazywało się osoby, które miały rzadkie schorzenia genetyczne, deformacje ciała czy choroby skóry, które w tamtym czasie były dla ludzi kompletnie niezrozumiałe. Tak? Medycyna była na poziomie, na jakim była, więc wszystkie anomalia, które występowały, były dla ludzi czymś dziwnym i przerażającym tak naprawdę. Na pewno zobaczymy ludzi z nadmiernym owłosieniem, czyli na przykład kobietę z brodą. Będzie się można spotkać z człowiekiem słoniem. To były deformacje, które polegały na tym, że człowiek miał po prostu guzy na przykład na twarzy. No i to już była rzecz, która była kompletnie niezrozumiała dla takiego człowieka w XIX wieku.
3: Czyli choroby, które dziś znamy, kiedyś dla ludzi na wsiach i nie tylko na wsiach, były czymś takim przerażającym, skoro mamy horror w skansenie?
4: Tak, to była rzecz przerażająca i też niezrozumiała. Musimy pamiętać, że dla tych osób z tymi chorobami to też była jedyna droga na jakikolwiek zarobek, dlatego oni się bardzo często łapali do takich trup teatralnych i byli też nierzadko główną atrakcją.
3: Ale jak cyrk, to chyba klauni też się pojawią. Tutaj wyskoczą z tych zabytkowych chałup?
4: Ja myślę, że tak, że klaunów możemy się spodziewać i to klaunów przeróżnych. Klauny same w sobie dla większości osób są przerażające. Myślę, że w tym nocnym anturażu, w tej ciemności będą jeszcze straszniejsze. Odtworzymy też XIX-wieczną wieś, czyli pokażemy to, co dawniej sprawiało, że ludzie chętnie wychodzili z domów, porzucali swoje obowiązki i chcieli przeżyć jakąś rozrywkę. Właśnie cyrki między innymi były taką rozrywką, na które chodzili ludzie różnych stanów. Mogli sobie pozwolić wszyscy na to, żeby do takiego cyrku pójść i zobaczyć bardzo dziwne rzeczy, niekoniecznie podobne do tych dzisiejszych współczesnych.
3: Dawniej w cyrkach były też zwierzęta?
4: Tak, dawniej w cyrkach były też zwierzęta, dzisiaj jest to już zakazywane. Niechętnie też oglądamy zwierzęta, które muszą pracować, natomiast wtedy te zwierzęta były ogromną atrakcją. U nas zwierząt nie będzie.
3: Tutaj jesteśmy na sielskiej wsi. Ale podczas Nocy Muzeów właśnie ta sielska wieś zamieni się w horror.
4: Oczywiście, bo Noc Muzeów u nas w Skansenie już od lat ma dopisek horror w Skansenie, więc nie możemy pozwolić sobie na to, żeby wyglądało to inaczej. Myślę, że każdy z naszych gości właśnie oczekuje tego elementu dreszczyku podczas Nocy Muzeów. Jest to wydarzenie przede wszystkim dla dorosłych i dla dzieciaków. Załóżmy od 13 roku życia. Mamy bardzo dużo telefonów z pytaniami, czy mogą młodsze dzieci przyjść. My nie polecamy tych wydarzeń młodszym dzieciom.
3: Ten horror w Skansenie, on się cieszy bardzo dużą popularnością, bo zawsze w Noc Muzeów tutaj przed Skansenem ustawia się ogromna kolejka, każdy chce wejść. Czy już ruszyła sprzedaż biletów?
4: Sprzedajemy tylko i wyłącznie bilety online, jest ograniczona pula, mamy 3000 biletów. Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie więcej osób przeprowadzić nocą po Skansenie. I oczywiście kolejka będzie. My tej kolejki nie możemy zredukować. Nie możemy wpuszczać na konkretne godziny, dlatego że nie jesteśmy też w stanie określić, jak długo dana grupa będzie przechodzić. Robimy kółko wokół Skansenu. Mamy 7 stacji, na których są scenki różnego rodzaju. Każda jest inna. No i też co roku jest coś innego, więc na pewno warto, nawet jak się do nas chodzi co roku, warto kupić bilety i w tym roku.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Jedno z najważniejszych skrzyżowań na Ochocie, zwane warszawskim Tetrisem, doczeka się przebudowy. Ruchliwa i niebezpieczna arteria wymaga zmian od dawna. Modernizacja była przekładana między innymi ze względu na pracę przy budowie tramwaju do Dworca Zachodniego. O szczegółach z Maciejem Dziubińskim z ZDM-u rozmawia Piotr Lędzion.
5: Skrzyżowanie ulic Grójeckiej i Wawelskiej w godzinach szczytu zamieniało się w prawdziwą łamigłówkę. Na horyzoncie pojawiła się jednak obietnica jej rozwiązania.
6: Tak, ogłosiliśmy przetarg na projekt przebudowy tego bardzo ważnego skrzyżowania. Rzeczywiście tam w pewnych momentach ze względu na rozwiązania infrastrukturalne, ze względu na rozwiązania, jeżeli chodzi o programy sygnalizacji, dochodziło czasem do pewnych kuriozalnych sytuacji. Wynikało to przede wszystkim z tego, że kierowcy, którzy wjechali na skrzyżowanie, nie mając pewności, czy będą mogli z niego zjechać, nie zjeżdżali z niego. W tym momencie wjeżdżali kolejni kierowcy, którzy mieli światło zielone, i robił się tak zwany Tetris. To oczywiście prowadziło do tego, że to skrzyżowanie było po prostu niebezpieczne i ten projekt tej przebudowy ma te niebezpieczeństwa zniwelować, ma je skorygować. Chcemy wyznaczyć przede wszystkim bezpieczne lewoskręty na tak zwanej oddzielnej fazie, tak żeby do takich sytuacji, tak jak tutaj, nie dochodziło.
5: Jakie są główne zadania, z którymi będzie musiał zmierzyć się potencjalny wykonawca?
6: Generalnie pojawiały się głosy, dlaczego my dajemy aż 360 dni na zaprojektowanie przebudowy tego skrzyżowania. Powód jest bardzo prosty, bo samo projektowanie może nie trwa tyle czasu, ale proszę pamiętać, że jest to tak skomplikowany układ urbanistyczny, że pod ziemią również znajdują się sieci telekomunikacyjne, sieci wodociągowe i wykonawca, który będzie przygotowywał projekt, będzie musiał się zmierzyć przede wszystkim z tym, żeby uzyskać uzgodnienia od wszystkich gestorów sieci, żeby pogodzić to w taki sposób, żeby na przykład pobliscy mieszkańcy nagle nie zostali odcięci od wody, od prądu czy od internetu, więc to będzie na pewno bardzo ważna część zadania, żeby właśnie uzyskać te uzgodnienia. My, oczywiście wykonawcy, daliśmy wytyczne co do tego, jak naszym zdaniem to powinno wyglądać na górze. Czyli tak jak wspominałem, chcielibyśmy, żeby te lewoskręty w oddzielnej fazie były wydzielone tak, żeby zniwelować te niebezpieczne sytuacje. Ale co do zasady, wykonawca takiego projektu ma też zaproponować jak najbardziej optymalne rozwiązanie.
5: Zmiany dotkną jednak nie tylko samego skrzyżowania, ale również jego otoczenia.
6: Tak, zmiany dotkną również otoczenia skrzyżowania, dlatego że wzdłuż ulicy Grójeckiej chcemy wyznaczyć dodatkową, nową zawrotkę, chcemy wyznaczyć nowe przejście dla pieszych, którego tam brakuje, więc rzeczywiście ten projekt nie będzie dotyczył wyłącznie samego skrzyżowania, ale również jego okolic.
5: Kiedy możemy spodziewać się więc rozpoczęcia prac i potencjalnego ich końca?
6: Ogłosiliśmy przetarg, czekamy teraz na oferty w tym przetargu. Liczymy oczywiście na to, że one będą dobre i przetarg uda się szybko rozstrzygnąć. Potem od podpisania umowy trzeba liczyć 360 dni na wykonanie projektu, czyli tak na szybko licząc zakładamy, że mniej więcej końcówka 27, może 28 ta przebudowa powinna być realizowana.
1: Rozmawiał Piotr Lędzion.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Po majówce ruszy kompleksowa rozbudowa ulicy Architektów w Gliwicach. To ważna inwestycja drogowa, na którą czekali mieszkańcy Ostropy. O szczegółach opowie Jadwiga Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg Miejskich.
7: Zaledwie kilkanaście dni dzieli nas od rozpoczęcia kompleksowej rozbudowy ulicy Architektów w Gliwicach. To ważna inwestycja drogowa, na którą czekali mieszkańcy Ostropy. Start prac zaplanowano na 5 maja. Warte przeszło 14 milionów złotych przedsięwzięcie to coś więcej niż tylko wymiana nawierzchni. Ulica przejdzie gruntowną metamorfozę i stanie się bezpieczniejsza, wygodniejsza oraz lepiej dostosowana do potrzeb wszystkich korzystających z drogi. W ramach pracy powstanie nowa jezdnia oraz chodniki. Piesi zyskają dobrze oświetlone przejścia. Na całej długości ulicy zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED, które poprawi widoczność po zmroku. Duże zmiany zajdą również pod ziemią. Przebudowa kanalizacji deszczowej pozwoli lepiej radzić sobie z intensywnymi opadami i ograniczyć ryzyko podtopień. sierpień. Projekt zakłada likwidację barier architektonicznych. Dzięki temu przestrzeń stanie się bardziej przyjazna dla osób starszych, rodziców z wózkami oraz osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz rozpoczęcie robót zaplanowano od 5 maja na odcinku od ulicy Ciesielskiej do skrzyżowania ulicy Architektów z ulicą Daszyńskiego od strony Sośnicowic. Od 20 maja na odcinku od skrzyżowania ulicy Architektów z ulicą Daszyńskiego od strony Centrum Gliwic do ulicy Geodetów. W trakcie realizacji poszczególne odcinki ulicy będą czasowo wyłączane z ruchu. Jednocześnie zapewniony zostanie dojazd do posesji dla mieszkańców. Dla pozostałych uczestników ruchu wyznaczone będą objazdy prowadzące ulicami Tokarską, Geodetów, Ciesielską, Prawników i Daszyńskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu przyszłego roku.
3: O kompleksowym remoncie ulicy Architektów w Gliwicach mówiła Jadwiga Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg Miejskich. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Antyradia.
8: Ponad 110 milionów złotych wpuszczone w kanał. Katowice planują duże inwestycje związane z zagospodarowaniem deszczówki. Miasto Sandra Hajduk.
9: Te środki wpuszczone w kanał, mówiąc kolokwialnie, przede wszystkim trafią tam po to, aby w sytuacjach, w których mamy do czynienia z nawalnymi opadami deszczu, ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień, i taka jest główna idea tego projektu. Natomiast to już jest trzeci etap projektu pod nazwą uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach i każdy z tych etapów rzeczywiście zakładał szereg inwestycji w tą infrastrukturę związaną z kanalizacją. W przypadku tego trzeciego etapu mówimy o ponad 110 milionach złotych, a wysokość dofinansowania może sięgnąć 60 milionów złotych, więc to rzeczywiście są spore i pokaźne kwoty. Tak jak wspominałam, chodzi nam przede wszystkim o to, aby usprawnić system odprowadzania wód opadowych w kolejnych dzielnicach miasta Katowice, ale też, żeby ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień, stąd cały szereg przeróżnych działań, które będą wykonywane. Część tych zadań została już zrealizowana, część jest w trakcie realizacji, a inne dopiero będą wykonywane. Cały projekt ma się zakończyć w 2029 roku, więc mamy jeszcze trochę czasu na to, aby te zadania zrealizować. Wśród zakończonych prac można wymienić m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Filarowej, budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Śląskiej, czy budowę odcinka kanalizacji deszczowej od ulicy Ściegiennego do ulicy Agnieszki. Tam też powstał zespół 5 podziemnych zbiorników retencyjnych. Ta woda, która jest w nich zbierana, może być wykorzystywana do różnych czynności, to jest m.in. podlewanie zieleni i czyszczenie ulic, ale też dzięki tej wodzie usprawnia się działanie straży pożarnej, bo z tą strażą pożarną zawarliśmy specjalną umowę o współpracy i dzięki temu rzeczywiście ta woda ze zbiornika także może być wykorzystywana do takich działań gaśniczych, więc to pokazuje, że z jednej strony oczywiście dbamy o to, aby nie dochodziło do takich właśnie lokalnych podtopień, ale z drugiej strony też wykorzystujemy tę wodę, dzięki czemu na przykład koszty obsługi miasta związane chociażby właśnie ze sprzątaniem czy podlewaniem zieleni po prostu są niższe. Obecnie trwają prace porządkowe po budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Boja Żeleńskiego. Tam powstała nie tylko nowa kanalizacja, ale też doszło do rozszczelnienia asfaltowej powierzchni, co oznacza, że utworzyliśmy tam pasy zieleni i dzięki temu też ta wchłanialność wód opadowych jest zdecydowanie lepsza i zakończyła się też budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ulicy Szczygłów. Więc to jest to, co już udało się wykonać dzięki tym pracom. Natomiast oczywiście mamy też kolejne pomysły i kolejne projekty. Wśród nich jest m.in. budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Pierwiosnków, Pelargonii. To ulica Żarnowcowa, Szramka i część ulicy Sołtysia. I w ramach tych prac powstanie też podziemny zbiornik retencyjny. Ponad 60 metrów on będzie miał i objętość około 120 metrów sześciennych, więc też całkiem sporo tych wód opadowych do niego wejdzie. I tu także, tak jak w poprzednich przypadkach, te wody mogą być wykorzystywane właśnie chociażby do podlewania czy też sprzątania ulic, ale projekt obejmuje też zadania w rejonie ulicy Wojska Polskiego, Kostki Napieralskiego, Sępiej, Tunelowej, Orlej. W tych lokalizacjach oprócz rozbudowy i modernizacji kanalizacji przewidziano tam również zadania związane z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, a więc powstawanie chociażby ogrodów deszczowych czy też skrzyń rozsączających właśnie po to, aby tam też odbiór tej wody deszczowej był zdecydowanie lepszy. rzeczy. Ten projekt też obejmuje nasadzenia drzew i krzewów, więc tutaj wszechstronnie dbamy o zieleń, ale właśnie też o odbiór tych wód opadowych, ale też te działania i te blisko 110 milionów złotych, to są też, można powiedzieć, projekty miękkie, projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Tu chcemy przede wszystkim zwiększać świadomość mieszkańców właśnie w obszarze gospodarowania wodą i adaptacji do zmian klimatu. I ten projekt zakłada organizację spotkań z mieszkańcami, prowadzenie kampanii, czy też umieszczenie tablicy edukacyjnej przy ogrodzie deszczowym. Więc to wszystko ma na celu po prostu uświadomienie naszych mieszkańców dotyczące tego, jaki jest bezpośredni wpływ ludzi na bezpieczeństwo powodziowe, jaka jest rola retencji wód dla utrzymania bezpiecznych poziomów zasobów wodnych. Więc to jest cały szeroki projekt, można powiedzieć, że kompleksowo przeprowadzony, bo z jednej strony, tak jak wspominałam, takie twarde inwestycje w infrastrukturę, z drugiej strony działania edukacyjne, właśnie po to, aby od A do Z zadziałać w tym aspekcie wód i opadów retencyjnych. Mamy przecież doświadczenia, wiemy, jak to bywa w ostatnich latach, wiemy o tym, że te zmiany klimatu są widoczne, wiemy o tym, że coraz częściej mamy do czynienia z takimi intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu. Stąd staramy się jako miasto jak najlepiej przygotować właśnie do takich aspektów i stąd te elementy, takie jak inwestycje w kanalizację, czy też kwestia budowy zbiorników retencyjnych, których zresztą już trochę w Katowicach mamy.
3: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Amd Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni przynajmniej w niedzielę nad ranem. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Będzie o zdrowiu, a w zasadzie o historii, która zakończyła się dobrze, a mogło być zupełnie inaczej.
2: Bartłomiej Banachowicz, ratownik, Fundacja Reakcja. Mówimy o bardzo niezwykłej historii. Historia, która nie zdarza się tak często. Mówimy o historii osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia i ta osoba dzisiaj jest nadal z nami. Co więcej, cieszy się życiem, a statystyki pokazują, że niestety szans na to dużych nie miała, co jest właśnie niezwykłe. A niezwykłe jest też to, że jest tu z nami dzięki pomocy świadków zdarzenia, bo to właśnie oni, w związku z tym, że zadziałał cały łańcuch przeżycia, to właśnie dzięki nim ta osoba, Krzysiek, jest dzisiaj tutaj razem z nami.
1: I właśnie Krzyśka witamy w naszym studio.
3: Krzysiek z tej strony, bardzo miło mi Państwa powitać. W listopadzie 24 roku doszło mnie do zatrzymania krążenia i tylko dzięki świadkom, kolegice z pracy, który zaczął mnie reanimować, dzisiaj mogę mówić o pierwszej pomocy i być wolontariuszem Fundacji Reakcja, cieszyć się życiem. Zostałem w międzyczasie tatą, więc mam największy cud w domu. Obok mojej żony jeszcze jest nasz synek kochany Felix, którego pozdrawiam z tego miejsca. Jestem z Poznania, doszło tego pod Poznaniem, pracuję pod Poznaniem. Przyjechałem rano do pracy, no i godzinkę po, to było już czyli około 7:40, nagle upadłem. No i wtedy zaczęła się największa walka wszystkich w biurze, w tym mojego kolegi z pracy Henryka, który po prostu walczył o mnie jak lew, nie oddał mnie przez 15 minut do czasu przyjazdu pogotowia, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. Mogę się domyśleć, jaki to jest potężny wysiłek, reanimować kogoś przez tak długi czas, bo obudziłem się 19 dni później w szpitalu i z czasem później dowiadywałem się faktów, co się wydarzyło i dlaczego znalazłem się w szpitalu. Pierwszym momentem, który pamiętam, był pan doktor Arek w szpitalu Józefa Strusia w Poznaniu, który się pojawił nade mną i się zapytał, czy chcę do kogoś zadzwonić. Jak na osobę po 19 dniach w sedacji, czyli w tak zwanej tej śpiące farmakologicznej, wyrecytowałem mu numer telefonu z pamięci, chyba był trochę zaskoczony tym, że osoba po godzinnej reanimacji, po nagłym zatrzymaniu krążenia po 19 dniach potrafi powiedzieć numer telefonu z pamięci.
1: Jak teraz wygląda twoje życie na co dzień?
3: Na co dzień moje życie praktycznie dużo się nie zmieniło. Dalej jestem aktywną osobą. Po pół roku, po nagłym zatrzymaniu krążenia, wróciłem do pracy. Mogę powiedzieć, że w pracy jedna rzecz się zmieniła. Zawisło AED na ścianie, które jest do użytku publicznego 24h na 7 dni w tygodniu. Więc gdyby kiedykolwiek się na osiedlu obok wydarzyła jakaś, oby nie wydarzyła się taka sytuacja, jest to urządzenie, które można użyć, wręcz trzeba użyć i mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, że to urządzenie u nas wisi. Chcę tylko szerzyć dobro, dostałem szansę życia, drugiego życia, mam drugie urodziny, na której nie dostaję prezentów, ale i tak jest fajnie. To drugie życie chcę wykorzystać też pomagając fundacji, tutaj Fundacji Reakcji, którą znalazłem. Nie zapomnę pierwszego momentu, jak znalazłem ich na Facebooku i zobaczyłem, że są szkolenia z pierwszej pomocy tutaj obok Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Poszedłem i zapytałem się pana na dole, czy tutaj są te zajęcia i z kimś mogę się skontaktować. No i przyszła Ola. Super pozytywna osoba i powiedziałem w skrócie, o co chodzi. Powiedziała, żebym napisał maila i że Bartek się ze mną skontaktuje.
1: I Bartek się skontaktował, tak właśnie było.
2: Tak właśnie było. Bartek się skontaktował. Na początku też w ogóle nie wiedzieliśmy, jak postąpić w takiej sytuacji, bo sama historia jest niezwykła. Wiemy naprawdę, że też nas, jako osoby, które uczą tej pierwszej pomocy, spotkał niezwykły zaszczyt obcowania z taką osobą jak Krzysiek i bardzo się cieszymy, że tu właśnie z nami Krzysiek zdecydował się współpracować, ale oczywiście nie zostawiamy tego dla siebie. Jakby tą historię Krzyśka właśnie chociażby dzisiaj chcemy szerzyć. Chcemy szerzyć przede wszystkim w Poznaniu, ale też nie tylko. Chcemy tłumaczyć wszystkim, że udzielanie pierwszej pomocy jest kluczowe do tego, żeby osoby w nagłym zatrzymaniu krążenia mogły po prostu przeżyć.
1: Przypomnijmy, że w Poznaniu jest sporo urządzeń AED.
2: Dokładnie tak. AED, automatyczne defibrylatory zewnętrzne, to są urządzenia, które są dostępne dla mieszkańców, dla mieszkanek Poznania. Można z nich korzystać, a powiedziałbym, że nawet trzeba, kiedy jest taka konieczność. Pamiętajmy, że kiedy jest taka konieczność, czyli dochodzi właśnie do nagłego zatrzymania krążenia. O tym, jak rozpoznać na przykład to nagłe zatrzymanie krążenia, można dowiedzieć się chociażby ze szkoleń, bezpłatnych szkoleń pierwszej pomocy, które odbywają się w Centrum Forum Inicjatyw Rodzinnych, na które gorąco wszystkich zapraszamy, ponieważ są jeszcze wolne terminy. Natomiast to, czy AED znajdują się w przestrzeni publicznej, to też jest nasza odpowiedzialność. Dlatego gorąco zachęcam do tego, żeby zainteresować się, czy w naszej wspólnocie na przykład mieszkaniowej, czy na naszym osiedlu, czy w szkole naszych dzieci, czy w naszym miejscu pracy znajduje się takie urządzenie, a jeśli nie, to o to zadbać. To jest nasza odpowiedzialność, nasz obowiązek, aby takie urządzenie po prostu się w tym miejscu pojawiło.
1: Przypomnę, że z nami jest Krzysiek, który właśnie, tak jak powiedział, dostał drugie życie. Jaka była reakcja twojej rodziny?
3: Wielkie szczęście rozpoczęło się dla nich i dla mnie również, zwłaszcza dla nich w momencie wybudzania mnie, gdzie moje czynności zaczęły wracać. W tym momencie wiedzieli, że już jest lepiej. Szczęście pełne mojej rodziny zaczęło się też dopiero po tym, jak zacząłem się rehabilitować, zaczęły moje mięśnie wracać z powrotem do funkcjonalności, bo po 19 dniach leżenia na łóżku przy biernej rehabilitacji, która jest jakże ważna również, dlatego chciałbym też również pozdrowić panią rehabilitantkę, jest super osobą, powiem tak, no, nie popędzała mnie, wręcz stopowała w rehabilitacji, to wszystko razem, ten cały proces powrotu do życia, a później to, że wychodzę już o własnych siłach, na własnych nogach ze szpitala, bez chodzika, bez pomocy. To, że pamiętam, gdzie się znajduję, że wyjdę z domu, się nie zgubię, bo też były takie obawy, że mój mózg może gdzieś tam jednak mieć jeszcze uszczerbek jakiś i mogę po prostu wyjść z domu i nie pamiętać, gdzie się znajduję i jak wrócić. Na szczęście zero uszczerbku neurologicznego. Mój mózg super funkcjonuje, wszystko pamiętam, więc pełne szczęście zaczęło się dopiero jak się wybudziłem, bo do momentu wybudzenia pacjenta z sedacji, z tej śpiączki farmakologicznej, to cały czas nic nie jest oczywiste. Dla lekarzy i dla rodziny rokowania były złe na samym początku, ale obecnie są, jak widać, najlepsze, jakie mogły być. Rzadko się zdarzają, jest to promil pacjentów, jak to mi mówili lekarze. Ale cieszę się być w tym małym promilu pacjentów, którzy mogą mówić o tym, jak pierwsza pomoc jest ważna, nie bać się reagować, po prostu działać instynktownie, nie trzeba tego robić perfekcyjnie, wystarczy zacząć.
1: Wystarczy zacząć, to jest bardzo ważne. Czy po tym zdarzeniu, po tej twojej historii, twoja czujność jest jeszcze większa? Idziesz ulicami Poznania, jedziesz tramwajem, dochodzi do różnych sytuacji. Jesteś gdzieś tam bardziej wyczulony, ktoś zasłabnie, coś się wydarzy.
3: Wyczulony oczywiście bardziej jestem. Gdzieś tak bardziej, jeszcze bardziej obserwuję otoczenie, a jeszcze bardziej zwracam uwagę na AED, gdzie się znajdują. Czasem już nawet sobie podchodzę do szybek i patrzę, czy w AED jest naładowana bateria i czy elektrody są ok. Bo to jest też ważne, nie oprócz tego, żeby AED było gdzieś dostępne, ale żeby było sprawne. Żeby można było go użyć w razie takiej sytuacji, jak mi się zdarzyła. Wówczas nie było AED, ale się udało uratować. Mam nadzieję, że więcej osób uda się uratować, zwiększając świadomość ludzi, że pierwsza pomoc nie jest niczym trudnym, bo u mnie w pracy nikt wcześniej nikogo nie musiał reanimować, robili to pierwszy raz, zrobili to najlepiej jak potrafili, podzielili się jakoś tymi zadaniami, zrobili ten chaos, ale ten chaos jest świetny, jeżeli ratuje ludzi.
2: Jak najbardziej, szczególnie, że jeśli chodzi o AED, to tak naprawdę brak defibrylacji w trakcie, jakby przez każda minuta bez defibrylacji powoduje obniżenie przeżywalności danej osoby o mniej więcej 10%. Co więcej, Krzysiek mówi tutaj o tym, że znajduje się w promilu osób, które wyszły z tego nagłego zatrzymania krążenia. No, należy zauważyć, że w Unii Europejskiej mamy takie statystyki, że ta przeżywalność jest mniej więcej w okolicach 7-8%. Natomiast ona się waha. I ona się waha w zależności od regionu. I to wahanie jest czasem od jakby 3% na przykład do 20-30%. Teraz pytanie, dlaczego w niektórych regionach ta przeżywalność jest większa, a w niektórych przeżywalność jest mniejsza. I właśnie najprostszą odpowiedzią jest to, że różni się odsetek osób, które udzielają tej pierwszej pomocy, które podejmują się udzielenia pierwszej pomocy. W Polsce tak naprawdę tylko co druga, trzecia osoba, u której dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, będzie miała uciskaną klatkę piersiową. To nie jest za dużo. a to też nie jest trudne. Chodzi po prostu o uciskanie klatki piersiowej. Także to jest umiejętność, którą teoretycznie wszyscy ćwiczymy. Czy naprawdę wszyscy zupełnie olewamy szkolenia BHP, które mamy w pracy, czy nie pamiętamy już nic ze szkoleń, które mieliśmy w szkole? Wiadomo, że ta wiedza się przydawniej, trzeba ją aktualizować, ale czy naprawdę jako społeczeństwo, jako poznaniacy, jako mieszkańcy Poznania, nie jesteśmy gotowi do tego, żeby wykonywać tak prosty ruch, jak uciśnięcia klatki piersiowej i tylko dlatego dopiero co druga, trzecia osoba będzie miała ją uciskaną, gdy dojdzie u niej do nagłego zatrzymania krążenia? Myślę, że nie, że stać nas na więcej. I jako Poznań możemy to pokazać, chociażby właśnie starając się o więcej urządzeń AED, o więcej defibrylatorów w przestrzeni publicznej, czy uczestnicząc w bezpłatnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy.
1: I przede wszystkim nie bójmy się AED, gdy jesteśmy świadkami jakiegoś zdarzenia.
2: Tak, jak najbardziej. AED jest urządzeniem inteligentnym. AED, defibrylator AED jest urządzeniem, które prowadzi nas krok po kroku. Zacznijmy od tego, że już przy samym AED jest instrukcja, jak zdjąć to AED, jak je włączyć. A gdy je włączymy, to dopiero dzieje się magia. To jest magia, ponieważ urządzenie samo mówi, co powinniśmy zrobić. Wydaje nam głośne komunikaty głosowe. Jeśli czegoś nie zrobimy, to powtarza. Także jest to bardzo proste i nawet dzieci potrafią z tego korzystać.
1: To na koniec, Krzysiek, do ciebie pytanie. Powiedziałeś, otrzymałeś drugie życie. Jakie są twoje plany? Wszedłeś tutaj do nas, do studia z uśmiechem, z optymizmem i rozumiem, że tak właśnie chcesz iść przez życie.
3: Tak mam zamiar iść. Wcześniej też byłem, przed tym momentem byłem uśmiechnięty, który zrobił pewną przecinek w moim życiu. Teraz idę dalej z wielkim uśmiechem. Jest nawet jeszcze większy, bo wiem, jak cenne jest ludzkie życie i jak trzeba doceniać te drobne chwile. To, czy pada deszcz, czy świeci słońce, naprawdę schodzi na drugi plan. Najważniejsze jest być dobrym człowiekiem, udzielać pierwszej pomocy, nie bać się tego, nie być obojętnym, po prostu działać empatycznie. Więc wiem, jakie olbrzymie mam szczęście, siedząc teraz tutaj w studiu z Bartkiem i z panem i mówić o tym, jak ważna jest pierwsza pomoc i szerzyć ją również z fundacją na szkoleniach z pierwszej pomocy tutaj w Centrum Inicjatyw Rodzinnych między innymi i cieszyć się życiem.
2: No chyba nic dodać, nic ująć tak naprawdę. Nam pozostaje cieszyć się, że Krzysiek jest razem z nami, że jest tak pozytywną i empatyczną osobą i mam nadzieję, że właśnie tą pozytywnością i tą empatią zarazi też innych właśnie do udzielania pomocy, a jeśli nie udzielania pomocy, to chociaż do dowiedzenia się, jak tej pomocy udzielić.
1: Naszym słuchaczom przypomnę, że dziś gościli u mnie
2: Bartek Banachowicz z Fundacji Reakcja.
3: Krzysztof Czajka, przeszedłem nagłe zatrzymanie krążenia, jestem wolontariuszem Fundacji Reakcja.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy.
1: Poznań, Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
0: Cała prawda. Antyradia.
4: Na remont placu Narutowicza Warszawa czekała kilkanaście lat. Nie będzie rewolucji, ale prace spowodują utrudnienia. O zmianach i utrudnieniach z Violetą Rosłaniec ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta rozmawiał Piotr Lędzion.
5: Docelowo plac Narutowicza zostanie zmodernizowany i odczują to przede wszystkim piesi oraz osoby, które będą chciały wypocząć w tym miejscu, ponieważ wreszcie będzie taka możliwość. Powstaną nowe ławki i nowe pergole, co będzie stanowiło małą architekturę. Natomiast dla kierowców zmian nie będzie dużo. Głównie będą dotyczyły poprawy bezpieczeństwa w związku ze zmianą miejsc parkowania.
6: Bardziej rewolucyjne będzie zagospodarowanie zieleni w tym miejscu. Zieleni, która będzie pełniła dwojaką funkcję.
5: Zieleń zarówno będzie wyciszać, co przede wszystkim piesi i mieszkańcy odczują przy zielonym torowisku. Natomiast zieleń będzie też dodatkowo oczyszczać powietrze, no i przede wszystkim stanowić ważny aspekt wizualny, ponieważ wprowadzimy nowe nasadzenia drzew i krzewów, a także nową roślinność.
6: Zanim nastąpią te zmiany, musimy jednak pogodzić się z małymi utrudnieniami. Powiedzmy trochę o harmonogramie i tym, jak te prace wpłyną na ruch.
5: Harmonogram prac jest przewidziany do końca tego roku. Głównie utrudnienia w pierwszej połowie prac związane będą z przebudową torowiska. Aktualnie z ulicy Uniwersyteckiej wyjazd będzie możliwy tylko w ulicę Akademicką. Następnie przy zmianach, które będziemy prowadzić, kierowcy odczują je, gdy będą chcieli zaparkować samochód, ponieważ droga będzie zamknięta.
4: Rozmawiał Piotr Lędzion.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Wdzięczność można okazywać na wiele sposobów, bardzo różnie. No ktoś powie dziękuję, ktoś udostępni zapis wszystkich swoich koncertów z 30 lat. Grateful Dead połączyli jedno z drugim, dziękują fanom i wrzucili właśnie dlatego do sieci ponad 420 swoich koncertów, a wśród nich ponad 20 niepublikowanych wcześniej nagrań. Trochę przegiąłem mówiąc, że to jest wszystko, co zagrali, no bo kolejne publikacje będą pojawiały się co wtorek, także zdecydowanie archiwum jest głębsze niż to, co już dostaliśmy. Ale oczywiście jest i haczyk. Za dostęp trzeba zapłacić. No, to jest taka wdzięczność nie za darmo. Ja wdzięczność wyrażę dziś inaczej, dwoma podwójnymi biletami na koncert z muzyką Genesis. Zainteresowani? Trzymajcie się Antyradia. Pełnia kultury odjeżdża. Grzegorz Kornacki, zapraszam.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Mówi pan o filmach, tak? W takim razie chciałbym powiedzieć o moim koncepcie serialu. Nazywa się Chromusie i opowiada o tym, jak dinozaur z Chrome, z Google Chrome, nie ma internetu i szuka przyjaciół. Takiego maila dostałem od pana Witka. Panie Witku, ja mam kontrpropozycję. Film, który może pana zainteresować. Do sieci trafił zwiastun survivalowego thrillera Hungry o starciu człowieka z głodnym hipopotamem. Otóż na tego hipopotama natrafia grupa turystów, którzy szukają mocnych wrażeń i zbaczają ze szlaku. Wyczuwam klimat gdzieś tak pomiędzy kokainowym misiem, morderczą oponą a rekinado. No i ten serial Chromusie też gdzieś tu może o to zahaczać. Jak to wyjdzie? Przekonamy się 23 czerwca. Wtedy będzie premiera tego właśnie dzieła.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Najlepsze, co ma Judas Priest na jednej płycie. No, ambitne zadanie, żeby zmieścić to wszystko na jednym krążku, ale panowie z zespołu najwyraźniej nie mają problemu z wydzieleniem swoich zupełnie najlepszych kawałków, które są esencją tej kapeli. Zapowiedzieli kompilację największych przebojów, a lista tych przebojów będzie różna, no bo w wersji CD dostaniecie 16 kawałków. No dobra, tutaj jeszcze da się coś zrobić, ale na winylu będzie ich tylko 10. Sam winyl natomiast, tak dla osłody, będzie w różnych kolorach. Można będzie sobie wybrać klasyczny czarny albo niebieski. Premiera tych wszystkich wersji, czy CD, czy winylowej, kolorowej, czy nawet w streamingu 19 czerwca. A trochę później Judasi zagrają w Polsce w lipcu, 28 lipca. No i wydaje mi się, mogę się mylić, ale tak podejrzewam, że wydanie kompilacji tuż przed trasą koncertową nieco sugeruje, na co będzie nacisk w setliście. Zainteresowani jeszcze bardziej niż dotąd? Mamy bilety w Antyradiu, także trzymajcie się blisko. Ale to jeszcze nie dziś. Dziś mam dla was wejściówki na koncert z muzyką Genesis, co też polecam. Pochylimy się jeszcze nad tym tematem za jakiś czas.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
1: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Gold.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nowi Stąsi, coraz bliżej. Mówiłem już trochę o tej nadchodzącej płycie i rusza coraz śmielej kampania promocyjna. Otóż w miastach na całym świecie, w tym i w Polsce, zaczęły pojawiać się plakaty z charakterystycznym jęzorem, a towarzyszą mu napisane w różnych językach, w tym po polsku, słowa języki obce, foreign tongues, bo to według przecieków będzie właśnie tytuł nadchodzącej nowej płyty Stąsów. Jak już mówiłem wam w pełni kultury, te przecieki i plotki mówią o premierze 10 lipca, bo winyl wydany przez Stąsów jako The Cockroaches miał cenę 10 euro i 7 eurocentów, albo 10 dolarów i 7 centów. Ale to nie jest wszystko, jeśli chodzi o machinę promocyjną The Rolling Stones. Zespół przygotowuje też specjalne playlisty dla fanów w różnych krajach, w tym i dla fanów w Polsce. Kapela serwuje 50 najpopularniejszych kawałków w danym kraju. I to dotyczy krajów, w których Stąsi są najczęściej słuchani. Wisienka na torcie jest taka, że to jest 50 kawałków, ale z wyłączeniem największych hitów. Takie zestawienie dostanie 30 krajów. Polska, jak już wspomniałem, swoje już ma. Znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Pożegnanie w polskiej muzyce. Mariusz Duda pożegnał się z zespołem Riverside. W oświadczeniu muzyk poinformował, że opuszcza zespół po 25 latach, bo sytuacja w grupie nie jest już taka, jakiej by oczekiwał i nie pozwala mu realizować się jako muzykowi, zadowolonemu muzykowi. Duda teraz skupi się na swojej działalności solowej, no i na rozwijaniu projektu Lunatic Soul, na co wielu zresztą czekało, więc są tu zdecydowanie też plusy w tej historii.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.
6: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Czekaliśmy, no i jest. Marilyn Manson znów ruszył w trasę koncertową z nowym składem. Podczas koncertu w Kalifornii pierwszy raz na gitarze prowadzącej pojawił się Nick Annis, znany ze współpracy m.in. z Dorothy, a do składu wrócił basista Tim Scold. Jeśli chodzi o nowości w setliście, na razie niestety nie ma. Czekam z niecierpliwością, no bo już od miesięcy zapowiadany jest album One Assassination Under God Volume 2. Czekam cały czas na to i na to, czy pojawi się jakkolwiek właśnie w setliście trasy, która już ruszyła i która zahaczy Europę, bo przypomnę, Marilyn Manson wystąpi w Polsce 18 lipca w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety będą w Antyradiu, spokojnie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Wakacje na Karaibach. No brzmi jak marzenie, prawda? Niektórzy spędzą je na Karaibach wirtualnych. Chodzi o grę Assassin's Creed, uwielbiana przez fanów. Assassin's Creed odsłona pod tytułem Black Flag wróci w odświeżonej wersji 9 lipca. Black Flag możecie kojarzyć, bo tak naprawdę ta odsłona gry debiutowała 13 lat temu. Ale teraz przyszła gruntowny lifting, co ma być zdecydowanie widać i zdecydowanie czuć w poprawionych mechanikach. Akcja całej gry jest osadzona w XVIII wieku na Karaibach właśnie i w złotej erze piractwa tego morskiego, ma się rozumieć. Sam tytuł ukaże się na PC-tach i na konsolach nowej generacji, jak wspomniałem, już 9 lipca, czyli wakacje, Karaiby. No, będzie pięknie, tylko zasłońcie rolety, żeby nie świeciło w ekran.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Letnie uderzenie z pełną rozpiską. Wiemy, kto o jakiej godzinie zagra podczas tegorocznego, pierwszego Summer Punch Festival, czyli tego właśnie wydarzenia, które będzie w czerwcu na letniej scenie progresji w Warszawie. Tak konkretnie to będzie 18 i 19 czerwca. Oczywiście nie będę tutaj czytać całej rozpiski, poszczegóły odsyłam na sociale wydarzenia, ale tak ogólnie rzecz biorąc powiem tak. Otwarcie terenu o 14 w oba dni, koncerty na dwóch scenach będą ruszały godzinę później, czyli o 15. I tutaj trochę rozwieję obawy osób, które podejrzewały, że letnia scena progresji będzie musiała kończyć o 22. Otóż nie, koncerty potrwają do 23 i w czwartek, i w piątek. A dni będą zamykać Bad Omens i Three Days Grace. Bilety oczywiście, że będą w Antyradiu, a teraz już dobrze, przejdźmy do rzeczy. Jak już mówiłem, mam dla was bilety na koncert z muzyką Genesis. Za chwilę je rozdam.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Ponad 2 godziny muzyki Genesis na żywo. No, brzmi dobrze? Brzmi, tym bardziej, że i wykonanie będzie dobre. Przed nami seria koncertów The Watch, zespołu, który porwał się na repertuar Genesis właśnie. Kapela gra materiał z lat 1970-76, czyli kawałki z takich albumów jak A Trick of the Tail, Nursery Crime czy The Lamb Lies Down on Broadway. Przed nami w nadchodzącym tygodniu będą 4 koncerty właśnie z tego cyklu. The Watch wystąpią w Katowicach, w Warszawie, Poznaniu i w Bydgoszczy, a ja mam dla Was 2 podwójne wejściówki do poznańskich 2 progów, 8 maja w piątek. Pytanie proste. Wymieniłem 3 płyty Genesis. Która z nich była pierwszą nagraną z Philem Collinsem i Steve'em Hackettem? Czekam na odpowiedzi pod adresem grzegorz.kornacki@antyradio.pl. Odezwę się do zwycięzców. Przypomnę, 2 podwójne wejściówki na The Watch Place Genesis w 2 progach w Poznaniu. Go, go, go! Dajecie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Po reklamie.
2: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Metallica. No, dużo będzie działo się wokół tego zespołu w najbliższych dniach i tygodniach. W zasadzie nie wiem, od czego zacząć, ale może w takim razie od ostatniego ogłoszenia. Otóż panowie planują reedycję albumu Reload. To będzie takie wydawnictwo wzorem ostatnich reedycji wielu albumów, czyli dostaniemy zremasterowaną płytę na CD, na podwójnym winylu, na kasecie magnetofonowej. Będzie też wersja rozszerzona do 3 CD, no ale clue całego programu jest wielki limitowany box. Tam będzie album Reload na winylu, będzie album na CD. W sumie płyt CD będzie 15 z różnymi demami, riffami, występami na żywo i niepublikowanymi dotąd materiałami. Podobnie sprawy się mają z 4 DVD, które trafią do tego pudełka. Wszystko to ma być okraszone dodatkowymi kostkami gitarowymi, laminatami, plakatami czy specjalną 128-stronicową książką. Premiera tego boxu 26 czerwca, ale to nie wszystko. Wcześniej, 6 maja, na półki księgarni z kolei trafi książka Historia w 180 kawałkach. I to ma być historia Metalliki od pierwszego riffu do ostatniego albumu 72 Seasons. Całość na 500 stronach w takim formacie konkretnym, bo ale albumowym. Także jest to wydawnictwo, które można bez wstydu komuś nawet sprezentować. Jeszcze mało? Przypominam, w tym miesiącu koncert Metalliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do tego jeszcze będziemy wracać i na pewno będziemy do tego wracać bardzo niedługo, bo jutro w Antyradiu rusza tydzień z Metalliką. Będzie się działo.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Freddie Mercury czy Michael Jackson? No, bluźnierczo brzmi to pytanie na antenie Antyradia, ale nie bez powodu je zadaję. Otóż zadebiutował w minionym tygodniu film Michael, czyli taka, no, coś co udaje biografię Michaela Jacksona, tak bym to określił. I okazało się, że w premierowy weekend ta produkcja zebrała prawie 220 milionów dolarów, czyli więcej niż historia Queen, Bohemian Rhapsody, który był też bardzo dobrze przyjęty przez publikę. Michael pobił nawet otwarcie hitu science fiction, czyli filmu Hail Mary z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Natomiast opinie, bo wspomniałem o opiniach. No te, jeśli chodzi o Michaela, są zdecydowanie skrajne. Widziałem fanów piejących z zachwytu, fanów Michaela Jacksona, ma się rozumieć. No ale krytycy filmowi mówią, że to jest totalny gniot. Co zresztą mogą sugerować już zwiastuny, w których widać, że fabułą ta produkcja nie grzeszy. Widzieliście może? Dajcie znać, jak tam wrażenia. A może chcecie coś powiedzieć o Bohemian Rhapsody, czyli filmie, który już parę lat ma na swoim filmowym karku. Ja tym filmowym wątkiem kończę na dziś. Dziękuję za tę pełnię kultury. Zapraszam na następną za tydzień. Zapraszam na Prawdę Antyradia już jutro i na Rock Newsy też jutro i na program Konrada Czubaja już za chwilę. A tymczasem do usłyszenia. Grzegorz Kornacki. Pa!
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
0: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
7: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na MediaExpert.pl, tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert. MediaExpert, taniej masz.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
11: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milk.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Minęła godzina 10, Konrad Czubaj, dzień dobry, witam serdecznie i rozpoczynamy Skok w Rok w niedzielę 3 maja. Zapraszam oczywiście jak co niedzielę do godziny 14, a niebawem zajrzymy do Tatr. Jak sądzę, bardzo obleganych teraz, na majówkę, ale to nie o tłumach będzie mowa. A w tej godzinie poskaczemy m.in. Soundgarden, Siderem czy Alice in Chains.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, trwa majówka, no generalnie pogodna w tym roku, a w Tatrach żegnamy zimę, ponieważ 3 maja to jest ostatni dzień kursowania kolejki krzesełkowej w kotle gąsienicowym, a więc to oznacza koniec sezonu na szusowanie po Kasprowym Wierchu. Oczywiście śnieg będzie się jeszcze utrzymywał w wysokich partiach Tatr, więc no, przez długie tygodnie trzeba być jeszcze przygotowanym na zimowe warunki, zwłaszcza po północnej stronie. Mi się raz zdarzyło zjechać śnieżną rynną na przełomie maja i czerwca na Orlej Perci, ale zatrzymałem się zawczasu.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
1: Antyradio. Najlepszy rok na

0: AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Kok w rok w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, Niemcy masowo emigrują. Czytam, że nie czują się już tak dobrze w swoim kraju. No i to dotyczy m.in. emerytów, ale także rodzin z dziećmi. Chodzi o wysokie podatki, o rosnące koszty życia oraz tutaj cudzysłów, systemy, które nie działają już niezawodnie. Tak, wiadomo.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Kończymy już pierwszą godzinę Skoku w Rok. No i będzie taka informacja, proszę Państwa, prozdrowotna, bo czytam, że przetworzona żywność szkodzi mięśniom. Otóż dieta bogata w wysoko przetworzone produkty powoduje odkładanie się w mięśniach tłuszczu. No i dzieje się tak niezależnie od ilości spożywanych kalorii oraz ćwiczeń. A więc nawet gdybyśmy ćwiczyli bardzo dużo po spożywaniu jakiegoś tam niedobrego fast foodu, nie przyniesie to większych korzyści. Także w ogóle należy unikać tego typu, przypomnę, wysoko przetworzonej żywności.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Po reklamie.
0: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rock w Antyradiu.
1: Przed momentem Michael Stipe i Andrew Watt, a ja przypomnę, że Michael Stipe pracuje cały czas nad nowym albumem. Co prawda trochę mu to zajmuje, bo to już kilka lat on nad tym albumem pracuje, ale wyczekane będzie lepiej smakować. A my rozpoczynamy drugą godzinę Skoku w Rock w niedzielę 3 maja. Konrad Czubaj, dzień dobry, kłaniam się, a w tej godzinie m.in. The Rolling Stones i też wieści na temat nowego albumu.
0: Skok w Rock w Antyradiu.

0: Rock w Antyradiu.
1: Na ulicach różnych miast pojawiły się, proszę Państwa, tajemnicze białe plakaty z czarnymi napisami. No i to, co łączy te wszystkie napisy, to to, że zawierają one napis "Języki obce", tylko właśnie w różnych językach. No i na takie plakaty można natrafić także w Warszawie. To najprawdopodobniej jest zapowiedź nowej płyty The Rolling Stones, która ma nazywać się Foreign Tongues. Przypomnę także, że zespół w kwietniu pod szyldem The Cockroaches wydał w ograniczonym nakładzie winylowy singiel. Natomiast oficjalna zapowiedź nowej płyty ma się ukazać w maju.
0: Skok w rock w Antyradiu.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrabki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tato, zabrakło dla lalek domku.
7: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
8: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
9: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Rock w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, powraca temat owadów w żywności. Ostatnio przeprowadzono badanie, w którym naukowcy sprawdzili, jak konsumenci oceniają pieczywo pszenne wzbogacone mąką ze świerszcza domowego. No i młode kobiety biorące udział w badaniu najlepiej oceniły chleb kontrolny, czyli pszenny. Odrobinę gorzej ten z 10% zawartością owadów, a najgorzej pieczywo, w którym mąka ze świerszczy stanowiła aż 20%. No krótko mówiąc, im więcej mąki owadziej, tym gorzej. Aczkolwiek chleb z owadem odznaczał się większą ilością białka, żelaza i cynku, więc jakieś zalety to ma.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Kok w Rock w Antyradiu.
1: I w ten oto sposób razem z brodaczami z ZZ Top kończymy drugą już godzinę Skoku w Rock. Cały czas przy mikrofonie z wami Konrad Czubaj, który powróci to oczywiście w przyszłej godzinie, ale zdążę jeszcze powiedzieć o tym, że młodzież nam się trochę rozleniwiła, proszę państwa. Po pandemii młodzież jest mniej aktywna fizycznie, szczególnie rzadziej chodzi pieszo lub wybiera aktywny dojazd do szkoły. Wynika z badania naukowców z Polski i Czech. No ale jak zawsze młodzież jest bardzo aktywna w przestrzeni cyfrowej. No gdzieś aktywnym trzeba być.
0: Skok w Rock w Antyradiu.

Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Rok w rok w Antyradiu.
1: Majówka trwa, Antyradio gra, a w kolejnej godzinie wita się z wami Konrad Czubaj. Już minęła godzina 12, a w tej godzinie no naprawdę będą moce gitarowe, proszę państwa, zaprzężone. Eric Clapton zagra między innymi, a także Jimi Hendrix.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Bangkok w Rock w Antyradiu.
1: Kilka dni temu Eric Clapton zagrał koncert w Krakowie, który był ponoć magiczny. Magiczny. A momentami wielotysięczna publika była cicho, jak makiem zasiał. No niestety mnie na tym koncercie nie było, ale poczytałem sobie trochę. Zadowoleni byli zarówno fani nieco dawniejszej twórczości psychodelicznej spod znaku Cream, ale także miłośnicy bluesa i solowej twórczości Slow Handa. No taka okazja zdarza się raz naprawdę na dużo lat, bo ostatnim razem Eric Clapton był u nas bodaj 13 lat temu. Czy będzie następna okazja? Trudno powiedzieć, ale chyba raczej nie, więc naprawdę to była wyjątkowa noc w Krakowie.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Antyradio.

0: Promocja Nie Hańbi. Nadchodzi tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Usłyszysz to na każdym Poland Roku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne?
2: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rock w Antyradiu.
1: A tymczasem przypomnę wiadomość z tego tygodnia. Otóż po raz pierwszy w historii polscy badacze nie byli w stanie dotrzeć w okolice stacji polarnej na Spitsbergenie z powodu braku śniegu, proszę Państwa. W kwietniu normalnie o tej porze jest srogi mróz i dobre minus 15 stopni, a do tego pokrywa śnieżna. A tu się zrobiło plus 5 i goła ziemia, przez co naukowcy nie mogli pomknąć na skuterach śnieżnych. No i zazwyczaj jest odwrotnie, zazwyczaj jak sypnie, to wtedy nie można się gdzieś dostać. Natomiast tutaj odkryła się ziemia, a naukowcy widocznie nie mieli ani żadnych rowerów, ani nic w podobie, no i musieli swoje plany zmienić.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Jimi Hendrix, którego duch znowu był przywołany kilka dni temu we Wrocławiu za sprawą gitarowego rekordu świata. To ja może powiem coś niepopularnego, ale Hey Joe to nie jest utwór Hendrixa, proszę Państwa. To jest cover utworu przypisywany Billemu Robertsowi, którego wersja jest skądinąd świetna. Bardzo Wam polecam posłuchać. Billy Roberts, Hey Joe. Natomiast jeśli mówimy o coverach, ten, którego słuchaliśmy przed momentem, no to też jest cover. All Along the Watchtower to jest utwór oryginalnie napisany przez Boba Dylana. Ale jeśli chodzi o te oba utwory, zawsze Jimi Hendrix robił to na swoją modłę, także w zasadzie zawłaszczał te utwory i wszyscy myślą, że to jego.
0: Skok w rock w Antyradiu.

autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrabki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
15: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Goat.

0: w Antyradiu.
1: No to rozpoczynam ostatnią już godzinę skoku w rok, po godzinie 13. Konrad Czubaj, witam, kłaniam się i towarzyszę wam już ostatniej prostej majówki i na ostatniej prostej także naszego programu, w którym to do wygrania będą bilety na koncert grupy Skillet. One się cieszyły bardzo dużym powodzeniem ostatnio. Mam jeszcze jedną partię biletów.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Podcock w Rock w Antyradiu.
1: No to ruszamy z konkursem, proszę Państwa, do wygrania teraz podwójne bilety na koncert grupy Skillet, grupy amerykańskiej, która zagra nie tylko w Warszawie 7 maja, zagra także 8 maja na A2 we Wrocławiu. Także gdybyście chcieli wybrać się na ten właśnie koncert, proszę już teraz niezwłocznie do mnie napisać konrad@antyradio.pl, a myślę, że fani na pewno wiedzą, któreż to urodziny obchodzi ta amerykańska grupa. I to jest właśnie pytanie konkursowe. Proszę wpisać tę liczbę w temacie maila do mnie konrad@antyradio.pl, które urodziny w tym roku obchodzi grupa Skillet.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Goat.
1: Antyradio. Najlepszy rok na

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Po reklamie.
0: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: Bangkok w Rock w Antyradiu.
1: Czas na rozwiązanie konkursu. Oczywiście, że fani wiedzieli, grupa Skillet obchodzi w tym roku 30 urodziny. Została założona w 1996 roku w Memphis. Zaznaczę, w Stanach Zjednoczonych, bo jeszcze jest Memphis staroegipskie. Zresztą no w ogóle tak jest, że Amerykanie to pożyczali dużo nazw z całego świata. Filadelfię na przykład, Memphis, ale także Warszawę. No, w Stanach Zjednoczonych też Warszawa istnieje. Jeśli chodzi o zwycięzców konkursu, już za chwilę się do was w tej sprawie odezwę. No i cóż, życzę udanego koncertu grupy Skillet we Wrocławiu.
0: Skok w rock w Antyradiu. We'll be right back.

0: Skok w rok w Antyradiu.
1: I tak oto, proszę Państwa, Skok w rok trzeciomajowy dobiega już końca. Bardzo dziękuję za Wasze towarzystwo, bardziej lub mniej aktywne. Cieszę się, że mogłem Wam potowarzyszyć trochę podczas tej majówki. No i cóż, usłyszymy się ponownie w przyszły weekend. Konrad Czubaj, dobrego popołudnia i do usłyszenia.
0: Skok w rok w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Po reklamie.

0: Dzień dobry w świątecznym wydaniu klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Dzisiaj niedziela, 3 maja, czyli jesteśmy właśnie wewnątrz jednego z najlepszych okresów każdego roku, majówki. YouTube i Breakout dzisiaj na dwóch ostatnich miejscach naszej liczącej 40. Oczko wyżej mamy R.E.M. Bartek Synowiec, zapraszam.
1: Klasik 38.

0: śmierci Bona Scotta niewielu pewnie wierzyło, że AC/DC znajdzie godnego zastępcę i podniesie się po tej stracie. No ale wtedy na przesłuchaniach pojawił się pewien facet z Newcastle, który zaśpiewał kawałek Nutbush City Limits z repertuaru Tiny Turner. No i wywalczył swoje miejsce w AC/DC. A potem nagrał z nimi jeden z najważniejszych albumów w historii całej muzyki rockowej, Back in Black. A tym facetem był oczywiście Brian Johnson. Lecimy dalej, teraz lata 90.
1: Classic 36.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Muzyczna krwawa jatka, bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrapki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Maneż, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
12: Poleca Antyradio.
13: Tato, zabrakło dla lalek domku.
14: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
15: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
16: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
17: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
18: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
21: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
22: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
21: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
20: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Bon Jovi.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

Gwiazda rocka z kosmosu. To miano pasuje zarówno do bohatera piosenki Ziggy Stardust, jak i do samego jej autora, czyli Davida Bowie. Przed nami propozycja do listy. Cofamy się teraz do albumu, który okazał się wielkim światowym sukcesem. Chodzi o płytę Violator z repertuaru Depeche Mode. Z niej wyciągamy propozycję do listy na dzisiaj.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL. Po reklamie.
0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
0: Klasik 30.

0: Korowa Milky Bar, tak nazywał się wydany w 2002 roku piąty studyjny album Myslowic, z którego pierwszym singlem był kawałek Acid Land, czyli to, czego przed chwilą słuchaliśmy. Ja natomiast nazywam się Bartek Synowiec, a audycja, której słuchacie, to klasyczna lista przebojów w Antyradiu, która wypełniona jest podobnymi wspominkami z lat ubiegłych. Czas na heavy metal.
1: Classic 28.

0: Iron Lion Zion, jeden z największych przebojów Boba Marleya. Dziś niewielu pamięta, że ta piosenka została wydana 10 lat po śmierci króla reggae, gdzieś wykopana z archiwów i oddana fanom twórczości Boba Marleya, dzięki czemu dziś możemy grać ją na antenie Antyradia. A teraz panowie, którzy będą bohaterami przyszłego tygodnia w Antyradiu, bo już jutro startuje tydzień z Metallicą, a jego główną atrakcją będzie możliwość wygrania biletów na koncert Metallica 19 maja w Chorzowie. Taka okazja tylko w Antyradiu. Już od jutra.
1: Classic 26.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Metallicą w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
5: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
4: Grzybica?
5: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
4: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
5: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
4: I jak ładnie się błyszczy.
5: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
4: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
5: Pirolam lakier.

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tato, zabrakło dla lalek domku.
2: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
3: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
4: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Gorąco?

KFC. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Green Day i Basket Case. Kiedy ktoś po angielsku mówi, że jest Basket Case, oznacza to zwykle, że jest w złym stanie psychicznym. Co może wyjaśniać, dlaczego w teledysku do tego numeru panowie z Green Day są w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem kolejna propozycja do listy, a będzie nią piosenka, która jako pierwsza poleciała na antenie Antyradia, kiedy wystartowaliśmy 1 czerwca 2005 roku. Tą piosenką był wielki przebój Neila Younga, Rockin' in the Free World.

autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: TV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 20.

0: Iggy Pop wraz ze swoim pasażerem melduje się w tym tygodniu na miejscu 19, a wcześniej pierwszą 20 otworzyło Alice in Chains ze swoim mocarnym Man in the Box. Bartek Synowiec, kłaniam się, słuchacie majówkowego wydania klasycznej listy przebojów w Antyradiu, ale teraz będzie ogromny spadek. W zeszłym tygodniu na pierwszym, w tym na 18.
1: Klasik 18.

0: Def Leppard, czyli szybka wycieczka do lat 80. i numer Love Bites, a oczko wyżej mamy kawałek, który przeniesie nas do roku 2006 i albumu Light Grenades, wydanego przez formację Incubus. Kawałek Anomaly, którego tytuł jest pewną grą słów, bo brzmi podobnie do słowa anomalii, czyli anomalia. O co panom z Incubus właśnie chodziło?
1: Classic 16.

0: Reklama. Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Na klasycznej liście przebojów i panowie z Pink Floyd dołożyli swoją cegiełkę i to dosłownie za sprawą kawałka Another Brick in the Wall. Mówiłem o tym, że w tym roku Polskę odwiedzają wielkie gwiazdy rocka. Od jutra tydzień z Metallicą w Antyradiu, w którym rozdajemy bilety na koncert na Stadionie Śląskim. A na panów, którzy teraz zagoszczą na antenie Antyradia, też przyjdzie niedługo czas. No i też będą bilety do zdobycia na ich koncert, który zaplanowany jest w ramach festiwalu Open Air w Gdyni.
1: Klasik 12.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
2: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
1: Dołączasz?
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manerz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Poleca Antyradio.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
10: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
11: Winiary Bookings zaprasza. Skillet, jedna z największych rokowych sensacji XXI wieku. Autorzy przebojów Monster, Hero i Fear Invincible. 7 maja, Torwar, Warszawa. Ponad 20 milionów sprzedanych albumów i koncerty, które na długo zostają w pamięci. Przygotuj się na wieczór pełen hitów i bezkompromisowej energii. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Guns N' Roses.

0: Jimi Hendrix. Alien and Farm. Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.
0: Classic 10.

0: Wcześniej Nirvana, przed chwilą Hey, czyli najpierw panowie, którzy byli bohaterami wielkiego wybuchu mody na grunge w latach 90., a zaraz po nich nasza polska odpowiedź w postaci wczesnego Heya. I tak zameldowaliśmy się w pierwszej dziesiątce majówkowej klasycznej listy. Bartek Synowiec cały czas z wami, tak jak gorące, dojrzałe single na antenie. Czas na kolejny z nich.
1: Classic 8.

Pixies z cudownie psychodelicznym numerem Where Is My Mind tym razem zasłużył u Was na miejsce siódme. Przed nami ostatnia propozycja do listy, a będzie nią wielki metalowy klasyk, który zawsze otwiera koncerty grupy Iron Maiden. Ale nie będzie to samo Iron Maiden, tylko kawałek, który panowie zawsze puszczają fanom, zanim wyjdą na scenę.

0: była firma Coral, producent lodów Top Milker.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Nadchodzi tydzień z Metaliką w Amperadiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Amperadia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Amperadio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo,
9: ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: Gorąco?

0: macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 5.

0: Toto i Afryka to niemałe zaskoczenie, bo panowie dawno nie gościli tak wysoko na klasycznej liście przebojów. Wcześniej Blair i Song 2. No i tak mamy już 2/3 podium uzupełnione. Zostało ostatnie, ale za to najlepsze miejsce. Bartek Synowiec, dzięki za dziś i za towarzystwo przez majowy weekend. Zostawiam was z The White Stripes na koniec. Do usłyszenia.
1: Klasik 1.

0: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
5: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
7: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
9: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
8: Dołączasz?
10: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL. Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
13: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dobry wieczór Państwu, jest 6 minut po godzinie 18. Piotr Frank Marciniak, witam wszystkich wielbicieli sportu. Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o świat sportu, a to dlatego, że powoli kończą się rozgrywki ligowe w wielu dyscyplinach i za moment niektórzy będą się cieszyć, inni będą płakać, a jeszcze inni wspominać, że mogli wcześniej zrobić znacznie więcej. Piękna pogoda też oczywiście zachęca do ruchu. Miałem przez chwilę taki szalony pomysł, żeby rzucić się w wir sportu, dać się ponieść emocjom, ale na szczęście, kiedy to słońce we mnie uderzyło, usiadłem nieoczekiwanie, przyciąłem komara i śniło mi się, że biegnę jak Forrest Gump. A kiedy się obudziłem, w ogóle nie byłem zmęczony. Życzę Państwu jak zawsze doskonałego odbioru Antyradia. Już niebawem zajmiemy się tym, co najistotniejsze, czyli światem sportu.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18 minut po godzinie 18. Rozpoczynamy od Sosnowca, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Dywizji 1, a w hokeju na lodzie wszystko rozpoczęło się w sobotę 2 maja od meczyku Japonia-Francja. Japończycy przegrali ten mecz 3-4. Potem do gry weszły ekipy Litwy i Kazachstanu. Kazachstan ogrywa Litwinów 4-1 i wieczorową porą Polska grała z Ukrainą. Polacy wygrali to spotkanie 3-2. W dzisiejszych meczach za nami spotkanie Kazachstan-Japonia. Japończycy bez szans przegrywają z Kazachami 0-6. Przed chwilą zakończył się mecz, w którym Ukraina pokonała Litwę 2-1, a o godzinie 19:30 Francuzi zagrają z Polakami. Będzie to nasz drugi mecz na tym turnieju i oczywiście kibice życzyliby sobie zwycięstwa z reprezentacją Francji, ale lekko nie będzie. Natomiast proszę Państwa, we wtorek Litwa-Japonia o 12:30, Francja-Ukraina o 16:00, Kazachstan-Polska 19:30, to we wtorkowy wieczór. W czwartek 7 maja Francja-Litwa, Ukraina-Kazachstan, Japonia zagra z Polakami też o 19:30. I ostatni mecz 8 maja w piątek. Kazachstan-Francja, Ukraina-Japonia i Polska-Litwa. Czy to będzie jeszcze mecz, który będzie decydował o tym, że awansujemy do elity? Trudno teraz cokolwiek powiedzieć na ten temat. Najpierw trzeba ograć dziś o 19:30 niezwykle groźnych Francuzów. Francja, żaby jedzą. Zobaczymy, czy to im pomoże. Zapowiada się ekscytujący hokejowy wieczór.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Gotowi na majówkę?
12: Tak!
11: Hamak?
12: Jest!
11: Grill?
12: Jest!
11: Zdrapki i gry Lotto?
12: Są!
13: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
15: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Po reklamie.
21: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18.38, przenieśmy się teraz na angielskie murawy, gdzie trwa 35. kolejka Premier League. Po tej kolejce zostanie już tylko 6., 7. i 8. i poznamy mistrza Anglii. Wszystko zaczęło się w piątek. Leeds ograło Burnley 3-1. Wczoraj Brentford pokonał West Ham 3-0. Wczoraj także Wolverhampton zremisowało z Sunderlandem 1-1 i w ostatnim wczorajszym spotkaniu Stroki z Newcastle pokonały Brighton 3-1. A przepraszam, wczoraj był także jeszcze jeden meczek. Lider Arsenal London grał z Fulham i wygrał na miękko to spotkanie 3-0. W dzisiejszych meczykach Bournemouth pokonało Crystal Palace 3-0. Przed chwilą, niedawno, dosłownie kilkanaście minut temu, zakończył się bardzo interesujący mecz, w którym Manchester United podejmował Liverpool. Czerwone Diabły wygrywają ten mecz 3-2. Dziś jeszcze Aston Villa kontra Tottenham, a jutro o 16:00 Chelsea zagra z Nottingham Forest i wieczorem bardzo interesujący meczyk Everton kontra Manchester City. Start godzina 21:00. Sytuacja w tabeli: Arsenal 76 punktów, 35 meczów rozegranych. City ma 33 spotkania i ma 70 punktów na koncie. Trzecie jest Manchester United, 64 oczka, 58 ma Liverpool. Piąta Aston Villa, Bournemouth na 6. Siódme jest Brentford i końcówkę zamykają Wilki. Wolverhampton tylko 18 oczek, Burnley 19. Pozycja 20-34. Tottenham. Do końca będzie zacięta walka o tytuł mistrza Anglii, a niedzielny sportowiec jak zawsze będzie trzymał rękę

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 11 minut godzina 19 trwają rozgrywki finałowe o Mistrzostwo Polski w siatkówce mężczyzn. No i proszę Państwa, w tym wielkim finale Bogdanka Luklubin gra z Aluronem CMC Warta Zawiercie. Pierwszy mecz rozegrano 25 kwietnia. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał Bogdankę Luklubin 3-0. Drugie spotkanie odbyło się 29 kwietnia i Bogdanka pokonała Aluron CMC Warta Zawiercie 3-1. Natomiast w sobotę Aluron przegrywa u siebie z Bogdanką Luklubin 0-3. Mecz numer 4 zaplanowano na 6 maja. To będzie środa o godzinie 20 w Lublinie w hali Globus. Kto wie, czy to nie będzie decydujące starcie, które zapewni zespołowi z Lublina obronę tytułu mistrzowskiego. W każdym razie, jeżeli siatkarze z Zawiercia chcą przedłużyć rywalizację do 3 zwycięstw, to będą musieli wygrać to 4. spotkanie. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że Bogdanka broni tytułu, wywalczyła także w styczniu tego roku po pokonaniu w finale Asekoresowi Rzeszów Puchar Polski i zdobyła również na początku obecnego sezonu Super Puchar Polski, a więc może zgarnąć potrójną koronę i to by było dopiero niesamowita historia.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja. 15 Gdańsk Stary Manesz. 16 Poznań B17. 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Poleca Antyradio.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 5 minut po godzinie 19, druga połowa niedzielnego sportowca. Przenosimy się do Irlandii Północnej, gdzie w dniach 4-17 maja rozpoczną się Mistrzostwa Europy U17 w piłce nożnej kobiet z udziałem reprezentacji Polski. Polki awansowały do turnieju finałowego po zwycięstwie w marcu tego roku nad Holandią 4-3. 8 reprezentacji bierze udział w tym turnieju, a przy okazji jest to również kwalifikacja do Mistrzostw Świata Kobiet U17, które odbędą się w Maroku. Proszę Państwa, w grupie A Irlandia Północna, Niemcy, Norwegia, Anglia, w grupie B Polki, Hiszpanki, Francuzki oraz koleżanki z Finlandii. 5 maja Polki o godzinie 16 zagrają z Francją, 8 maja o 19 Polska kontra Finlandia i na koniec 11 maja o godzinie 16 Polska zmierzy się z Hiszpanią. Półfinały zaplanowano na 14 maja, finał 17. Polki wystąpią na Euro U17 po raz czwarty z rzędu i będą bronić brązowego medalu, który zdobyły w roku 2024. No ale żeby nie wybiegać aż tak daleko w przyszłość, na sam dobry początek tej rywalizacji w Irlandii Północnej na Euro nasza drużyna musi zdobyć punkty w starciu z Francją. Przypominam, 5 maja, godzina 16.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 20 minut po godzinie 19. Czas na Orlen Basket Ligę. 29. kolejka. Przedostatnia seria gier rozpoczęła się 30 kwietnia. Dziki Warszawa pokonała Anwil Włocławek 78-73. Górnik Zamek Książ Wałbrzych, Energa Czarni Słupsk. Zwycięstwo gości 107-90. MKS Dąbrowa Górnicza grała z Legią Warszawa. Mecz odbył się 1 maja. MKS przegrywa 85-90. King Szczecin 88, Miasto Szkła Krosno 85. 88-86 wygrał Trefl Sopot ze Stalą Ostrów Wielkopolski. GTK Gliwice, Twarde Pierniki z Torunia. Zwycięstwo koszykarzy z Gliwic 107-99. Zastal Zielona Góra Śląsk Wrocław to mecz dzisiejszy 76-80. I w ostatnim zakończonym meczu Start Lublin podermował Arkę Gdynia i gospodarze przegrali z Arką 80-101. Proszę Państwa, jeszcze tylko jedna kolejka, a potem 13 maja rozpocznie się faza play-off w Orlen Basket Lidze, a poprzedzi ją faza play-in, w której drużyny z miejsc 70 powalczą o dwa ostatnie miejsca w ćwierćfinałach. Zapowiada się wspaniała, emocjonująca końcówka. Kto zagra w fazie play-off, przekonamy się już 6 maja, kiedy nastąpi zakończenie sezonu zasadniczego.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrabki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
18: Winiary Bookings zaprasza. Skillet. Jedna z największych rokowych sensacji XXI wieku. Autorzy przebojów Monster, Hero i Fear Invincible. 7 maja. Torwar, Warszawa. Ponad 20 milionów sprzedanych albumów i koncerty, które na długo zostają w pamięci. Przygotuj się na wieczór pełen hitów i bezkompromisowej energii. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
6: Po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Iron Maiden.

Ambiente Radio. Gramy. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Ambiente Radio. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19.36, na koniec jak zawsze najlepsza Liga Świata, Polska Ekstraklasa. Kolejka numer 31 rozpoczęła się w piątek od meczu Korony Kielce z Piastem Gliwice. Tam było 1-1. Legia Warszawa w ostatniej sekundzie pokonała Widzew Łódź 1-0. Wczoraj Motor Lublin przegrał z Lechem Poznań 0-1. Dziś GKS Katowice ograł Brookbet Termalikę 5-1 i zapewnił Słoniom z Niecieczy powrót do pierwszej ligi. Zagłębie Lubin kontra Krakowia, bezbarwne spotkanie 0-0. I zakończonym meczyku kilkanaście minut temu Pogoń Szczecin ograła Nafciarzy z Płocka 3-0. Jutro bardzo interesujący mecz o godzinie 19:00. Radomiak podejmie Lechię Gdańsk. To jest mecz, który może sprawić, że drużyna z Radomia, proszę Państwa, albo drużyna z Gdańska. Nagle gdańszczanie, którzy obecnie są na miejscu 15, jeżeli wygrają to spotkanie, mogą wskoczyć nawet na miejsce 9. Natomiast Radomiak jest 11, jeżeli wygra ten mecz, może zająć miejsce 8. Bardzo interesująco zapowiada się ten meczyk o godzinie 19:00. Natomiast liderem jest Lech Poznań na 3 kolejki przed końcem sezonu. 55 punktów kolejorza. Górnik Zabrze 49 punktów, miejsce drugie. A na trzecią pozycję wskakuje Gieksa 47 punktów. Jaga jest czwarta, piąty jest Raków Częstochowa. Do końca będzie niezwykle zacięta rywalizacja o Mistrzostwo Polski.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 10 minut godzina 20. Ostatnia już zapowiedź bardzo interesujących wydarzeń, które nadciągają 5 maja. O 21:00 Arsenal podejmie Atletico Madryt w meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu było 1-1. Natomiast dzień później, 6 maja, Bayern Monachium kontra Paris Saint-Germain. Mecz rewanżowy. Tam, jak pamiętacie, był szał pał. No i cóż, czy Niemcy odrobią i trafią do finału? Kto to może wiedzieć? Życzę Państwu oczywiście od metra emocji. Gdyby ktoś jeszcze szukał dziś wrażeń, to podpowiem tylko, że o godzinie 21:00 jest meczyk w La Liga Espanyol kontra Real Madryt. Życzę wszystkim kapitalnego, pięknego tygodnia i do usłyszenia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Emi Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół Emi. 14 maja Warszawa Progresja. 15 Gdańsk Stary Manerz. 16 Poznań B17. 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The Emi Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The Emi Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Poleca Antyradio.
6: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
1: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Radio. Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. Jest już w sprzedaży majowy numer naszego pisma, a w nim m.in. Foo Fighters, Garbage, Motley Crue, Suzy Quattro, Queen, King Crimson i Three Days Grace. W miesięczniku zapowiadamy też nową płytę Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, która ukaże się za miesiąc. Promuje ją nostalgiczna piosenka Days We Left Behind. To po prostu zbiór wspomnień z Liverpoolu, mówi Paul. Jest tam fragment o Fortlane Road, czyli ulicy, przy której kiedyś mieszkałem. Nie mieliśmy wiele, ale to nie miało znaczenia, bo ludzie byli wspaniali i nie odczuwało się tych braków. Paul McCartney, Days We Left Behind.
1: Teraz Rok w Antyradio.

0: Na okładkę nowego numeru Teraz Rocka trafiła grupa Foo Fighters, która tydzień temu wydała płytę Your Favorite Toy. Do powstania piosenki Window, która promuje ją, przyczyniła się 17-letnia córka lidera Dave'a Grohla, Harper. Gra na basie i jest dzieckiem lat 90., opowiada ojciec. Ma w pokoju plakaty Elliot Smith, Win, The Prodigy, The Breeders i Sonic Youth. To jej świat. Jej bohaterkami są Kim Deal i Kim Gordon. Wymyśliłem riff, który przypominał mi Breeders. Zagrała go na basie i trafił na listę naszych demówek. Pomyślałem, że warto ten numer uwzględnić i na kilka minut zmienia ton Your Favorite Toy, bo poza tym to naprawdę hałaśliwa płyta. Foo Fighters, Window.
1: Teraz Rock w Antyradio.

0: Radio. Okładka ostatniego albumu grupy The Last Dinner Party, From the Pyre, to kolaż zdjęć ilustrujących poszczególne piosenki. Przypomina trochę obrazy Boscha. Oczywiście, mówi w nowym numerze Teraz Rocka Lizzie Mailand, Bosch był naszym punktem odniesienia. Pewnego razu Abby Morris przyniosła reprodukcję jego obrazów i powiedziała: robimy coś takiego na okładkę. Posłuchajmy The Last Dinner Party, Count the Ways.
1: Teraz Rock w Antyradio.

0: Teraz rok w Antyradio.
1: Niedawno zmarł Chip Taylor, amerykański wokalista, gitarzysta, przede wszystkim twórca wielu znanych piosenek, jak Wild Thing, przebój The Trucks czy Try, hit Janis Joplin. Whiting to jeden z najbardziej ikonicznych utworów rocka. W majowym numerze naszego pisma przypominamy, jak powstał. Kiedy go pisałem, miałem okno otwarte na Broadway, którym przechadzały się wszystkie te piękne dziewczęta, wspominał autor. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami The Trucks, Whiting.
0: Teraz rok w Antyradiu.

move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Nadchodzi tydzień z Metallicą w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama. The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja. 15 Gdańsk Stary Maneż. 16 Poznań B17. 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: Poleca Antyradio.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Winiary Bookings zaprasza. Skillet. Jedna z największych rokowych sensacji XXI wieku. Autorzy przebojów Monster, Hero i The Invincible. 7 maja. Torwar, Warszawa. Ponad 20 milionów sprzedanych albumów i koncerty, które na długo zostają w pamięci. Przygotuj się na wieczór pełen hitów i bezkompromisowej energii. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Queen. Fall Out Boy. Morrissey.

Ambiente Radio. Gramy. Najlepszy rok na świecie. Free Chords and the Truth w Ambiente Radio. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth of Amped Radio.
1: Hey guys, it's Duff McKagan back at you for another week.
2: Cześć kochani, tu Duff McKagan. Wracam do was z kolejnym odcinkiem Three Chords and the Truth. Jestem w trasie w Brazylii.
1: Brazil, up in the northeast corner.
2: Oraz Fortaleza w północno-wschodniej części kraju. Tym razem znów bez mojej wspaniałej współprowadzącej, mojej żony Susan Holmes McKagan, ale zobaczymy się już w niedzielę. Nie mogę się doczekać.
1: This Sunday, so it's gonna be awesome to see her again. And it's hard. Touring's killer, get to play for a lot of people, but it can get tough.
2: Trasa bywa wymagająca. Gramy dla ogromnej publiczności, co jest niesamowite, ale momentami daje w kość. W tej chwili siedzę w hotelu i patrzę na morze. Za chwilę ruszamy z Fortalezy do kolejnego miasta w Brazylii. Trafiamy do miejsc, które czasem nigdy wcześniej nie gościły międzynarodowych artystów, więc możliwość grania tam to coś naprawdę wyjątkowego. Czuję się szczęściarzem, że mogę być częścią takich wydarzeń. Mamy też znakomitą ekipę techniczną, która sprawnie przerzuca nas z punktu A do punktu B. Nawet w miejscach, gdzie logistyka potrafi być dużym wyzwaniem, jak północno-wschodnia Brazylia, Indie czy Kuala Lumpur. Zawsze dają radę. Graliśmy ten numer kilka dni temu. Guns N' Roses nagrali jego wersję na płycie The Spaghetti Incident. Oryginał należy do The Runaways, a autorem jest Steve Jones z Sex Pistols. Utwór wrócił do naszej setlisty i wygląda na to, że wcześniej nigdy nie graliśmy go na żywo, więc możliwe, że na koncercie w Fortaleza był pierwszym. Bez zbędnych wstępów, oto Black Leather w wykonaniu od Runaways.

0: Three Chords and the Truth w Amped Radio.
1: And that was Action by The Sweet, one of my favorite 70s bands.
2: A to było Action zespołu The Sweet, jednego z moich ulubionych zespołów lat 70. Grali naprawdę ostro. Wcześniej słuchaliśmy The Runaways i Black Leather.
1: Had a really long and kind of
2: The Sweet mieli długą i bardzo ciekawą karierę. Jeśli chcecie wejść w ich muzykę, polecam album Desolation Boulevard. Richard Fortus z Guns N' Roses puszczał ostatnio trochę muzyki przed koncertem. Oboje jesteśmy wielkimi fanami Killing Joke. Często pojawiają się w tej audycji. To post-punkowy zespół z industrialnym zacięciem. Prekursor brzmienia Nine Inch Nails i wielu innych. Wciąż są w świetnej formie. Ten numer pochodzi z płyty Dead and Resurrection Show z okolic 2000 albo 2001 roku. Na perkusji gra tam Dave Grohl. To Killing Joke i Blood on Your Hands.

0: Three Chords and the Truth of Amteradio.
1: And that was AC/DC with Big Balls. I'm Duff McKagan. This is Three Chords.
2: WACDC, Big Balls. To Duff McKagan, słuchacie Three Chords and the Truth na Ozzy's Boneyard. AC/DC właśnie zakończyli trasę po Ameryce Południowej i Meksyku, czyli dokładnie tam, gdzie teraz jesteśmy z Guns N' Roses, więc trochę się mijamy. W pewnym sensie korzystamy z tej samej ekipy. Oni skończyli 5 dni temu, więc część ich ludzi przeszła do nas. To taki ciągły przepływ. Jak już mówiłem, mamy najlepszą ekipę. Naszym menadżerem produkcji jest Opie, absolutna czołówka w branży. Obsługuje zarówno nas, jak i AC/DC. Pracuje też z The Rolling Stones, a z nami jest jeszcze od czasów Use Your Illusion. W pewnym sensie razem się tego wszystkiego uczyliśmy. Taka ciekawostka. Wcześniej słuchaliśmy Killing Joke i Blood Under Your Hands. Jak wspominałem, jestem teraz w trasie z Guns N' Roses. Puściłem wam też Black Leather, The Runaways. A teraz kolejny numer, który gramy od czasu do czasu. To Thin Lizzy i Thunder and Lightning.

0: Three Chords and the Truth w Amped Radio.
1: And that was Out to Get Me, Guns N' Roses. Yes, there we go.
2: A to było Out to Get Me, zespołu Guns N' Roses.
1: McKagan, Three Chords and the Truth.
2: To Duff McKagan, Aziz Boniart, Three Chords and the Truth. W tym tygodniu bez mojej żony Susan Holmes McKagan. Opowiadam wam o trasie po Brazylii. Zbliżamy się do końca tego etapu. Gramy tu często i to świetne miejsce. Zresztą cała Ameryka Południowa jest niesamowita. Publiczność jest bardzo zaangażowana i pełna pasji. Dobrze być częścią czegoś takiego. Oto Ozzy Osbourne na perkusji, Chad Smith, a na basie ja, do tego także Andrew Wolf. The Strain to Hell.

0: Three Chords and the Truth w Amped Radio.
1: And that was Straight to Hell, Ozzy Osbourne.
2: A to było Straight to Hell i Ozzy Osbourne. Przeglądam teraz playlistę i wiecie co? Muszę wam coś puścić. Kiedy trafiam na takie utwory, nie da się źle wybrać. Zwłaszcza jeśli chodzi o Davida Bowie. Szczególnie ten numer z płyty Hunky Dory. To Queen's Bitch, David Bowie.
1: This is Queen Bitch, David Bowie.

0: Three Chords and the Truth w Amty Radio.
1: And that was Gallows Pole by Led Zeppelin.
2: A to było Gallows Pole zespołu Led Zeppelin. Kiedy masz Davida Bowiego i zaraz potem Led Zeppelin, nie ma możliwości, żeby coś poszło nie tak. To Dave McKagan, to była moja playlista Three Chords and the Truth. Jak wspomniałem, jestem tu bez mojej wspaniałej żony Susan Holmes McKagan. Zobaczymy się za tydzień. Kochanie, tęsknię za tobą. A teraz The Rolling Stones. Miss you.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: And that was the Rolling Stones with Miss You.
2: To było Miss You grupy The Rolling Stones z płyty Song Girls.
1: I'm Duff McKagan.
2: To Duff McKagan. To było Three Chords and the Truth. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu. Antykultura w Antyradiu.
1: Dzień dobry. Leszek Gnoński zaprasza na Antykulturę w Antyradiu. Dziś wywiad z Leszkiem Biolikiem, basistą legendarnego zespołu Republika. Zapraszam do posłuchania. Czym jest dla ciebie w ogóle gitara basowa? Czy to jest narzędzie pracy, czy część ciebie? Jak traktujesz gitarę basową?
2: Wiesz co, na poziomie instrumentu to oczywiście jest technika, to jest artykulacja, to jest ulokowanie odpowiedniego dźwięku w odpowiednim miejscu. Natomiast przyznam, że dla mnie gitara basowa to jest pewna funkcja w grupie. To jakby instrument jest bardziej przedłużeniem tego myślenia dla mnie. I są basiści, którzy na przykład bardzo lubią pracować solowo, mają taką tendencję, żeby grać solowo. Ja na przykład jestem bardziej takim basistą, myślę, że dlatego trochę bawię się w produkcję też, bo jestem takim basistą, który szuka sposobu, żeby gitara basowa spowodowała, żeby cały zespół lepiej brzmiał. I to się przekłada na sposób bycia, na to, w jaki sposób myślę, że funkcjonuje w grupie. Z jednej strony mam nadzieję, że jestem kreatywny, ale z drugiej strony zawsze próbuję połączyć te dwa światy, rytmiki i melodyki. Dlatego na przykład mam dosyć dużo gitar, dlatego jako producent zawsze nagrywam gitarę basową, taką ostateczną, czystą wersję zawsze nagrywam na końcu. Dlatego, że ja wychodzę z założenia, że gitary basowej prawie nikt nie słucha, a to znaczy, że można najwięcej na niej zrobić w taki sposób, żeby wszyscy myśleli, że wokalista jest świetny albo że gitarzysta super zagrał. Czyli gitarą basową można tak naprawdę zmienić kontekst w taki sposób, że muzyk, który w danym momencie ściąga na siebie uwagę, jesteś w stanie mu tak zmienić kontekst, że on wypada lepiej albo możesz go też posadzić. Nie?
1: Jakiś przykład?
2: Wiesz co, ale na przykład nagrywaliśmy płytę Gawła, Gawlińskiego Roberta, solową, Kalejdoskop. Ja bardzo często zdałem sobie z tego sprawę, że gitara basowa ma na przykład na tej produkcji ma taką funkcję całego nieustannego kontrapunktu do wokalu. Gitara basowa moim zdaniem jest instrumentem, który jest w stanie najbardziej korespondować z wokalem w piosence, dlatego że jest w stanie wykańczać odpowiednio frazy, jest w stanie zmienić wysokość dźwięku w zależności od tego, czy wokal idzie do góry, można iść w dół, można robić różne rzeczy. Najczęściej ryfy gitarowe czy akordy nie mają takiej możliwości, to jest budowanie soundu całego zespołu. Natomiast gitara basowa może sprytnie przemycić bardzo wiele linii, wykończyć fraz, rozwiązać refreny. Jest w stanie zrobić bardzo wiele rzeczy. Przynajmniej ja to tak słyszę. Więc jeżeli mówisz o przykładzie, to jeżeli na przykład posłuchasz kalejdoskopu pod tym kątem, to tam gitara właściwie jest głównym instrumentem korespondującym z linią wokalu.
1: Gitara basowa.
2: Tak. I jakby nikt tego nie słyszy, bo i tak, tak miało być. Nie? Bo gitara basowa też ze względu na to, że ma inne pasmo w nagraniu, nie przeszkadza nigdy wokalowi. Ona jest znacznie poniżej, co znaczy, że nigdy nie wchodzi w bezpośrednią interakcję z wokalem, nie zawadzają sobie, bo na przykład już gitara elektryczna, gitara akustyczna, czy klawisze, w zależności od tego, jak wysoko jest wokal i w jakiej oktawie gra dany instrument, często są bardzo spójne jakby pasmowo z wokalem. Gitara basowa tak naprawdę ma przestrzeń, której nikt nam nie przeszkadza.
1: No właśnie, powiedziałeś, że to jest ten część tego zespołu, prawda? Gitara basowa twoich zespołów, które grałeś, jaką według ciebie miała funkcję?
2: Wiesz co, w Republice czysto mechaniczną, czyli w Republice tak naprawdę ona miała funkcję połączenia bębnów lewej ręki piana z gitarą i prawą ręką piana. Tak naprawdę, czyli była po środku, często dublowała piano w dole i miała bardzo precyzyjnie określone linie. Tam właściwie nie było miejsca na, nazwijmy to, improwizację, czy nie było zbyt wiele miejsca na dodatkowe nuty. Tam wszystko było zaprogramowane mechanicznie wręcz. Z drugiej strony właśnie jak graliśmy z Robertem, pozwalałem sobie na bardzo wiele rzeczy, łącznie z graniem akordami. Na przykład piosenka Samo sobie samym zaczyna się graniem akordami, bo na przykład doszedłem do wniosku, że czegoś mi brakuje w dole i wiedziałem, że już nikt więcej tego nie, jakby nie dogra, więc zrobiłem to ja. Dla mnie funkcją idealną, której czuję, wiesz co, bo tak, w różnych zespołach ma różną funkcję w zależności od tego, jak funkcjonuje struktura zespołu. Natomiast ja siebie najbardziej lubię w takiej funkcji, która podpuszcza innych i jednocześnie mediuje między wszystkimi. Czyli w takiej funkcji, w której staram się inspirować, staram się czasami wypuszczać kogoś w maliny po to, żeby go przeprowadzić gdzieś albo prowokować. ale jako gitarzysta basowy widzę siebie też w zespole jako rodzaj mediatora, czyli tego, który... I to się też, co się przekłada na ludzkie cechy, bo na przykład kiedyś ktoś mnie zapytał, jak rozpoznać dobrego perkusistę. Ja na przykład pamiętam, że pierwsze, co przyszło mi do głowy, to jest, że się nie, że zawsze jest punktualny na próbę. To są takie... Wiesz, bębniarz powinien być punktualny. I to są... Wiesz, gitarzysta to zwykle jest... Bardzo często jest ten, że kiedy zespół idzie w czwórkę albo w piątkę, to gitarzysta idzie zawsze dwa kroki wcześniej. Zawsze idzie trochę z przodu, nie? Najczęściej z wokalistą. To jest takie trochę śmieszne, ale gitarzysta zwykle jest bardziej emocjonalny i zwykle trochę ciągnie do przodu. Nie? W sensie ludzkim, dlatego dla mnie gitara basowa to jest taki rodzaj umiejętności pogodzenia różnych rzeczy, umiejętności rozwiązania problemów w zespole. I najlepiej w taki sposób, żeby wszyscy myśleli, że sami na to wpadli.
1: Dlaczego gitara basowa?
2: Wiesz co, kolega któregoś dnia przyniósł gitarę basową do mnie do domu. Kompletnie nie potrafił grać, ja też nie. Nikt z nas chyba nie miał wcześniej instrumentu w ręku, ale włączyliśmy to do jakiegoś wzmacniacza domowego i to było okropne, co tam się wydobywało. Natomiast fakt, że on to przyniósł, spowodował, że ja w ogóle zacząłem słuchać tego instrumentu w nagraniu, bo przyznam się, że ja wcześniej nie wiedziałem, że on istnieje. I stąd jakby mam też takie poczucie, że wiele osób nie słucha gitary basowej, bo sam też nie słuchałem gitary basowej. Dopiero w momencie, kiedy usłyszałem ją raz, zacząłem podążać czasami za tym, co robią basiści i w jaki sposób rozwiązują problemy, jakby w aranżu. Potem był taki moment, że miałem krótki romans z gitarą, gitarą rytmiczną, trochę gitarą solową. I ten romans jakby dał mi też to, że lubię grać na gitarze. Najczęściej jak coś nagrywam, to pracuję w domu. Uwielbiam akustyczne gitary. I nawet dzisiaj tutaj, bo jesteśmy u mnie w studio i właśnie dzisiaj jakby zmieniam mikrofony, testuję i już trzeci komplet strun wyrzuciłem z gitary, bo szukam czegoś i nie mogę tego znaleźć na razie. Ale uwielbiam gitary. Natomiast gitara basowa jest dla mnie takim instrumentem, z którym czuję się po prostu... To jest tak jakbym nie musiał w ogóle o nim myśleć. To jest na przykład instrument, na którym lubię sobie pograć, ale to też jest trochę tak, że dla mnie to jest instrument jakby w taki sposób jest jakby ze mną związany, że w ogóle moja żona pewnie powiedziała, że jestem najbardziej szczęśliwy, kiedy mogę sobie pograć na basie, w sensie, że to jest zawsze dobry dzień, kiedy mam trochę czasu, że nagrywam basówkę, albo gram sobie na basie, albo coś kombinuję i wymyślam i nagrywam pomysły i tak dalej. Z gitarą basową zawsze, it makes me happy. Zawsze jestem uśmiechnięty, kiedy gram na basie, nie? W sensie to jest, czyli coś w tym jest.
1: Kostka czy palcem?
2: Wiesz co, jedno i drugie. Ja bardzo lubię grać palcami. Kiedyś grałem więcej kostką, teraz gram palcami ze względu czysto produkcyjnych. Bardzo często jest tak, że wiesz, te nowoczesne głośniki, to, że keyboardy schodzą bardzo nisko, subdoły i tak dalej. Ze względu na pasmo i na dół, jeżeli grasz w zespole, w którym jest dosyć gęsty aranż, palce się spisują o tyle, że bas jest w stanie zbudować piękną podłogę, nie? Natomiast jeżeli mam powiedzieć o brzmieniu, to brzmienie kostki uwielbiam. I na przykład mam dwie basówki, na których non-stop eksperymentuję. Jestem totalnie przywiązany do takiego brzmienia Fender Precision 60 lata, struny, szlify. Dla mnie to jest masakra. Mam taką gitarę, na których strun nie zmieniam już od kilku lat i mam nadzieję, że nie zmienię przez następne 15, bo one wtedy najlepiej brzmią. Szlify. Szlify zakłada się tylko raz. To mi kiedyś taki basista niemiecki powiedział, że wiesz, szlify zakładasz na taką basówkę tylko raz. Ale na przykład eksperymentuję z plastikowymi strunami i wtedy kostka ma takie fajne stukanie, jest świetna motoryka i uwielbiam kostkę. Absolutnie uwielbiam brzmienie kostki i szczególnie teraz w takiej muzyce indie po prostu jest mnóstwo dobrego grania kostką na basie. Fajne i bardzo lubię kostkę. Czyli wiesz, trudno mi powiedzieć tak albo tak, bo to po prostu zależy, nie? Wiesz co, na przykład teraz gramy... Hipnotyzer. I powiem ci, że do tego stopnia lubię kostkę, że Hipnotyzer jest jedynym numerem w koncercie, był grany po takim secie akustycznym, który grał Zbyszek z Czarno-Białymi Śladami. I właśnie tam go specjalnie dałem, żeby wszyscy go usłyszeli, bo to jest po prostu tak pięknie jadący i tak fajny i tak mądry numer, że po prostu masakra. Więc tak. Nagrywałem Decadent Fan Club i na przykład produkowałem, miksowałem tą płytę i tam na przykład, zresztą świetny basista Kuba, grał bardzo wiele numerów kostką i mieliśmy tu po prostu znakomitą zabawę w studio, ustawiając barwy do kostki. Lubię kostkę. Lubię kostkę. Tylko to musi być specyficzny aranż, no, do kostki, nie? Bo w pewnym momencie kostka ma to do siebie, że jest trochę mniej dołu, więc ona musi mieć bardzo, bardzo... Jest potrzebny konkretny aranż, żeby kostka dobrze zabrzmiała. Jest potrzebne trochę powietrza wokół basu, nie za dużo klastrów klawiszowych, żeby po prostu kostka wybrzmiała.
1: Jakiś polski basista, którego podziwiasz, który może był dla ciebie jakimś guru?
2: Wiesz co? Nowicki, świętej pamięci, ksywa Karaku. Uwielbiałem go, jak on grał na basie. Uwielbiałem, jak grał WW. On miał jazz basa i pamiętam, że on miał takie brzmienie orkiestry dętej. On grał trochę na basie, jakby grał na tubie. I miał przepiękną melodykę. Ja pamiętam go po raz pierwszy, usłyszałem go, jak grał w Zjednoczonych Siłach Natury Mech. I ja grałem na jakimś przeglądzie jako młody zespół z kolegami i poszliśmy na taki koncert, który był finałowym jakby i tam oni grali i pamiętam, że wszedłem dokładnie na solo na basie. Uwielbiam Karakuła. Z drugiej strony uwielbiam Krzysztofa Ścierańskiego, ale uwielbiałem go najbardziej w String Connection. Po prostu myślę, że nikt nie gra tak pięknie tak zwanym kciukiem jak Ścierański. Po prostu uwielbiam go. Poza tym prawdą jest, że też jakby uczyłem się jego basów, bo on nagrywał Obywatela GC płyty i jak uczyłem się tego, to odkrywałem, co on zagrał i to jest właśnie to, że jak zaczynasz słuchać basu, to dowiadujesz się, co tam tak naprawdę się dzieje i tam się dzieją po prostu niebywałe rzeczy. Nie? Był też basista bluesowy, którego uwielbiałem, to był Kawalec z Krzaku. To mówię o takich moich polskich bogach gitary basowej, bo nie wymieniam zachodnich, bo tam jest kilku. Jest taki John Johnson na przykład, który grał z Hancockiem na Headhunters, który jest moim ulubionym chyba basistą, wiesz. Marcus Miller z wczesnych rzeczy jeszcze, jak grał z Lukiem Wadrosem. Kawalec na przykład, ja pamiętam, że ponieważ jestem ze Śląska, bywałem czasami na jamach. No, tam było coś takiego, że codziennie w innym dniu tygodnia w innym klubie na Śląsku właściwie było jam session. I oni, ta załoga taka Krzaku, trochę Dudka i tak dalej, się przemieszczali po prostu codziennie, spotykali w innym klubie i było granie. I pamiętam też takie dżemy, które kończyły się tak naprawdę już strasznie wolnym graniem i prawie zasypianiem na wzmacniaczach. I pamiętam, że Kawalec po prostu mimo tego, że wydawało się, że czas już stoi, to on za każdym razem po prostu grał tak piękne dźwięki i tak ładnie budował melodie, przejścia harmoniczne, po prostu uwielbiałem go słuchać. Nie?
1: Obywatele Republiki, chciałbym, żebyś mi powiedział o tym projekcie, o idei tego projektu i o tych koncertach, które były. Czym byli Obywatele Republiki i dlaczego zdecydowałeś się to zrobić? Czy to był taki hołd dla właśnie Republiki, w której grałeś?
2: Nie.
1: Czy to było coś innego?
2: To nie był w ogóle, wiesz co, to jest właśnie, ja trochę mam dosyć tych hołdów nieustannych, tributów, hołdów i wszystkich tego rodzaju rzeczy. Szczerze mówiąc, nigdy ich nie lubiłem. I nie lubię okolicznościowych akademii, nie lubię zakończeń roku szkolnego, nie lubię wręczań nagród i tych wszystkich rzeczy. Obywatele Republiki to jest koncert, który w mojej głowie, w sensie nie pod tym tytułem, nie w taki sposób, powstał z 10-12 lat temu. Ja tak naprawdę widziałem, jakie różne rzeczy się dzieją, różni ludzie się za to zabierali, różne rzeczy powstały, różne rzeczy były robione. Nie było specjalnie, nie zbiegły się w naturalny sposób dobrze rzeczy, żeby mógł zrobić koncert republikański. Idea tego koncertu jeszcze była taka, że i mam nadzieję, że kiedyś zrobię pojedyncze numery w ten sposób, żeby jeszcze pogrzebać w aranżach i tak dalej, żeby więcej się oddać temu. Natomiast w ogóle nie chodzi mi o hołd do Republiki, nie chodzi mi o hołd dla Grześka. Tak naprawdę to są fajne numery. I widziałem na koncertach jedną rzecz, o którą mi najbardziej chodziło. Wiesz, całe pokolenie wzrosło na tych numerach. I jak rozmawiamy z Krzywym, to Krzywy za każdym razem, jak rozmawiamy o muzyce i się trochę śmiejemy, to przywołuje Franka Zappę i Led Zeppelin na przykład, albo Nila Younga, na których się wychował. I ja pomyślałem sobie, ile bym dał, żeby móc sobie pójść na koncert artystów, na których ja się wychowałem. I ja osobiście uważam, że muzyka z jednej strony można ją oceniać, można ją krytykować, ale dla większości słuchaczy jest połączeniem dwóch rzeczy. A właściwie połączeniem pewnego obrazka który się bierze z pewnego wieku, który przeżywamy, z emocją, która zostaje zaklęta jakby w taką pocztówkę z dzieciństwa, z wakacji, z poznania pierwszej dziewczyny, z bycia razem na studiach i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo tych emocjonalnych obrazków jest gdzieś zamknięte w nas i kiedy dorastamy, płacimy więcej podatków, mamy dzieci, walczymy z kredytami i tak dalej, pewne z tych rzeczy po prostu nie mają przestrzeni, żeby sobie polatać. Za każdym razem słyszałem, jak ktoś mówi, wow, republika, fajnie, fajnie, fajnie, i za każdym razem widziałem, jak wszyscy to przerabiają, i w pewnym momencie pomyślałem sobie, co by było, gdybym znalazł super muzyków, kolegów, z którymi grałem, i żebyśmy zagrali republikę w tak, jak ona grała, w sensie trochę tak, jak nawet Obywatel GC, kiedy grał Obywatel GC, nie grał w wersji płytowych. Myśmy nie grali wersji płytowych w Obywatelu GC i pomyślałem sobie, co by było, żeby przypomnieć te rzeczy, które ludzie znają z radia, słyszą w radio, jednocześnie wyzwolić te emocje, które ludzie mieli, i po prostu zobaczyć, czy to sprawia nam radość. I powiem ci, że czym jestem starszym muzykiem, tym bardziej myślę sobie, że trzeba robić nowe rzeczy, trzeba kreować, ale jednocześnie trzeba nie zapominać. Jakby nie odcinać tego, co zrobiliśmy, i wyrzucać do kosza, dlatego że to jest cały pakiet emocji ludzkich, które są z tym związane. I osobiście uważam, że te numery są na tyle dobre. I teraz mówię to między innymi dlatego, że kompozytorem często jest ktoś inny i Grzesiek napisał genialne teksty i tak dalej. Że to już uważam, że to nie jest okej, jeżeli dobrzy polscy wykonawcy po prostu stają się historią tylko i wyłącznie. To jest jakaś zbiorowa pamięć nasza. To są rodzice, którzy męczyli tym dzieci, potem dzieci, które gdzieś tam się zaszczepiły, puszczają to swoim dzieciom. Ja uważam, że to powinno funkcjonować jako coś, co raz na jakiś czas można pójść na koncert, przypomnieć, pobawić się. I mam do tego taki totalnie luźny stosunek, a jednocześnie dla nas to jest świetna zabawa.
1: Czy była dla ciebie republika, zanim doszedłeś do tej republiki?
2: Wiesz co, to jest kontrowersyjne, bo republika była, tak jak Jacek Bończyk czasami mówi, zespołem z Grundiga, tylko w moim przypadku to było tak, że słuchałem po prostu listy przebojów Trójki, słuchałem, mam konkretne skojarzenie z Kombinatem, dokładnie wiem, gdzie byłem, gdzie siedziałem, co jadłem, mam tak jakby miał, właśnie to mam taką zamrożoną kostkę emocjonalną, na przykład związaną z Kombinatem. Dokładnie pamiętam, kiedy po raz pierwszy go usłyszałem. I to był szok. Potem każdy następny numer Republiki po prostu przede wszystkim był charakterystyczny, totalnie rozpoznawalny, inny niż wszystko, co było dookoła, kompletnie. Więc w jakiś sposób byłem totalnie świadomy Republiki. Ona w jakiś sposób była taka stylowo minimalistyczna, niezwykle charakterna. I nawet kiedy mi się numer nie podobał, to nie miało znaczenia, bo w pewnym momencie już sam styl grania Republiki wystarczył, żeby była Republika, nie? Natomiast to nie było tak, że ja byłem jakimś dzikim fanem. Ja nigdy nie byłem na koncercie Republiki wcześniej. Nie miałem czegoś takiego, że nie byłem fanem. I być może to mi bardzo pomogło, kiedy zaczęliśmy pracować z Grześkiem, bo nie miałem tego takiego trochę bałwochwalczego stosunku, bo mnóstwo ludzi, wiesz, no Grzesiek był po prostu absolutną gwiazdą, kompletnie, wiesz, no kosmiczną postacią. Nie? To jakby dla mnie to nie miało takiego, bo to było trochę obok. Ja słuchałem trochę innej muzyki, grałem z innymi muzykami i to było na zasadzie okej. Okay. Plus, wiesz, trochę wziąłem, a potem czym bardziej w to wchodziłem, tym bardziej to stawało się takim DNA, które mnie przesiągnęło i no i w tej chwili myślę, że nie sposób tego rozdzielić, nie? To jest jakby stało się mną w dużym procencie.
1: I jak miałbyś sobie wspomnieć Grzegorza, to co by ci przyszło do głowy pierwsze?
2: Biała koszula. Wiesz co, nie? Po prostu ja lubiłem jego też taki sposób ubierania się. Śmiałem się, jak mieszkał w Kazimierzu, to zaczął jakieś kożuszki wkładać i tak dalej. Ja lubiłem u niego taką czystość formy, którą on zawsze miał. Wiesz, gładko obcięty, gładko uczesany, wiesz, biała koszula, marynarka, jakiś taki był zawsze czysty. Czysty formalnie. To jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Oczywiście jest jakiś stosunek emocjonalny, ale postanowiłem o nim coraz rzadziej mówić, bo czym więcej o nim mówię, tym bardziej on mi znika. Więc to jest coś, co zostawiam dla siebie. Jakby przebywanie z Grzegorzem pomogło mi nauczyć się iluś rzeczy i pokonać pewne bariery, które też przestały być dla mnie blokadą do jakichś ruchów do przodu. Wiesz, zupełnie szczerze mówiąc, zawdzięczam mu bardzo wiele. Mam wdzięczność w stosunku do niego, taką nieudawaną, bez jakby potrzeby krzyczenia o tym, ale po prostu to jest tak, że jest kilka takich osób w życiu, co do których mam wdzięczność. Że ktoś na przykład zrobił coś, co na przykład dzisiaj myślałem o tym rano, że też to jest takie śmieszne, ale na przykład mam taką fajną przyjaciółkę, która któregoś dnia powiedziała, wiesz co, to są perfumy, które powinnaś używać. I na przykład te perfumy stały się czymś, co używam od 20 lat. Nie? I pomyślałem sobie, wow, wymyśliłaś mi zapach. No. I z Grzegorzem jest tak, że czuję, że on wymyślił mnóstwo takich rzeczy w moim życiu zawodowym, ale też prywatnym. Ustawił kilka rzeczy. Nie z wszystkimi się zgadzałem, nie z wszystkimi się zgadzałem też. Jestem innym człowiekiem, ale jest wdzięczność w stosunku do niego duża.
1: Czy była Republika w latach 90?
2: Wiesz co, dla mnie trochę bałaganem. Próbą znalezienia nowej formy, trochę ryzykiem, trochę moim zdaniem nie do końca działającą demokracją, bo mieliśmy, wiesz, i Siódma Pieczęć, Republika Marzeń, to były takie płyty przejściowe niby, chociaż moim zdaniem na przykład to jest jedno z moich marzeń, chciałbym kiedyś otworzyć Siódmą Pieczęć, jakby ją zrewitalizować dla siebie chociażby. Dlatego, że jakby warunki, w których byliśmy, dokładnie oddają to, jaka ta płyta jest, ale uważam, że to jest świetna płyta. Republika Marzeń myślę, że też jest trochę niedoceniona. To były takie rzeczy, które zaskoczyły wszystkich wtedy. I myślę, że sam Grzegorz tak trochę liczył na to, że jego fani bardziej zrozumieją otwartość jakby, żeby się... Ja myślę, że on sam próbował uciec od tego stylu, który potem się pojawił w Mamonie. W moim przekonaniu to jest tak, że jak zaczynasz tak grać i wszyscy z tym cię kojarzą, to jednocześnie jesteś więźniem. A Obywatel GC i wszystko, co on zrobił, wyprowadziły go na zupełnie inne pola, dały mu nowe narzędzia, inne narzędzia, inny sposób wyrażania emocji, inny sposób budowania aranżacji, innych muzyków, którzy grają inaczej. Więc kiedy wrócił do Republiki, mam wrażenie, że próbowaliśmy wtedy znaleźć coś, co ma sens, ale próbowaliśmy odnaleźć jakby siebie trochę na nowo, skonstruować zespół na nowo. Więc jest to okres szukania, powiedziałbym. Jest to okres eksperymentów, jest to okres szukania.
1: Jak patrzysz na dzisiejszą muzykę, rozmawiasz z dzisiejszymi muzykami, chociażby tymi młodymi, którzy śpiewają w Obywatelach Republiki, jaki widzisz wpływ Republiki na współczesną muzykę, na współczesnych muzyków tych młodszych pokoleń? Co widzisz w ogóle?
2: Wiesz co, na pewno wszyscy podkreślają teksty, czyli wartość języka polskiego i wartość, intelektualną wartość i błyskotliwość tekstów Grześka. Myślę, że to jest coś, co pojawia się najczęściej. Myślę, że część po prostu nie jest fanami Republiki, po prostu, tylko jest na przykład, świetnie śpiewa i mierzy się, jakby jest to ciekawe, jak mierzą się z materiałem, nie? Część znajduje fantastyczny sposób na siebie w Republice. Właściwie wszyscy znaleźli. Ale są też na przykład tacy ludzie jak Kuba Badach, który jakby pierwsza myśl mówi, że to jest trochę, że to do siebie trochę nie pasuje, nie? Że Kuba śpiewa inną muzykę, a okazuje się, że Kuba na przykład genialnie się odnalazł. Po prostu genialnie się odnalazł w Republice, totalnie go to uniosło, dało mu emocje, które kilka razy po koncercie mówi: stary, ja po prostu w życiu tak dobrze się nie czułem po koncercie. Więc jakby szacunek jest wszędzie, ale myślę, że z Republiki każdy wyciąga zupełnie, zupełnie inne rzeczy. Na przykład Julka Pietrucha dała jej taką zwiewność, delikatność. Po prostu zupełnie inaczej odkryła dla mnie piosenkę Odchodząc na przykład. Trochę zmieniła telefony. Wiesz, Michał Wiraszko jest dla mnie absolutnie oczywistym wykonawcą Republiki. Po prostu jest fanem Republiki. Robi to świetnie, tak samo jak Jacek Bończyk. Piotr Grogucki zawsze, wiesz, zawsze obecny z nami. On zresztą był z nami przez wiele, wiele różnych projektów. Co do Renaty Przemyk, nigdy nie miałem wątpliwości. Ona w tej chwili właściwie zawłaszczyła sobie 3 numery, że aż nie wyobrażam sobie teraz, żeby je wykonać bez niej. Nie?
1: Co jest takiego ponadczasowego w Republice?
2: Bo tak, niektóre riffy się zestarzały. Też powiedzmy sobie szczerze, nie? To też nie jest tak, że riff z Paryż-Moskwa na przykład, ma wąsa, bo on jest takim, wiesz, rockowym riffem na tercji, wiesz, i można do wielu rzeczy się czepiać. Natomiast Republika ma jedną rzecz, która moim zdaniem przetrwa absolutnie wszystko. Ma pewną spójność przekazu z muzyką i emocjonalnym ładunkiem, który bez względu na to, jakimi dźwiękami go wyrazisz, po prostu się broni. I jest coś takiego, że wychodząc na scenę, grając ten materiał, można mieć lekkie spięcie przed wejściem na scenę, po czym zaczynasz pierwszy dźwięk i ten materiał ciebie niesie. Nie? Oczywiście ludzie pomagają, ale są numery bardzo trudne wykonawczo, czego ja na przykład nie wiedziałem w Republice, bo graliśmy je po prostu, wiesz, no, z gitarami prawie na plecach, bo graliśmy je 1000 razy. Natomiast teraz, jak robiliśmy je z kolegami, no to po prostu wyszły rzeczy, po prostu, które nagle wszyscy mówili: co byście tam powymyślali? Natomiast to jest tak, że moim zdaniem to jest zespół absolutnie spójny wizerunkowo, emocjonalnie, tekstowo. To jest potężna jakby taka kula energii, jak się za nią zabierasz, i to jest na przykład coś, co ja pamiętam, mówiłem powiedziałem producentowi tego koncertu, że moment, w którym zabierzemy się za ten koncert, spowoduje, że powstanie wir emocji, która będzie wokół tem i daje ci słowo, nie jesteś w stanie z tego zrobić po prostu eventu. Jak się zabierasz za Republikę, zlatują się wielkie ptaki i nagle się okazuje, że jesteś w samym środku cyklonu i zawsze tak jest. Nie? Więc Republika ma jakąś, ma w sobie jakąś boską interwencję, która mnie za każdym razem onieśmiela wręcz, dlatego wychodzenie na pierwszą linię i zapowiadanie czegoś, czy mówienie zawsze powoduje takie poczucie wewnętrznej skromności, żeby nikt nie pomyślał, że wiesz, bo to jest naprawdę rzecz, którą szanuję. Nie?
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Dzień dobry, Leszek Noiński zaprasza na Antykulturę w Antyradiu. Dziś moja rozmowa z Wojtkiem Jabłońskim, gitarzystą zespołu Kult, ale także bliskim współpracownikiem Kazika. Wywiad pochodzi z grudnia 2021 roku. Zapraszam do wysłuchania.
2: Jest w myśleniu o muzyce, kiedy musisz z elektryczności przejść na akustyczne brzmienia. Co tam u ciebie się w głowie tworzy wtedy?
3: No wiesz, no przede wszystkim to trzeba sobie wymyślić, na jakim instrumencie akustycznym to zagrać, bo normalnie gitara elektryczna, to wiesz, włączasz fuza, wdeszasz jeden akord i jest po prostu ściana dźwięku, a tutaj na akustyku jest dużo trudniej. No i trzeba bardziej rytmicznie myśleć o muzyce. Trzeba myśleć o tym, jak to ugryźć, wiesz, no nie jest tak prosto.
2: Jak ty to ugryzłeś?
3: Ja sam tego nie ugryzłem, bo to ciężko, tylko razem z zespołem żeśmy siedzieli i kombinowaliśmy, które piosenki fajnie wychodzą akustycznie, a które nie wychodzą fajnie, bo jednak potrzebują tego takiego pierdyknięcia elektrycznego. Po prostu wzięliśmy wszystkie piosenki Kultu, spisaliśmy, no takie, te które mogą się nadawać i po prostu graliśmy je, no jak coś nie szło, no to odpadało, no i tak, wiesz, to dawno temu było już, bo to pierwszy koncert akustyczny graliśmy z ten MTV Unplugged, nie pamiętam, to ile lat temu było, z 10? Czy no, z 11 lat
2: tak,
3: temu?
2: Jakoś tak.
3: No to mieliśmy takie próby i u Morawca w domu się odbywały, jakiś Kazik gdzieś tam był na jakimś wyjeździe i on po prostu już tak właściwie trochę na gotowe przyszedł. Przedstawiliśmy mu swoje propozycje.
2: Opowiedz, jak to było u tego Morawca tam bliżej. To.
3: No Morawiec, wiesz co, ma takie mieszkanie, co teraz nie ma, bo mu zabrali już tą piwnicę, ale po prostu ma takie zejście po schodkach, gdzie się wchodziło do takiego pomieszczenia. No i tam po prostu spotkaliśmy się chyba z Jankiem Grudzińskim, z Morawcem bez perkusji i z Jerzykiem i próbowaliśmy tam grać te piosenki. No właśnie jakieś takie Czarne Słońca udało się przerobić fajnie, że bez fuza jakoś to zażarło. No i takie, wiesz, no po prostu spotkania towarzyskie przy piwku, na luzie. No fajna zabawa to była bardzo.
2: No właśnie, bo powiedz mi, jak się zmienia to myślenie z tego elektrycznego na akustyczne? Czy to w twoim, waszym przypadku było jeden do jednego, czy trzeba było wymyśleć coś jeszcze dodatkowego?
3: Wiesz co, no nie da się jeden do jednego, no bo trzeba było to jakoś tak kombinować, więcej melodii na pewno trzeba było grać. Najłatwiej to miał Janek wtedy, no bo on, wiesz, no po prostu grał sobie na fortepianie i no nie mógł zagrać tych wszystkich partii takich jak na Hammondach, czy tam jakimś pianie Rhodesa, ale takie rzeczy to po prostu sobie to łatwo przetransponował. No na pewno jest tak, że trzeba tą ręką się więcej namachać. Wiesz, po prostu musisz tą prawą ręką jechać cały czas i trochę boli. To jechać, tak wiesz, szybko, wiesz, taka szybka prawa rączka, no.
2: Aha. Czy ty słuchałeś jakichś płyt bez prądu wcześniej?
3: No słyszałem, no takie najbardziej znane, no Nirwany na przykład, wiesz, czy Claptona, takie moje ulubione, no to słuchałem, chociaż tam Cobain trochę tam ściemniał, bo on sobie podłączył fuza, tam w jakichś tam piosenkach mam, normalnie włącza sobie kostkę z przesterem i jedzie, co nie? A my żeśmy tutaj, pierwszy koncert w ogóle zagraliśmy tak, że nie mieliśmy przystawek w gitarach akustycznych, tylko te MTV zostało nagrane na mikrofony, więc w ogóle też był taki akustik. Teraz jak gramy trasy, no to już mamy jakieś tam przystawki, wiesz, można sobie jakiś pogłos założyć, wiesz, jakieś takie, już jesteśmy bardziej wprawieni w to, no już żeśmy zagrali 10 tras akustycznych.
2: Dlaczego teraz tych mikrofonów nie ma? Czy to jest wygodniejsze, czy po prostu...
3: No to jest wygodniejsze, wiesz, no bo jak postawiasz mikrofon przy gitarze, no to on tak samo zbiera wszystko, co się dzieje dookoła, wiesz, nie masz takiej selekcji, że słychać tylko twoją gitarę, tylko... Na moim mikrofonie była też gitara Morawca i bębny, które są bardzo głośne, no i w ogóle szum z sali, więc chyba Sławek Janowski to miksował, on miał dużo problemów, żeby to ogarnąć, więc takie podłączenie kabla i podłączenie się do pieca, który jest twoim takim prywatnym odsłuchem, jest dużo łatwiejsze.
2: Przy której piosence mieliście tak najwięcej zabawy?
3: Ojejku, przy wszystkich, nie wiem. Nie, my się dobrze w ogóle bawimy, wiesz, to jest taka sama zabawa jak przy elektrycznym, nic mi nie przychodzi do głowy zabawy.
2: Które piosenki się nie nadawały na przerobienie na akustykę z tych najbardziej znanych? Także usiedliście i mówię, no nie, to nie. To
3: Zgroza, na przykład. Albo, jak się ta piosenka nazywa? Kurczę, jest tyle tych piosenek, taka Czterej Głupcy. No wiesz, to jest taki numer, gdzie są klawisze takie charakterystyczne i bardzo przesterowane gitary. No to już nie, to już wtedy nie idzie. A bardziej te ballady tatowe, piosenki świetnie idą akustycznie, no bo one są takie trochę akustyczne, więc one wchodzą tak, wiesz, po prostu grasz i to już jest piosenka. Podobną miarą piosenki dobrej jest to, że możesz ją zagrać przy ognisku. I tutaj też była taka selekcja, było od razu wiadomo, które numery są takie, że po prostu bierzesz gitarę i ciach, grasz te cztery akordy i to żre, a które są takie już wyprodukowane w studio, wiesz, po prostu jakimiś brzmieniami.
2: Grałeś się przy ognisku?
3: No kiedyś, jak byłem małolatem, to grałem kulty piosenki, no oczywiście, proszę cię, jestem fanem od zawsze tego zespołu.
2: Czyli łatwiej ci było je potem zagrać
3: ogniskowo. Tak, ja w ogóle zacząłem swoją przygodę z muzyką od gitary akustycznej, więc mi było bardzo łatwo się przestawić i jakby, wiesz, mogłem pokazać, na co mnie stać na akustycznej gitarze. I to było dosyć łatwe dla mnie, przynajmniej.
2: Robiliście to w piwnicy u Morawca. Potem przyszedł Kazik i co powiedział?
3: No, podobało mu się, no ale Kazik nie przyszedł do Morawca piwnicy, tylko już dam do nas, do Proximy, do sali prób, do studia. No zadowolony był, wiesz, no musieliśmy to zrobić, bo już mieliśmy umówiony ten koncert, wiesz, już była sala wynajęta, już wszystko już tam, cała machina ruszyła, więc nie było odwrotu. My żeśmy jeszcze chyba nagrywali jakieś demo w słabym studio Vesper Records, które żeśmy wysłali do MTV i oni to potem jakoś zatwierdzali. Nie pamiętam, czy wszystko zatwierdzili, czy jakieś piosenki im się nie podobały. Pamiętam, że było dużo przygotowań. To teraz już tak nie jest, bo teraz po prostu się spotykamy przed trasą, wybieramy jakieś piosenki, je gramy i już nie mamy takiej spiny, bo wtedy była totalna spina.
2: No właśnie, powiedz, jak to było, bo nagle wychodzisz na scenę Och Teatru, no i musicie to zagrać. Pamiętam, że ten koncert, no, miał tam parę chyba takich, było parę poprawek, prawda?
3: Poprawek?
2: No.
3: Nie przypominam sobie.
2: Nie pamiętasz?
3: Nie. Zagraliśmy koncert od początku do końca, bez żadnych jeżeli były, to nie pamiętam takich poprawek.
2: Wydaje mi się, że potem jeszcze były ze dwie, trzy piosenki jeszcze raz zagrane potem, nie? Tak mi się wydaje.
3: A coś mogło takiego być, rzeczywiście, o kurde. No tak, że tam coś, jakieś pomyłki, ale wiesz co, wydaje mi się, że chyba wszedł koncert tak z tymi pomyłkami. Ja nawet nie wiem, które to są pomyłki, wiesz, to nie słychać chyba tego za bardzo.
2: Jesteście chyba jedynym zespołem, który później jakby zaczął to akustyczne granie również jako trasy koncertowe, prawda? Co wam się takiego spodobało w tym, co tobie się takiego spodobało w tym akustycznym wymiarze, kulturze? Dalej gracie te piosenki.
3: Wiesz co, szczerze, to ja ci powiem, że ja tak lubię grać te akustyki, ale to nie jest moja ulubiona forma grania. I to nie chodzi o dźwięk czy o oprawę, chodzi o to, że się gra na siedząco. Wiesz, a mnie nosi, ja nie jestem w stanie usiedzieć na miejscu i to jest takie w ogóle jakieś, wiesz, ludzie siedzą, my siedzimy, to jest takie niefajne dla mnie, więc ja wolę grać te elektryczne trasy niż te akustyczne.
2: To jak wytrzymujesz?
3: No wytrzymuję, lubię grać, wiesz, no ale jak miałbym wybierać na przykład taki koncert elektryczny albo akustyczny, no to zdecydowanie wolę elektryczne koncerty.
2: To może trzeba pochodzić po tej scenie.
3: Wiesz co, zdarzyło mi się kilka razy. Nawet zrobiłem takie, wiesz, krokiem Richardsa przeszedłem przez do Kazika w ramach takiej zabawy i buntu. I to było bardzo śmieszne. No ale wiesz, nie mam paska do gitary. Jak ja mam z tą gitarą? Wiesz, trzeba jakoś tam dociskać do brzucha. Nie, bez sensu. Zresztą wszyscy siedzą, jak to wygląda, wiesz. Kazik tylko sobie łazi. On, wiesz, sobie ma krzesło, które może odstawić i sobie z tym mikrofonem pochodzić, co nie, bo jest lekki, a gitara jest ciężka.
2: No. Co jest takim największym wyzwaniem w momencie, kiedy tworzysz taką akustyczną wersję piosenek, które istnieją już jako elektryczne?
3: Co jest największym wyzwaniem? Wiesz co, to nie jest jakieś wyzwanie, bo my nigdy nie skupialiśmy się na piosenkach, które nie szły. Więc to po prostu mamy taką zasadę, że albo coś jedzie, albo nie jedzie. Jak nie jedzie, to nie podejmujemy się wyzwania. Tylko po prostu taka piosenka odpada. Chociaż się zdarzyło kilka razy, że numer, który nie szedł na rok wcześniej, to teraz poszedł, co nie? Jakoś, jak to nazwałeś, że wiesz, że po prostu fajnie to brzmi. No to różnie, to wiele czynników na to wpływa, to wiesz, to jest taka chwila, to jest, no nie wiem, no wiesz, czasami coś jest wena, więc możesz wymyślić jakiś fajny riff, fajną melodię, która pociągnie tak taką piosenkę, a czasami po prostu nie ma tej weny i ona odpada nawet nie dlatego, że jest słabo, tylko po prostu to nie jest moment na tą piosenkę.
2: A czy jest jakaś piosenka, którą graliście akustycznie, która po zagraniu akustycznym bardziej ci się podobała niż po zagraniu elektrycznym?
3: Na pewno, tylko teraz ci nie przytoczę. Kurczę, mieliśmy ostatnią trasę akustyczną strasznie dawno temu i to jest... Na pewno Czarne Słońca mi się bardzo podobają w wersji akustycznej. To jest w ogóle zupełnie inny utwór. Jest taki... Muszę się pochwalić, że to ja zaaranżowałem tą piosenkę w taki sposób. Jest taka gęsta stopa i gitary grają razem ze stopą i bas. I to jest chyba taka moja ulubiona przeróbka. Ta piosenka zupełnie, wiesz, pomimo tego, że ma te same akordy, to zupełnie inaczej to brzmi i jedzie.
2: Jak w ogóle, z jakiego efektu, który, znaczy tutaj akurat mówiłeś o tych Czarnych Słońcach, ale z którego efektu akustycznego byłeś najbardziej zadowolony przy tych aranżacjach, które zmienialiście do tych akustycznych wersji?
3: Z efektu?
2: No efekt końcowy piosenki przy jakimś tam przerobieniu, przy dołożeniu jakichś dodatkowych, nie wiem, aranżacyjnych smaczków.
3: Musiałbym spojrzeć na listę tych utworów, żeby sobie przypomnieć. Na pewno Wczoraj umarł mój wróg jest taka piosenka. Bardzo fajnie to zabrzmiało, bo ja sobie kupiłem dużo różnych takich instrumentów. Mandolinę sobie kupiłem, gitarę 12-strunową. Staram się co roku na każdej trasie zmieniać te instrumenty, żeby to nie było tak samo. Miałem też taką gitarę Dobro i to dodawało takich fajnych smaczków, ale żeby przytoczyć jakąś piosenkę teraz, to no, nie przygotowałem się. Widzisz, taką listę, to bym ci wszystko opowiedzieć.
2: Czekaj, to zaraz otworzymy internet i pokażę ci... czekaj.
3: Wiesz, my gramy na każdej trasie zupełnie inne piosenki. To też tak pozbierać, to no, myślę, że ze 100 utworów zostało przerobionych na akustyczne, więc to...
2: A masz tutaj na przykład jest ta... Zobacz. Cała seria tych.
3: Aha. Nic nie widzę bez okularów.
2: Masz.
3: A jakie ty masz plusy?
2: No mam na do czytania, więc...
3: O, tak. Człowieku. O, to wiem już. No to na pewno Bruklińska Rada Żydów. Bardzo fajny utwór wyszedł. Myślę, że nawet jest fajniejszy niż ten taki oryginalny. Zaczyna Tomek na bębnie, tak bębnić rytmicznie bardzo. Potem wchodzi saksofon z solówką i to się ten numer tak się rozwija. I jest bardzo taki bardziej stylowy niż oryginał. To na pewno Bruklińska Rada Żydów jest super akustycznie.
2: Mówiłeś, że tam mogło się coś, znaczy, że tam posypało się coś drobnego. Nie bałeś się na przykład, jak wychodzisz na scenę wtedy w Ochteatrze, że coś się posypie? Bo to było w sumie drugi koncert akustyczny, a pierwszy był taki dość przypadkowy, bo był w akwarium wiele lat wcześniej przy okazji Taty Kazika.
3: Ale to ja nie brałem w tym
2: ale
3: udziału.
2: Ale ty nie brałeś w tym udziału.
3: Nie brałem. Tak, no w tym koncercie pierwszym akustycznym nie brałem udziału, chyba nawet jeszcze nie pracowałem wtedy w Kulcie, bo to musiało być dawno temu. Nic takiego sobie nie przypominam. Przygotowania do MTV, wiesz, zawsze się stresuję przed koncertem. Jak wchodzę potem na scenę, to już nie myślę, wiesz, o takich rzeczach. No to się skoncentruję na tym, żeby jak najlepiej zagrać i jakoś tam, wiesz, no, ta trema przechodzi. Jak ktoś się pomyli, no to też ma, wiesz, no, chyba, że ewidentnie się ktoś pomyli, tak? Także po prostu zagra jakiś inny akord. Ale takie drobne pomyłki też dodają takiego fajnego smaczku, wiesz... Ja pamiętam, że to był strasznie ten MTV, taki koncert, gdzie się wszyscy stresowali. To Kazik, wszyscy byliśmy naprawdę pokupczeni, żeby nie powiedzieć, że byliśmy posrani. No bo to wiesz, bo takie duże przedsięwzięcie, wiesz, ludzie z lewej strony, ludzie z prawej strony, bo to wiesz, tam w Ochteatrze są siedzenia, są po obu stronach, nie wiadomo gdzie się patrzeć, kamery, wiesz, no to takie no, MTV... Jeszcze wtedy to chyba, wiesz, no teraz to już MTV to już tak, to nie jest jakiś taki top, co nie? Bo też raczej ludzie tego nie oglądają, ale wtedy jeszcze te 11 lat temu, no to było takie poważne, wiesz, no i tak, ja nie wiem ile kapel w Polsce wtedy grało, kto przed nami nagrał Unplugged? Nosowska?
2: Hej chyba.
3: Hej. I to chyba wszystko, co nie? Więc tak też, tak byliśmy na samym początku. Nie wiadomo było, co z tego wyjdzie, jak to ludzie przyjmą w ogóle, no bo wiesz, kult jest znany z takiego pierdyknięcia, tutaj takie smęcenie na gitarach akustycznych, ale chyba fajnie wyszło, wszystkim się podobało, wiesz, to się przerodziło potem pod koniec w takie szaleństwo, że ludzie wstali, klaskali, ktoś tam na scenę wszedł z flagą przy Polsce, wiesz, tak było fajnie. A jeszcze sobie przypomniałem, że zagraliśmy kilka piosenek, których miało nie być. Że jakby na bisy wyszliśmy i Kazik mówi, dobra, teraz gramy, nie pamiętam, jakie to są piosenki, a teraz gramy coś tam. I zagraliśmy, nie wiem, czy może Polska, chyba Polska była nawet nieplanowana, bo na próbach nie szła akustycznie i stwierdziliśmy, że nie gramy Polski, a Kazik na bisy mówi, to gramy Polskę. I tam jest taka pomyłka, że zrobiliśmy pauzę w złym momencie, kiedy Jerzyk zostaje sam z basem. Ale to, wiesz co, nikt się nie zorientował chyba. To my tylko wiemy. I teraz ty wiesz.
2: Kazik ma słowo decydujące?
3: Jeżeli chodzi o repertuar, to wymyśla listy na koncerty Jerzyk, ale jest tak, że podczas koncertu Kazik czasami po prostu podchodzi do

0: Nie, na akustykach się trzymamy planu. Wiesz, mamy jedną playlistę, którą gramy od początku do końca trasy. Takie same piosenki, tutaj nie ma żadnych zmian. Mamy zawsze trzech gości, którzy grają te same piosenki. Wiesz, jakby tutaj nie bawimy się w jakieś zmiany. Na elektrycznych to często się zdarza, że Kazik coś zmienia. I potem jak to leciało. I najważniejsze, żeby się nie zastanawiać, jak to leciało. Jak zaczyna się zastanawiać, jaki jest kolejny akord, to na pewno się pomylisz. Wiesz.
1: Ostatnim właśnie jest.
0: Musisz być twardy, wiesz. Nie możesz sobie pozwolić, żeby taka sytuacja cię przerosła, wiesz.
1: Czym ta płyta akustyczna w ogóle jest dla Kultu?
0: No wiesz co, no, jak każda płyta, myślę, jest ważna, to... No wiesz, no, na pewno jest to jedyna akustyczna płyta tego zespołu, więc jest wyjątkowa pod tym względem. No i wiesz, no, pokazała też, że ten zespół sobie radzi w każdej sytuacji, no, wiesz, że mamy takie zadanie, jest pomysł, gramy akustycznie i ciach, jest, co nie? Udało się. No nawet to, z tego co się orientuję, no to nawet to była jakaś diamentowa płyta, to wiesz, to. Nawet miałem taką, dostałem taką diamentową płytę, ale oddałem sąsiadce z podpisem, bo chciał jakiegoś chłopaka poderwać i poprosiła mnie, czy nie mam czegoś, żeby mogła mu zaimponować, więc dałem jej tą diamentową płytę z podpisem. Teraz żałuję trochę.
1: Poderwała chłopaka?
0: A nie wiem nawet, ale się bardzo ucieszyła.
1: To trzeba jej było pożyczyć. Tylko.
0: No nie, wtedy nie pomyślałem, wiesz, ja to mam taki gest w ogóle. Proszę bardzo. Znaczy od niej też różne rzeczy pożyczałem, tam wiesz, cukier, sól, więc jakoś się chciałem odwdzięczyć.
1: Płytą, czekaj, może płytą. Co ci mogę pożyczyć? Coś mogę pożyczyć, to zawsze wiesz.
0: Nie, no spoko.
1: Jakąś złotą płytę, nie mam żadnej. Nie
0: dałeś mi wody, słuchaj, już jestem ci wdzięczny.
1: A to tutejsza jest, słuchaj.
0: No, ale wiesz, liczy się gest, no.
1: Kult jest zawsze takim zespołem, który ma dużo poczucia humoru. Czy były jakieś takie sytuacje z ogromną ilością humoru przy tworzeniu takiego Unplugged?
0: Nie pamiętam takich sytuacji. Jak w sądzie, nie pamiętam. Nie, naprawdę, nie, wiesz, nie pamiętam. To są takie sytuacyjne historie. Głównie to Piotr Morawiec zawsze coś takiego powie, że wszyscy leżą, ale to, wiesz, to jest ta chwila, ten moment, tak, żeby jakąś anegdotę przytoczyć, to mi nic nie przychodzi do głowy. Janusz Grudziński też zawsze był zabawny i swoją postacią wprowadzał taki element humorystyczny do tego zespołu, swoją postawą i w ogóle i tym, co mówił, jest maks inteligentny. Ale to się dzieje tak często i tak dużo tego jest, że ciężko zapamiętać i wiesz, i przytoczyć. Więc nic się nie przytoczę takiego.
1: Teraz o tej pandemii.
0: Dobra, ojejku, to też dawno temu było.
1: No nie tak dawno, nie przesadzę, to było półtora roku temu.
0: Człowieku, wiesz, ile ja przez ten czas zrobiłem?
1: Wiem.
0: Wiesz, to już jakby prehistoria jakaś ta pandemia.
1: To miała być twoja solowa płyta?
0: Wiesz co, ja sobie wymyśliłem taki projekt, Aj Wojtek, teraz jest zresztą jego druga edycja i trwa nabór na wokalistów. No i pomyślałem sobie, że żeby ten projekt jakoś stał się medialny, no to po prostu zaproszę Kazika, żeby mi to pociągnął. I spotkałem się z nim w studio i tak samo jak z tymi wokalistami nagrywałem po dwie piosenki, tak samo nagrałem z Kazikiem dwie piosenki. Jedną wolną, drugą szybką. No i wysłałem to Kazikowi, no i wieczorem do mnie napisał SMS-a, że to jest świetne i w ogóle do żadnego projektu mi tego nie da, tylko nagrywamy płytę. No i wiesz, no, zaczęliśmy się spotykać, on w telefonie miał jakieś pomysły ponagrywane, jakieś takie z łazienki, z korytarza, wiesz, po przebudzeniu jakieś takie mruczanda i stawał przy mikrofonie, śpiewał. Ja do tego po prostu, wiesz, wymyślałem harmonię, jakieś akordy, nagrywałem bębny, basy, no i żeśmy w tydzień walnęli, wiesz, cały materiał mieliśmy gotowy. No to, wiesz, bardzo szybko to poszło, no bo nie można było nigdzie wyjeżdżać. Kazik, wiesz, często w wolnych chwilach to on po prostu wyjeżdża tam do siebie, się tam ocieplić. A tutaj nie można było nigdzie pojechać, właściwie nie można było się nigdzie przemieszczać, więc spotykaliśmy się w Proximie w ramach takiego oderwania od tej beznadziejnej rzeczywistości. No i wiesz, no, w 3 tygodnie mieliśmy gotową płytę. Cała historia.
1: Jakie piosenki mu wysłałeś?
0: Wysłałem mu dwie, jedna nie weszła, a druga to były Noże i Pistolety. Żeśmy od razu, jakby pierwszy numer, który powstał na płytę Zaraza.
1: Czy to jest płyta pandemiczna?
0: Wiesz co, no, powstała w czasie pandemii, to można tak ją nazwać, ale ta zawartość jej nie jest pandemiczna, raczej jest taka radosna twórczość. Nie ma tam doła. No, oczywiście

0: Zik na początku sobie wymyślił, że to będzie taki zapis z pandemii, ale napisał tam ze 3 teksty o pandemii i mówi, kurczę, ile o tym można śpiewać, no po prostu to jest nuda. No więc stwierdził, że będzie pisał o czym będzie chciał i pod tym względem też to nie jest pandemiczna płyta.
1: Czy zdziwiłeś się, że piosenka Twój ból jest większy niż mój tak mocno wystrzeliła?
0: No oczywiście, słuchaj. To było tak, że dla mnie to jest najgorsza piosenka na tej płycie. To muzycznie, nie mówię o warstwie tekstowej. Pamiętam, że w dniu premiery kręciliśmy teledysk na szybko, bo to był jedyny numer, który mieliśmy gotowy. Bo ja tam próbowałem jakieś gitary nagrać, ale było jeszcze gorzej, więc stwierdziłem, że zostawmy taką piosenkę z Czerniakowa, taką uliczną, że może to jeszcze jakoś będzie do przełknięcia. Kazik już miał nagrany wokal, stwierdziliśmy, że jest dobrze nagrane, więc żeby pokazać, że coś robimy, no to padło na tą piosenkę. Ja pamiętam, że siedziałem w momencie premiery i tak mówiłem sobie, kurczę, pierdyle w ogóle, co to będzie, wiesz, no, że taki kawałek słaby. No i to tak, wiesz, no tam oczywiście wiadomo, że to Kazik, więc tam było dużo wejść i dużo ludzi sobie oglądało to i było ciekawe, co się dzieje. I to nagle tak ucichło. I potem ktoś mi napisał właśnie, że jesteśmy na pierwszym miejscu listy przebojów Trójki. Ja się strasznie z tego ucieszyłem, pamiętam. Mówię, kurczę, fajnie. No i ale potem już nie byliśmy. No i potem się, wiesz, zaczęło to wszystko dziać, wiesz. Zaczęli puszczać ten teledysk. No to niezłe zamieszanie. Przez tydzień, pamiętam, w takiej gorączce trochę byłem, jak to wszystko obserwowałem. To wiesz, to się działo, samo się nakręcało. Taki, wiesz, niesamowita sytuacja to była. Jedna z fajniejszych takich, jeżeli chodzi o te rzeczy. Kazik nawet powiedział, że żadna jego piosenka nie wywołała takiej... Nie była taka... Jak to się mówi? nie wywołała takiego...
2: Zamieszania?
0: Zamieszania jak ta piosenka. Czy ten Wałęsa oddaj moje 100 milionów, czy... Że to aż nie było nigdy tak, jak przy okazji tej piosenki.
2: Pokazała, że jednak muzyka cały czas ma siłę, nie sądzisz?
0: No tak, oczywiście, że ma. Wiesz, to się samo nakręciło, to w ogóle taki lekki efekt Barbary Streisand, wiesz, był w przypadku tej piosenki, to wiesz, bo ja nie wiem, co tam się działo tak naprawdę, śledziłem to bardzo uważnie i byłem zainteresowany tym wszystkim, ale było tyle informacji na ten temat, że nie wiadomo, co tam się tak naprawdę wydarzyło, czy ktoś do kogoś zadzwonił, czy ktoś coś powiedział, czy rzeczywiście było jakoś dziwnie. Nie dojdzie. A ty wiesz, co się tak wydarzyło? Nie wiesz. No, nikt tego nie wie. No. Ale przez to wszystko, no ten numer naprawdę już ma, nie wiem, prawie 20 milionów wyświetleń na YouTubie, to wiesz. No, niezły wynik, jak na taką piosenkę. Oczywiście.
3: Antykultura w Antyradiu.

8 minut po 23. Dzień dobry wieczór, mówi Anselmo. Rozpoczynamy majówkę na antenie Antyradia, rozpoczynamy majówkę września, a rozpoczynamy ją potopem szwedzkim, a skoro Szwecja to Bathory, no i dziś album Blood on Ice z racji tej, że 27 maja tenże album kończy lat 30, chociaż ten sam materiał jest o wiele, wiele starszy, bo to jest materiał, który Quarton skomponował i zarejestrował w latach 1988-1989. Pierwsza część sesji odbyła się w październiku, druga część odbyła się w czerwcu 1989 roku. Pierwotnie miało to być piątym albumem Bathory, to się miało ukazać po Blood Fire Death. W ogóle Quarton był tytanem pracy, bo tutaj w czerwcu robił dogrywki do właśnie materiału Blood on Ice, a już w sierpniu zarejestrował to, co ukazało się jako Hammerheart. No ostatecznie na parę lat ten materiał powędrował na tak zwaną półkę, bo od razu, że tak powiem, nie zakręcono się wokół niego, no bo wiadomo, tu już był napisany Hammerheart, więc no tutaj w zestawieniu Hammerheart Blood on Ice, no jednak Hammerheart wypada zdecydowanie lepiej i ciekawiej, więc nie dziwię się, że zajęto się Hammerheartem, ale po kilku latach Quarton postanowił do tego materiału wrócić, no i w 1995 roku bodajże w czerwcu wszedł ponownie do studia. 40% materiału zostało przearanżowane, przerobione, pozostałe 60% pozostało tak, jak było, no i 27 maja, rok później, czyli w 1996 roku, Blood on Ice pojawił się tutaj właśnie między nami. Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich, którzy w międzyczasie, w trakcie tej mojej morskiej opowieści zdążyli się tutaj już zalogować do wątku audycji. Przy okazji odpowiadam na pytania, które się pojawiły. Nie wiem, dlaczego nie działa stream online Antyradia. Nie wiem, dlaczego nie można odbierać sygnału. Dowiedziałem się o tym z, że tak powiem, waszych wiadomości, jak przyszedłem tutaj do studia, także trudno mi się do tego ustosunkować. Tradycyjnie zaglądam. Tutaj Paweł tak, ja jeżdżę dzisiaj nowiutkim wozem i taki badziewny głośnik jest i radio słabo odbiera. A przy okazji AWE Wrocław melduje się na nasłuchu. Dziś kolejna niedziela w pracy, więc że zaczynam na linii 102, następnie na nocnych 253 i 243. U mnie cała majówka w pracy, a także serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy również w ten sposób spędzili ten przykrótkawy weekend majowy. No, w tym roku nieszczególny. 1 maja piątek, 3 maja święto w niedzielę, więc taki długi weekend jakby go nie było. Pozdrowienia dla Piotrka, Sebastiana, siostry Aliny, ekipy koncertowej Satan is Real, wszystkich na nasłuchu, dla ewentualnych gości dzisiaj nie będzie i dla mnie dziękuję. No i tutaj właśnie to na końcu, przy okazji też, że was nie słychać online, z niczego nie idzie. No Paweł jest o tyle tej szczęśliwej sytuacji, że no we Wrocławiu może z naziemnej częstotliwości, ale jak napisał, ma nowy wóz, a głośnik jest badziewny i radio słabo odbiera, więc tak nie do końca jest usatysfakcjonowany tym, czym dysponuje. No ale no cóż, no ja na to nie mam wpływu, że tak powiem. Także mogę tylko powiedzieć, że przepraszam wszystkich, którzy są dzisiaj odcięci od online, no i niestety, no trzeba się tam, gdzie można, w tych kilkunastu częstotliwościach Antyradia przeprosić z klasycznym odbiornikiem i tak słuchać. Przeglądam pocztę. Pozdrowienia. Pozdrawiam prowadzącego w ten świąteczny jeszcze dzień. Słuchawki naładowane, głowa gotowa na rzeźnię. To Iwona. Mamy meldunek od Witka. Coś się popsuło, inne radia działają, Antyradio na żywo milczy jak zaklęte, czy możesz coś z tym zrobić? Nie, nie mogę, Witku, bo ta cisza bardzo mnie drażni. No, Piekary Śląskie, Konurbacja Śląska, więc która ze śląskich częstotliwości być może uda ci się złapać klasycznie w eterze Antyradio, tak tylko mogę powiedzieć. Kto tam dalej? Włączyłem kanał katowicki i odbieram. Coś się psuje. To odbierają Katowice, czy nie odbierają Katowice? Bo, że tak powiem, zgubiłem się. Z pierwszej stolicy Polski, hello z nocnego obchodu z Brytanem Mym, pozdro, czart, pierwsza stolica Polski, czyli z Gniezna, tak?
bo to była pierwsza stolica Polski. Dobrze, moi drodzy, co dzisiaj? Dzisiaj potop szwedzki, czyli przez 3 godziny jedziemy z muzyką z północnej strony Bałtyku. Poza tym Blood on Ice we fragmentach jako tak zwane perły. Przedwieprze, druga wycieczka do historii, do przeszłości to Ars Extrema Trio Kołaka. Dzisiaj trzy szwedzkie zespoły hardkorowo-punkowe z lat 80., czyli formacje, które to są, co to są za formacje, Asocial, który działa do dziś, bo wznowił działalność, Distrust i Svart Parad. Co poza tym będzie kilka konkursów do zdobycia wejściówki na Green Jellies, Trasę Sacrifersum oraz koncerty Jarbo. Także to, a poza tym informacja też o kilku ciekawych koncertach, które w sumie kilkunastu, które odbędą się w nadchodzącym tygodniu. Dobra. Pogadałem, no to teraz tak lajtowo. Z albumu One of Us, który ukaże się 15 maja, a więc za dni naście, pochodząca ze Sztokholmu, formacja Self-Deception, a utwór The Wedding, czyli ślub.

Moi drodzy, no i rozwiązanie problemu się znalazło, jest właściwie dwutorowe. Damian tutaj w wątku audycji podał adres strony myradioonline.pl/antyradio. Stamtąd można słuchać antyradio, a Witek podpowiada, że jak się przejdzie, że tak powiem, na pod stronę Katowic na stronie antyradia, to również stamtąd można posłuchać, bo zdaje się, że tutaj po prostu coś ze stołecznym, czyli warsiaskim serwerem na gryla pojechał i nie wrócił. Stało. To była formacja, jak mówiłem, Self Deception z albumu One of Us, który swoją premierę będzie miał 15. Czy ja powiedziałem wtedy marca? Nie, 15? No maja, dobrze. Powiedziałem, wydawcą będzie wytwórnia Napalm Records, a teraz The Halo Effect, czyli można by powiedzieć In Flames 2, tak? Albo In Flames 1.5. I to jest najnowszy utwór, najnowszy singiel, chociaż on już kilka tygodni ładnych ma, bo ukazał się 27 lutego, Lest We Fall, a przecież całkiem niedawno prezentowałem wam nagrania z takiej coverowej epki, więc chłopaki tu już, tak powiem, się nie obcym dalają. To jest numer wydany, czy singiel wydany przez kogo? Przez wytwórnię Nuclear Blast. Halo Effect, Lest We Fall.

Halo Effect, Last We Fall. Moi drodzy, no jeszcze jedno lutowe wydawnictwo jest tejże samej stajni, Nuclear Blast, zresztą album, do którego już kilkakrotnie zaglądaliśmy, bodajże jeszcze przed premierą. The Helicopters ze Sztokholmu, Nicky Anderson, niegdyś się Tumpt, tutaj na czele tejże formacji. Cream of the Crop Collected Non-Album Works Volume 3, a więc już trzecie wydawnictwo w tej serii, zawierające właśnie utwory z przebogatej dyskografii The Helicopters, utwory, które się nigdzie nie znalazły na regularnych krążkach, tutaj takie wersje remasterowane, bądź też wersje niepublikowane. Ta najnowsza, trzecia część to 23 utwory i tutaj dzisiaj z nami w tymże potopie szwedzkim Herstrut.

No i tak właśnie sobie pogrywa Helicopters. Myślę, że nazwa nie jest wam obca. Moi drodzy, wrzuciłem pierwsze zadanie konkursowe. Do zdobycia są po trzy. Pojedyncze, zaznaczam, pojedyncze, bo z reguły rozdajemy podwójne, ale w tym wypadku są to solowe. Pojedyncze wejściówki na każdy z miast trasy Gringello oryginalnie, Gringelli obecnie. To jest guilty pleasure każdego metala z lat 90. Three Little Pigs, tak? Każdy oglądał, nikt się nie przyznawał. 7 maja Ostrowiec Świętokrzyski, restauracja i catering Primo. Tutaj grają dodatkowo The Windows i Ścieki. The Windows generalnie na każdym z czterech koncertów jako główny support. Następnego dnia koncert, czyli 8 maja koncert w Krakowie w klubie Gwarek, tam The Windows. 9 maja Warszawa, klub Mechanik, tam The Windows, Młyn oraz Punk 997. No i ostatni koncert 10 maja w Bydgoszczy w Over the Under, The Windows i Blighted Reality. Zadanie jest następujące. Co lub kto łączyło Gringelli i Tool? Co lub kto łączyło Gringelli i Tool? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie Jelly, czyli galaretka plus miasto, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to jest 1:45. Życzę powodzenia. A my sięgamy po co? Sięgamy po nowy singiel z albumu Never Ending, który ukaże się 29 maja. To jest nowy krążek szwedzkiej jakże, bo dzisiaj jest szwedzka audycja formacji Monolord. A przed nami numer Using Wound.

To był, moi drodzy, Monolord ze swojego nowego albumu Never Ending, który będzie miał premierę pod koniec maja. A teraz mały renament z 2025 roku, ale nie do końca, bo co prawda debiut formacji Hostilia zatytułowany Face the Fire swoją premierę miał w październiku ubiegłego roku. To była wersja cyfrowa, była wersja kompaktowa i wersja winylowa, ale w tym roku pojawił się limitowany repress na winylu i to w wersjach kolorystycznych. To miało miejsce 7 lutego, nakład 200 egzemplarzy, więc być może już go nawet nie ma, a przed nami Hostilia w utworze Shadow People, czyli Ludzie Cienia.

0: To była Hostilia z albumu Face the Fire, który ukazał się w ubiegłym roku, a w tym roku doczekał się wznowienia w limitowanym nakładzie na kolorowych winylach. No dobrze, moi drodzy, to teraz od naszych przyszłotygodniowych gości, czyli formacji Sacriversum, dwa podwójne zaproszenia na koncert warszawski i jedno podwójne zaproszenie na koncert łódzki. Są to koncerty w ramach startującej w weekend trasy Before the Birth of Light Tour 2026, czyli to jest trasa promująca najnowsze wydawnictwo formacji Sacriversum. Za tydzień tutaj właśnie z tym wydawnictwem się zmierzymy podczas wizyty naszych gości. I Sacriversum wystąpi tak, 8 maja w Warszawie w klubie Voodoo i wraz z nimi Ion i Darmetic, i 9 maja w Łodzi w browarze Warkot i tam Ion i Wieczny Mróz. Kolejne koncerty w kolejnych weekendach. Oczywiście na bieżąco będziemy o tym mówili i rozdawali wejściówki. Zadanie jest następujące. Kto będzie gościem specjalnym trasy Before the Birth of Light Tour 2026? Kto będzie gościem specjalnym trasy Before the Birth of Light Tour 2026? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie Sacriversum plus miasto. W treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to jest 1:45. Życzę powodzenia. A przed nami weterani z Metro. Panowie podpisali, odnowili swój kontrakt z wytwórnią Fireflash Records. To jest ten sam wydawca, co w przypadku naszego łódzkiego Sacriversum. No i z okazji podpisania tego kontraktu pojawił się single As the Flames Rise, a przy okazji we współpracy z inną wytwórnią DMG, to jest taki można powiedzieć cyfrowy label konglomeratu Raining Phoenix Music, pojawi się właśnie album koncertowy i on będzie dostępny tylko w formie cyfrowej, a na razie jako przedsmak tego krążka dostępny jest Through the Eyes of the Ancient Gods.
1: The next song is quite new one. It was the first single from Summoned by Demons. Through the Eyes of the Ancient Gods.

Yeah, Through the Eyes of the Ancient God i Matt Rose, koncertowego cyfrowego albumu, który pojawi się jeszcze w tym roku. A teraz, moi drodzy, podopieczni Alexa Helida, gitarzysty Entombed i prowadzonej przez niego wytwórni Freeman Recordings, formacja Bloodstain, która w tym roku wyda swój pełnometrażowy debiut. Na razie mamy epkę I Am Death z 2024 roku i serię singli, dwa wydane w ubiegłym roku i dwa wydane już w tym roku, które właśnie powoli przybliżają nas do debiutu. Ten najnowszy to Something Sinister i ukazał się 17 kwietnia.

Something Sinister, Bloodstain, to jest zapowiedź ich debiutu, który pojawi się jeszcze w tym roku nakładem Freeman Recordings, wytwórni należącej do Alexa Helida, gitarzysty Entombed. Moi drodzy, ostatnie z dzisiejszych zadań biletowanych, Jarbo featuring Joy Van Spain i jako support Air Hunger, 10 maja Warszawa Klub Niebo, 12 maja Poznań Klub Blue Note i zadanie następujące, kto był artystycznym partnerem Jarbo w latach 1985-1997, kto był artystycznym partnerem Jarbo w latach 1985-1997, zgłoszenia, o właśnie, tu się człowiek spieszył i nie wrzucił zgłoszenia, rzeźnia@antyradio.pl, w temacie oczywiście wpisujemy Jarbo plus miasto, w treści odpowiecie raz wasze dane, deadline to 1:45, a do wzięcia jest podwójne zaproszenie na każdy z koncertów, czyli jedno podwójne do Warszawy i jedno podwójne do Poznania. A przed nami formacja Bodel z nowym singlem, który nosi tytuł Dotsbringaren. No i słuchamy.

To był szwedzki bodel, bo audycja dzisiaj szwedzka, przypominam, i w sumie to jest dobra zapowiedź tego, co pojawi się za kilka minut po północy, czyli w Ars Extrema. W sumie mogłem to z Tungstenem zamienić, bo teraz będzie trochę heavy metal, więc będzie mały dźwiękowy dysonans. Bite My Tongue to jest singiel zapowiadający piąty album tejże formacji, a ukaże on się nakładem Perception. To jest oddział Raining Phoenix Music.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Still not loud enough. Still not fast enough.
2: One, two. One, two, three, four.
3: Who gives a fuck what you think?
4: 2 minuty po północy słuchacie szwedzkiego potopu, czyli szwedzkiego wydania rzeźni na antenie Antyradia i za momencik okolicznościowy szwedzki felieton Ars Extrema przygotowany przez Triukołaka, a w nim Asocjal, Distrust i Svartparad. Halo, co to jest? Czemu tu nie gramy? Halo, no co to jest? Czemu tu nie chcemy grać? Ach, ty diable zielony, no ty diable zielony. Ja cię zaraz tutaj wezmę. O, pyk, pyk. Też dalej nic. Oż ty skubańcu, czekaj chwileczkę. Ktoś mi, no, teczkę, proszę bardzo. I jedziemy i w międzyczasie będziemy sprawdzali, o co chodzi z tym, że nie gra.
5: What's that, AB?
6: Listen to this.
5: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

Witajcie. Rok 1981 był przełomowym dla szwedzkiej sceny punk. Wtedy powstały takie legendy hardcora, czy rapunka lub maniela, jak określali to ci Skandynawowie, jak Anticimex, Mob40L i Hjelslikesh. W Anglii narodziło się natomiast Napalm Death. Do tej czołówki dołączył latem tamtego roku Angest. Kapervaara to kraina w środkowej Szwecji z miasteczkiem Hedemora, mającym powierzchnię 3 na 2 km i to tam powstało Angest, w którego skład weszli m.in. gitarzysta Mats Svenne Svensson, bębniarz Thomas Tompa Andersson i wokalista Tommy Tebby Berggren.

Po niecałym roku prób do składu Engesta dołączył basista Stefan Kuba Arneson, a zespół zmienił nazwę na Social. Kwartet miał próby w piwnicy wiejskiej szkoły w Hillsby, którą nazywali Bunkern. W 1982 roku kapela Swiedemora zarejestrowała 3 demówki, z których część nagrań trafiła na składanki Various Cassette i No War No More, wydane przez zakładane masowo w całym kraju w ramach nurtu DIY wydawnictwa kasetowe.

Wiadomo, że powstało Disc Cassettes and Records, założone przez Keugana, czyli Hokana Aspnesa, perkusistę zespołu Distrust i kuzyna wspomnianego Cuby. Wokalistą i gitarzystą był w tej kapeli początkujący Kenneth Wicklund, przyszły wioślarz death metalowych grup Hatred i Sentinex. Poza wydawnictwem, Keugan, jak wielu innych fascynatów ekstremalnymi dźwiękami, wydawał najpierw z Madsem fanzine Dista, a potem z Lorsem Gunnertetem pismo Antichrist.

Eugen promował również lokalną scenę, która choć mała, to działała prężnie. Po składance No War No More, gdzie interesujące obok Asocial były kapele Kurt i Kuvers oraz BTD, które tworzyli 13 i 14-latkowie, Dis wydało dwie demówki z Fart Parade oraz debiutancką epkę Asocial That Beat Translated. Kiedy jesienią 1982 roku Hugen zasiadł za bębnami w Asocial, przesuwając tompę na bas, mania szybkości stała się priorytetem na całej szwedzkiej scenie hardcore.

Jürgen stwierdził, że zrezygnuje z gry 2-beatem, który był standardem dla muzyki rockowej, i będzie nabijał rytm używając 1-beatu, czyli że w jednym momencie będzie używał stopy werbla i talerza. Tak stworzył bicie, które wiele lat później nazwano Blast Beatem. Szkoda tylko, że Jürgen korzystał z niego tylko na tym demo i nigdy już do niego nie wrócił.

To jedno z najbardziej ekstremalnych szwedzkich wydawnictw, nosi tytuł Demo 83 i zostało zarejestrowane w studiu Fagesta, z którym związane było nowo powstałe wydawnictwo Apro Records. Powstało jako fanzin tworzony przez Petera Babsa Alquista, który zajmował się również organizacją lokalnych koncertów. Pierwszym wydawnictwem Apro było właśnie demo grupy Asocial, wydane jako split kaseta z grupą Bedrevles, zatytułowane How Could Hardcore Be Any Worse Volume 1.

Oryginalnie Demo 83 zawierało 14 utworów, jednak tylko 11 z nich trafiło na split kasetę z Bad Revelation. Wiele osób zwracało uwagę, że wokal Tomasa jest wyjątkowo niski i chrapliwy, co nie było wtedy popularne w Szwecji. Okazało się, że TB jest uzależniony od alkoholu, więc często bywał na kacu, a wtedy miał chroniczną chrypkę, która w przypadku twórczości Asocial okazała się bardzo przydatna.

czasie w Jedemorze zorganizowano koncert asocjal z legendarnym sztokholmskim Mob 48, czy inaczej Mob 47. Muzycy ze stolicy, nie znając twórczości gospodarzy, pouczali ich i wyjaśniali im, jak grać ekstremalnie. Kiedy koncert się zaczął i na scenę wyszło asocjal, mieszczuchom upadły szczęki i nawet chcieli się wymknąć z miasteczka, by nie robić sobie obciążeń.

1 września 1984 roku Asocial przyjechało do miasteczka Terreboda, leżącego między jeziorami Vanen a Watten, około 200 km od Göteborga, gdzie w studiu Kloakens Alternative Antistudio zarejestrował 6 utworów na debiutancką epkę Det Bittra Slutet. Studio było własnością gitarzysty i wokalisty grupy Asta Kask, Mickiego Blomqvista, wspierającego w ten sposób tamtejszy underground. Wkrótce potem ze składu Asocial odszedł basista Thomas Anderson.

Druga i ostatnia epka w pięcioletniej historii Asocial pod tytułem Religion Sucks, zawierająca 6 numerów, miała świetną okładkę i została wydana o dziwo przez nikomu nieznaną niemiecką firmę Dissonance Records. Natomiast wspomniany Thomas Anderson we wrześniu 1984 roku razem z wokalistą USL-em, perkusistą Niranem i gitarzystą Pieterem Strandelem stworzył grupę Svart Parade. Po kilku próbach, już w październiku, kwartet zarejestrował 9-utworowe demo Mytery.

Kolejne demo z Farfarad nie jest uznawane przez większość członków kapeli. Zostało odrzucone, jednak Tommy podzielił sesję na dwie kasety demo, które wydał samowolnie w ilości po 30 sztuk. Jak napisał kiedyś wokalista w komentarzach w internecie, Tommy jest uzależniony i w ten sposób mógł zdobyć pieniądze na alkohol. Drugim oficjalnym demem z Farfarad jest 10-utworowe Multisfeld, nagrane w sierpniu 1985 roku. Powstało jeszcze demo w 1986, ale nie zostało wydane. Z Farfarad zagrał tylko 20 koncertów i nie wydał żadnego winyla w ponad dwuletniej działalności. Do usłyszenia!

Tak, moi drodzy, przedstawiał się dzisiejszy odcinek Ars Extrema, przygotowany przez Triukołaka, poświęcony formacjom ze szwedzkiej sceny Hardcore Punk, a my wracamy do naszej jubilatki, do płyty Blood on Ice formacji Bathory 27 maja 1996 roku. Ten album się ukazał, tak więc 30 lat mu w tym roku, tegoż maja mija, i przed nami Gods of Thunder, of Wind and of Rain.

Moi drodzy, tak właśnie wybrzmiewa utwór z albumu Blood on Ice. To były nasze perły przedwieprze. Jeszcze jeden fragment z tego krążka na zakończenie audycji powinien się pojawić. A my teraz wracamy sobie do albumu Conquering Swords. To jest krążek formacji Templar. Album, który ukazał się 27 lutego nakładem wytwórni Jawbreaker Records. No i to jest pełnometrażowy debiut Szwedów, to jest też ekipa ze Sztokholmu, chyba najwięcej zespołów dzisiaj ze stolicy Szwecji pochodzi. Wcześniej panowie wydali taką epkę Treacherous Beast w roku 2024, a płytę Conquering Swords zapowiadały dwa single, Trident i z utworem tytułowym. I ja już coś z tego albumu zdążyłem wam, moi drodzy, zagrać, a dziś przy okazji szwedzkiego potopu wrócimy sobie jeszcze do tego albumu raz. No i przed nami będzie utwór zatytułowany, jak on się tutaj nazywał, moi drodzy. Niech ja sobie przypomnę, w której minucie my płyty jesteśmy. A, już wiem. No to jest utwór Rainbow's End, czyli na końcu tęczy.

Moi drodzy, teraz słów kilka o koncertach, które, że tak powiem, w nadchodzącym tygodniu się odbędą, ale na te koncerty akurat ja wejściówek wam rozdawał nie będę. Także po prostu słów kilka właśnie o tym, co będzie się działo. Więc lecimy. A jest tego trochę. W ramach trasy ABBA Cantour 2026 Nytland 6 maja w Szczecinie w Sześcianie, 7 maja w Warszawie w Voodoo i 8 maja w Rybniku w klubie Odyseja. Warped Chamber, The Great i Devil Priest 7 maja w Łodzi w Wulturze. Oneiric i dla kontrastu 8 maja w Warszawie w Hydro Zagadce. Dwudniowy festiwal Death is Not the End Chapter 3, a więc już trzecia odsłona tejże imprezy. Pierwszego dnia Burning Sky, Feral Forms, Warped Chamber, Golem of God, Degraved i Frenelid. Drugiego dnia Crop, Hallucinate, Abysmal Descent, Fessus, Bloodsoak, Necrovoid, Coscrat, Undergang i Dead Congregation. To wszystko w dniach 8-9 maja we Wrocławiu w klubie Łącznik. Metal Commando Fest, edycja 9, Christ Agony, Trauma, Virgin, Snatch, Genocide, Cult i Wstręt. 9 maja w Warszawie w klubie Voodoo. Na scenie pierwszej Clash of the Satans, edycja 21, Leash Eyes, Stingray, Imaginator i Motor Breath 9 maja w klubie Voodoo na scenie drugiej. Klub ma dwie niezależne sceny, które mu umożliwiają organizowanie dwóch niezależnych imprez. 9 jeszcze Kingsfear, Last Riot, One is Missing i Octagram w Warszawie w klubie Potok. 10 maja w Warszawie w klubie Mechanic, Acid Mother Temple i Acid Sitter. No i 11-12 maja dwie fińskie ekipy, Galvanizer i Malformed. 11 maja w Warszawie w Mechaniku, 12 maja w Katowicach w klubie Piąty Dom, a my przed nami kolejny reprezentant szwedzkiej sceny, formacja, która nazywa się Midnat i utwór otwierający ich płytę zatytułowany Satan.

To była formacja Midnat i tu jeszcze dodatkowo utwór Vigilante nam wskoczył, a pochodził on z albumu o łamiącym język tytule, bo po szwedzku, moi drodzy, to był album Skrakfield for Tuning, który ukazał się 27 marca nakładem wytwórni Jawbreaker Records. Jest to sama wytwórnia, co wydała Conquering Swords Templara, a kolejny wykonawca też już wam znany, bo pojawiał się podopieczni wytwórni Noble Demon, formacja Zonheim, i to jest singiel Somewhere Far Beyond, który ukazał się w połowie kwietnia, a zapowiada on album Descending into Madness, który swoją premierę będzie miał 2 lipca.

To był Zorname, a teraz będzie duet Zonhau, więc początek bardzo podobny z albumu Zonhau i to też jest taki drobny remanent, bo album ukazał się w wersji cyfrowej w listopadzie ubiegłego roku, ale ja muszę jeszcze, moi drodzy, coś sprawdzić, bo coś mi tutaj nie dawało spokoju, także szybciutko, bo ten listopad to mnie tak nie za bardzo. 17 kwietnia ostatecznie ten album się ukazał, a więc to jest ten tegoroczny wydawnictwo. Miał się ukazać w listopadzie, ostatecznie ukazał się 17 kwietnia. No i przed nami utwór zatytułowany po prostu 2.

To był Zornhau z albumu Zornhau, wydanego 17 kwietnia przez Warm Cold Death. Numer zatytułowany po prostu 2. Wszystkie utwory są ponazwane rzymskimi cyframi. Od 1 do 9, o ile dobrze pamiętam. Moi drodzy, no to teraz przed nami Alan Curve Block. To jest ten singiel, który zapowiada nowy album formacji Flicked. Zespół ze Sztokholmu, coś na rzecz jestem Sztokholmem. Zespół zadebiutował w 2019 roku krążkiem Charnel Heart, potem była epka Through the Earth and Through the Sun. No i teraz po 7 latach od tej epki 19 czerwca, niech tylko się upewnię, tak, 19 czerwca nakładem Hammerheart Records pojawi się album zatytułowany Sinister Strain.

I tak, moi drodzy, wkroczyliśmy w ostatnią godzinę szwedzkiego potopu, a przywitały nas stare wygi z Internal Decay. To jest grupa, która powstała już w 1987 roku, ale przez pierwszy rok działali jako Misery, potem od 1988 do 1989 jako Critical State, no i od 1989 do 1991 jako Subliminal Fear i od 1991 do 1994 już pod obecną nazwą Internal Decay. Z tamtego okresu pozostało tylko demo Internal Decay i debiutancki album Forgotten Dream. W 1994 roku zespół się rozpadł, czy też zawiesił działalność. W 2003 panowie poczuli zew lasu, wrócili i można powiedzieć po 33 latach ponownie zadebiutowali epką Fires of the Forgotten, która ukazała się 27 lutego, a to była pieśń tytułowa, a utwór, materiał, przepraszam, epka trzyutworowa została wydana przez wytwórnię Hammerheart Records. Zostajemy w tejże stajni, można powiedzieć, że wkroczyliśmy w strefę Hammerheart, bo Flick, który nam zamykał drugą godzinę, Infernal Decay, który nam tę godzinę otwiera, i kolejny wykonawca, formacja Sarcasm, to jest zespół też ze Sztokholmu, o ile się nie, przepraszam, z Uppsali. O, mamy wyjątek, ale jest też Sarcasm z Göteborga. Żeby nie mylić, to też jest dość stary zespół, bo powstali w 1990 roku, działali do 1994, potem była próba wznowienia działalności w 1997, no i tak naprawdę w 2015 roku powrócili na dobre i od tego 2015 roku raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć albumów, ten najnowszy, szósty, Life Force Only Bound, będzie wydany pod koniec maja, 29 maja, a zapowiada go singiel, który ukazał się przed miesiącem, jest to numer otwierający, zatytułowany Essence of Existence.

To był Sarcasm, Essence of Existence, numer otwierający album Life Force Omnibound, który ukaże się 29 maja. Kolejny wykonawca, moi drodzy, to są podopieczni wytwórni Emancipation Productions. To jest wytwórnia duńska, wielce zasłużona dla skandynawskiego undergroundu i ta formacja nazywa się Furnace i 24 kwietnia pojawił się singiel zatytułowany Refracted City Lights, a jest to singiel, który zapowiada, policzmy, Blackstone Church to była jedynka w 2020, Dark Vistas dwójka również w 2020, dwa albumy wtedy, Stellarum 2022, The Casa Trilogy 2023, Trojan Hairs 2024, Eternally Enthroned 2025, czyli wynika z tego, że to siódmy album w tym roku będzie. Echoes of a Distant Future nosi tytuł ten krążek, a jego premiera tego samego dnia co nowy Sarcasm, czyli 29 maja.

Death Metal z Groovem, żeby nie powiedzieć z Gruzem, Furnace, Reflected City Lights, to jest zajawka 7 albumu Echoes of a Distant Future, który ukaże się 29 maja. Moi drodzy, daleko od Sztokholmu i od stajni Hammerheart się nie oddaliliśmy, bo oto przy okazji kolejnego wykonawcy wracamy. Przed nami Exorcist, czyli Egzorcysta ze Sztokholmu i album Aberrations, trzeci w ich dorobku pełny metraż, który swoją premierę miał 24 kwietnia. Jest dostępny we wszystkich formatach. Jeżeli chodzi o wydania winylowe, to są dwa. To jest limitowany oczywiście nakład, bo to jest 300 kopii i jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. No i z tego albumu dziś w większej dawce jeszcze jeden krążek doczeka się takiego obszerniejszego zaprezentowania dzisiaj, ale o tym za minut kilkanaście. Souls to Mourn, Faceless i His Shredded Gaze. Exorcist z albumu Aberrations.

Piękny hołd złożony Dismember, His Shredded Gaze Exorcist, czyli egzorcysta z albumu Aberrations. A przed nami, moi drodzy, nie kto inny jak weterani z formacji Vomitory i ich najnowszy album zatytułowany In the Throes. To jest krążek, który swoją premierę miał na początku kwietnia, 2 kwietnia dokładnie ukazał się w barwach wytwórni Metal Blade Records. No i która już to płyta, policzmy, 30 lat temu zadebiutowali krążkiem Rape in Their Own Blood. O, to może przy okazji też go przypomnimy. No przypomnimy, bo w listopadzie miał swoją premierę, co prawda dnia nie podano, ale myślę, że znajdziemy parę minut, aby ten album przypomnieć. 10 krążek, o ile mnie tutaj matematyka nie myli. Panowie mieli dość dużą przerwę między Opus Mortis 8 albumem, a All Heads Are Gonna Roll, który ukazał się w 2023 roku, więc 12 lat, ale wcześniej, że tak powiem, wszystko toczyło się w miarę regularnie. Ta przerwa też była spowodowana tym, że zespół w 2013 roku zawiesił działalność, próbowali w 2017 ją wznowić, ale dopiero potem w 2018 wszystko zagrało. Także, moi drodzy, teraz przed nami z albumu In the Throes, Rapture in Rupture, For Gore and Country, In Death Throes i Cataclysmic Flesh Font.

To była potężna dawka z ostatniego albumu Vomitory in the Throes, który swoją premierę miał przed miesiącem, a teraz wszędobylski Roga Johansson i jeden z pierdyliarda jego projektów. Ten nazywa się Hair Corps One. Działa od 2021 roku. No i właśnie nakładem Emancipation Productions w lutym tego roku wypuścił drugi album Destination Domination i z tego krążka jedziemy z Reaping Human Harvest.

Na koniec jeszcze jeden fragment z dzisiejszej jubilatki z albumu Blood on Ice, który swoją premierę miał w maju 1996. Przed nami The Revenge of Blood on Ice. My za tydzień słyszymy się tutaj z Sacriversem i to będzie pierwsze z dwóch majowych wydań Made in Poland. Słyszymy się o 23:00. Cześć!